To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: 40 lat minęło, jak jeden dzień.

0: Radio Pogoda 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar wieczór.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
2: Ecik
1: i Masztals.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochanka.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Została ostatnia reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Reklama.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o rozpoczynającym się właśnie głosowaniu w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Opola.
7: Mieszkańcy Opola mają głos.
6: Opolanie zdecydują, na jakie cele rozdysponować część przyszłorocznego budżetu miasta. To w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Centrum Dialogu Obywatelskiego rozpoczęło właśnie internetowe głosowanie zarówno na projekty ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe.
8: Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola.
6: Uruchomiliśmy głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego dla miasta Opola. To już jest 13. edycja, chyba nie będzie pechowa.
8: Mamy nadzieję, że nie. Myślę, że po pierwsze po liczbie złożonych wniosków, czyli 111 projektów, które wpłynęły na etapie naboru, no to pokazuje, że 13. edycja cieszy się mimo liczby dużym zainteresowaniem. Ostatecznie po długim okresie oceny zaczynamy głosowanie. To taki moment, kiedy rzeczywiście mieszkańcy bardzo mocno już czekają, bo to już jest ogromny konkret. Już wiemy, kto odpadł, kto ma pozytywną ocenę. Ile projektów jest w poszczególnych obszarach i ogólnomiejskim, i dzielnicowym, ile w poszczególnych rejonach budżetu obywatelskiego jest projektu i jaki wybór mają mieszkańcy. Więc startujemy. Startujemy od północy 24 września. Głosowanie potrwa do 13 października, również do północy, za pośrednictwem znanego już mieszkańcom systemu elektronicznego, czyli należy wejść na stronę bo.opole.pl i tam podjąć ważną decyzję obywatelską, na jaki projekt głosujemy w obszarze ogólnomiejskim i tutaj mamy do wyboru 31 projektów i na jaki projekt dzielnicowy głosujemy. Dzielnicowych projektów mamy łącznie 40, natomiast pamiętajmy, że ta 40 jest podzielona na 13 rejonów odpowiadających dzielnicom miasta Opola. W każdej dzielnicy jest nieco inna liczba projektów, od minimalnie jednego po maksymalnie 5, tak akurat wypadło w tym roku, że 5 projektów to jest liczba maksymalna, która w poszczególnych jednostkach się pojawiła. Co ważne, każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma do dyspozycji 2 głosy. Jeden głos na projekt ogólnomiejski, jeden projekt na dzielnicowy. Tutaj się nic nie zmieniło. W minionych latach było dokładnie tak samo. Druga ważna informacja. Pamiętajmy, że budżet obywatelski jest formą właśnie konsultacji społecznych, a ustawowo konsultacje społeczne nie mają żadnego ograniczenia wiekowego. Stąd w budżecie obywatelskim może głosować każda osoba, niezależnie od wieku, pod warunkiem oczywiście, że osoby poniżej 18 roku życia, za zgodą opiekunów prawnych czy rodziców, odpowiednia formuła jest w systemie. Mogą też oczywiście głosować osoby, które mieszkają w Opolu, ale nie mają meldunku. Ten meldunek już od wielu lat nie jest tutaj jakby czynnikiem otwierającym głosowanie. Ważne jest, że to jest mieszkaniec miasta Opola, żyje tutaj, mieszka, uczy się i ma pomysł na miasto i chce zagłosować w budżecie obywatelskim. System jest też tak technicznie skonstruowany, że prosi o potwierdzenie oddania głosu, prosi o weryfikację, tak żeby każdy z mieszkańców jeszcze raz sprawdził. Był pewny, że głosuje na te projekty, które sobie wybrał, więc te technikalia też są bardzo, bardzo ważne. W końcu na wskazany przez głosującą osobę numer telefonu komórkowego przychodzi specjalny kod, który należy wpisać i dopiero wtedy potwierdzić głos na platformie. Bardzo ważna też rzecz, jak co roku organizujemy stanowiska pomocy technicznej, tak żeby

0: osoby, które nie mają takiej możliwości do zagłosowania przez system elektroniczny w domu czy na swoim sprzęcie, bo na przykład po prostu go nie mają, a chcą oddać głos na projekty w budżecie obywatelskim, mogą skorzystać z takiej pomocy. My zapraszamy w każdy roboczy dzień tygodnia, w godzinach pracy urzędu, chociażby do Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1 na drugie piętro zapraszamy. I podkreślam, że to jest stanowisko pomocy technicznej, a oczywiście nie podpowiadanie, na jakie projekty głosujemy. To już jest decyzja oczywiście suwerenna każdego mieszkańca, więc liczymy, że mieszkańcy wyczekali na ten moment, cieszą się na to głosowanie i myślę, że w trakcie ogłoszenia wyników, jak co roku, liczymy na tą radość mieszkańców, którzy po prostu będą świętować swoje zwycięskie projekty. A jest w czym wybierać.
1: 13. edycja. Głosujemy do 13 października. W 13 dzielnicach 31 projektów ogólnomiejskich. Są wśród tych projektów jakieś czarne koty lub inne projekty związane ze zwierzętami? Jakie przykładowe projekty tutaj na tej liście się znalazły?
0: Rzeczywiście pan redaktor mi teraz to uświadomił, że tych trzynastek, ewentualnie trójek jest bardzo dużo. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, właściwie te minione, zakończone już poprzednie 12 edycji, one pokazują pewną strukturę zainteresowania mieszkańców i ona co do zasady nie zmienia się w poszczególnych edycjach. Standardowo największe zainteresowanie i największa liczba projektów, która jest zgłaszana i poddawana pod głosowanie, to jest obszar drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. I tutaj mamy 18 projektów. Drugi taki obszar to tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, ale też tereny zielone, nasadzenia, miejsca właśnie takiego wypoczynku, też ekologicznego. Więc można powiedzieć, odpowiadając wprost na pytanie, że ta ekologia, tudzież zwierzęta w jakimś stopniu też na listach są, chociaż jak spojrzymy na tą strukturę tematyczną, to tak jak powiedziałam, tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, to jest absolutny top minionych lat i tak też jest w tej edycji. To też motywuje mieszkańców, którzy widzą ten postęp w minionych projektach, w minionych latach i oczywiście co kwartał urząd przygotowuje takie sprawozdanie kwartalne o stanie realizacji projektów. Kolejne właśnie będzie na 30 września. Ono jest dostępne na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ale no już największa praca jest do wykonania przez wydziały merytoryczne, które te zadania realizują. Rzeczywiście Centrum Dialogu ten raport zbiera i upublicznia.
2: Łukasz Sowada, zastępca prezydenta.
1: No i jakie jest zaangażowanie mieszkańców, jeśli chodzi o tą edycję budżetu obywatelskiego? Bo, no wiadomo, co roku jest inne, prawda? Czasem mniej projektów, czasem więcej, jak w tym roku.
2: Nie, myślę, że zaangażowanie jest cały czas na podobnym poziomie. Mieszkańcy widzą przede wszystkim też jakby sprawczość budżetu obywatelskiego, bo tych zadań już przez 12 edycji poprzednich zrealizowano naprawdę wiele. Widzą to, że te wnioski, z którymi się zwracają, są w dużej mierze realizowane. Czasami są wspierane też budżetem miasta, bo nierzadko się okazuje, że na przykład jakaś inwestycja, no okazuje się w realizacji troszkę droższa, ale gdy pan prezydent, gdy widzimy, że jakby to zaangażowanie w głosowanie mieszkańców jest na tyle duże, no to realizujemy wtedy po prostu tą inwestycję i dokładamy też środków z budżetu miasta i ona się ostatecznie finalizuje. Więc mamy ponad 70 wniosków w tym roku. Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj od północy, trwa do 13 października i zachęcamy wszystkich do wspierania swoich projektów, do lobbowania w różnych grupach społecznych, aby projekty zgłoszone przez mieszkańców miały szansę na zwycięstwo.
1: Jakie projekty z poprzednich lat jeszcze czekają na realizację? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ta winda na Zaodrzu.
2: No ta winda jest w trakcie realizacji, bo nawet ostatnio weryfikowałem, na jakim jest to etapie. Mamy zlecone wykonanie dokumentacji technicznej, no bo to czasem tak jest, że projekt no ma na tyle zaawansowaną strukturę, że wymaga przygotowania dokumentacji i koncepcji. W tym przypadku wprost projektu technicznego, więc ten projekt będziemy zlecać. Mam nadzieję, że do końca roku uda się go zrealizować i w oparciu o tą dokumentację będziemy sprawdzać, czy byliby wykonawcy chętni, aby i zmieścili się w przyjętym budżecie na to zadanie, więc zazwyczaj, jeżeli jakiś projekt jest realizowany troszkę dłużej, to zazwyczaj wynika to z potrzeby przeprowadzenia właśnie dodatkowych czynności takich formalnych w postaci przygotowania dokumentacji, uzgodnienia z zarządcami, na przykład dostawcami mediów i tak dalej, bo czasami ta infrastruktura gdzieś jest towarzysząca czy kolidująca.
1: Mówili naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witoń i wiceprezydent Opola Łukasz Sowada. W trwającym właśnie głosowaniu mieszkańcy zdecydują o podziale 8 600 000 zł. 2 miliony z tej puli zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, a 6 600 000 na projekty dzielnicowe. Na liście znalazły się dzielnice, w których został złożony tylko jeden projekt dzielnicowy. To jednak nie oznacza 100% pewności, że zostanie on zrealizowany. Minimalny próg poparcia dla inicjatywy to 150 głosów. Mniej więcej w połowie głosowania zostaną udostępnione wstępne wyniki, żeby jeszcze bardziej zmobilizować Opolan do działania.
3: Zmieniamy temat.
1: Urząd Wojewódzki w Opolu postawił na bezpieczeństwo mieszkańców. W przestrzeni publicznej Opola pojawiły się filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, współtworzone przez Straż Pożarną, Opolską Policję, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Polskie Linie Kolejowe oraz przez Polski Związek Głuchych w Opolu. Co to za filmy? O tym Kinga Tokarz z Urzędu Wojewódzkiego.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego konsekwentnie rozwijamy nasze działania edukacyjne. Przygotowaliśmy kolejnych 5 filmów, które w prosty i praktyczny sposób pokazują, jak zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia. Od powodzi i innych sytuacji kryzysowych przez pierwszą pomoc, aż po oszustwa internetowe i dezinformacje. Filmy są dostępne na naszych profilach w mediach społecznościowych, na Facebooku oraz YouTube. Można je również zobaczyć w galeriach Solaris, Turawa Park i Karolinka, gdzie pojawiły się także plakaty z kodami QR prowadzące do materiałów. Bardzo zależy nam, żeby ta wiedza dotarła jak najszerzej do mieszkańców, młodzieży, szkół i organizacji. Dlatego zachęcamy do oglądania, udostępniania i przekazywania filmów dalej. Im więcej osób będzie wiedziało, jak właściwie reagować w sytuacji zagrożenia, tym większa szansa, że ta wiedza okaże się przydatna, kiedy naprawdę będzie potrzebna.
1: Filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pierwszy raz pojawiły się w sieci już podczas minionych wakacji. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Prawie 700 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości na 1000 kontroli. To bilans działania polskich policjantów prowadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. 10 osób za zbyt szybką jazdę straciło prawo jazdy. Weekend coraz bliżej. Jedźcie ostrożnie. Po koncercie znanego muzyka 68-latka chciała nawiązać z nim kontakt i padła ofiarą internetowego oszustwa. To również policyjne wieści z województwa opolskiego. Kobieta przekonana, że znalazła w internecie numer telefonu artysty, na którego koncercie wcześniej się bawiła, podjęła znajomość na odległość, a gdy miało dojść do spotkania, wpłaciła 6000 zł, sądząc, że rezerwuje nocleg w hotelu i straciła pieniądze. Opolska policja przestrzega przed wpłatami dokonywanymi pod wpływem emocji. A tu emocji nigdy nie brakuje. Szlachetna paczka również w Opolu wciąż czeka na wolontariuszy.
6: Zgłaszamy się, dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Gdzieś podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
5: Wyjaśnia wolontariuszka Karolina Karolak.
7: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
5: Mówi wiceprezes Fundacji Wiosna Konrad Kruczkowski. W województwie opolskim brakuje ponad setki wolontariuszy. Powiedzieli stop hejtowi. W opolskim ratuszu odbyła się konferencja młodzieży i specjalistów pracujących z ofiarami nienawiści. Każdego tygodnia ofiarami hejtu staje się kilku młodych mieszkańców naszego miasta.
8: Uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką. Teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, pocieszyć, podnieść na duchu.
5: Mówi Grzegorz Pawlak, przewodniczący zespołu szkół elektrycznych w Opolu. Nastolatkowie najczęściej stają się ofiarami hejtu w mediach społecznościowych. Tyle z opolskiego ratusza, teraz powiat namysłowski. Już druga w tej kadencji zmiana usterów. Artur Włodarczyk zrezygnował ze stanowiska starosty. Na nowego starostę został wybrany Krzysztof Szyndlarewicz, dotychczasowy radny powiatu namysłowskiego. A kto zostanie wybrany do nagrody miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury, to się oczywiście okaże. Na razie, do końca września, Urząd Miasta przyjmuje kandydatury. 34-latek zatrzymany przez opolskich łowców głów dzień przed ślubem, gdy jechał wznieść toast z kuzynem. Złotą obronę obrączkę zastąpiły kajdanki, a zamiast na ślubnym kobiercu mężczyzna stanął przed bramą więzienia, gdzie spędzi najbliższe 3 lata. Tak opolska komenda relacjonuje kolejny sukces jednostki zajmującej się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ten poszukiwany wynajął nawet ochroniarzy, by uniknąć nieproszonych gości na weselu. A Urząd Marszałkowski ogłosił 7. edycję Banku Talentów. To program stypendialny dla młodych muzyków, którzy wezmą udział w warsztatach zakończonych koncertem.
9: To jest głównie orkiestra. Są też partytury określonych utworów muzycznych, więc dyrygent tak układa ten repertuar i dobiera też najlepszych z najlepszych.
5: Mówiła Agnieszka Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego. Koncert finałowy 10 października w Stegu Arenie. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców. Mamy ciąg dalszy napraw gwarancyjnych na skrzyżowaniu przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Uwaga na zmienioną organizację ruchu.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu zajrzymy do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Muzea w Opolu.
1: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu działa już od 10 lat. To okazja, żeby porozmawiać o tym, jak powstawało i co tam się przez dekadę pozmieniało.
11: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: 10 lat, to można powiedzieć mgnienie okiem jak dla nas. Ja 10 lat w radiu pracuję. Tutaj od 10 lat też Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu funkcjonuje, więc ja pamiętam, jak zaczynałem pracę i przychodziłem na otwarcie, a tu już sporo się też pozmieniało przez ten czas.
11: No tak, no na otwarcie grał zespół Hej i goście. Zrobiliśmy taki koncert, że przyjechał Hej do amfiteatru. No i oczywiście przyjechała Kasia Nosowska, ale idea była taka, żeby Hej akompaniował swoje piosenki gwiazdom polskiej estrady. To była Grażyna Łabaszewska, to była Ania Dąbrowska, Natalia Przybysz, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk. To świetnie wyszedł ten koncert. No i wtedy tej nocy po koncercie pierwsze 50 osób zwiedziło muzeum, dlatego że myśmy przykleili takie małe zaproszenia pod siedzeniami, tam 50 w amfiteatrze, i tylko te osoby mogły nocą przyjść zwiedzić, a na drugi dzień już po prostu muzeum się otworzyło. Faktycznie 10 lat minęło bardzo szybko. Właściwie to mam ochotę powiedzieć anegdotę. Miałem niedawno taką sytuację, jechałem Uberem i kierowca wywnioskował po rozmowie, którą przeprowadzałem, że zarządzam jakąś instytucją kultury. I spytał mnie, pan jest gdzieś dyrektorem w jakimś domu kultury, czy ten? Ja mówię, że jestem dyrektorem Muzeum Piosenki. A on mówi, Muzeum Piosenki, byłem tam za dzieciaka. Ja sobie pomyślałem, ale zaraz, jak za dzieciaka? Przecież to jest niemożliwe. No jest to możliwe, bo jeśli on ma 22 lata, a był zaraz po otwarciu, no to mógł mieć 12 lat, jak zwiedzał Muzeum Piosenki, czyli był dzieciakiem. Zastanawiałem się, czy to ja jestem już taki stary, a może to muzeum zaczyna być trochę stare. No faktycznie, 10 lat minęło bardzo szybko, ale też dosyć długo trwało uruchamianie tego miejsca, bo zrobić muzeum to nie jest na pstryknięcie palców. To naprawdę zaczyna się w ogóle cały proces od powołania instytucji. Właściwie wszędzie najpierw jest tylko dyrektor i księgowy. Ja nie byłem od samego początku, ale wiem, że tak było, a potem się dopiero dobiera zespół, zbiera zbiory, więc to wszystko trwa. Natomiast ja uczestniczyłem już w tym procesie, gdzie się przygotowywało to wnętrze, czyli robiły się te wszystkie instalacje elektryczne, klimatyzacja, podłogi, więc wtedy wszedłem do muzeum, do pracy. No a potem chyba największa przyjemność, czyli praca nad ekspozycją stałą i rozbudowa koncepcji, którą zgłosiła do konkursu Danuta Słomczyńska z Poznania, i ona ten konkurs wygrała, więc no, to był tylko konkurs na koncepcję, to nie był konkurs na projekt. Ona na bazie tej swojej koncepcji później musiała zrobić projekt, a ten projekt zrobiła siedząc ze mną godzinami i rozkminiając temat, jak to się mówi.
1: A ile czasu zajęło zbieranie tych wszystkich materiałów, tych wszystkich przedmiotów, które w tej instalacji stałej się znalazły już na samo otwarcie? Bo to, tak jak tutaj pan wspomniał, było bardzo dużo pracy jeszcze przed otwarciem.
11: Tak, znaczy pamiątki się zbierały systematycznie. Wiem, że na początek bardzo Opolanie ruszyli też i przynieśli dużo, dużo rzeczy, zwłaszcza związanych ze Stwiolem Opolskim, ale nie tylko. Natomiast dla mnie najtrudniejszym zadaniem było podpisanie umów licencyjnych na wszystkie materiały, wideo przede wszystkim, ale oczywiście na audio także, też trochę na zdjęcia, więc to było bardzo czasochłonne i dosyć skomplikowane. Ja pamiętam, że wiele godzin spędzałem też z prawnikiem. Najwięcej czasu to ja spędzałem z projektantką wystawy, z księgową i z prawnikiem. Z prawnikiem dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo dotknęło nas kontekstów prawa autorskiego, trochę nierozpoznanych pewnych kwestii. No na przykład są dyskusje, wiem, że się toczą dyskusje od wielu lat, czy jeżeli na przykład muzeum ma jakiś obraz, powiedzmy niech to będzie jakiś obraz Renoira, ma go w zbiorach, czyli jest jego właścicielem, ale czy jest właścicielem wizerunku tego obrazu także, czyli czy może go zeskanować i upubliczniać, na przykład zarabiać, drukować plakaty, prawda? Z Renoirem to pewnie nie jest tak źle, chociaż we Francji to prawo autorskie działa zdaje się do końca świata, ale najczęściej to jest właśnie zawsze kwestia tych żyjących artystów współczesnych. Myśmy też się zmagali z takimi problemami, że dziś nie ma możliwości, żeby nie był wskazany twórca gdzieś, bo twórcy pilnują swoich interesów, nawet ci początkujący. Czyli jeżeli ktoś robi projekt okładki płyty, to zawsze jest gdzieś ta informacja, prawda? Projekt okładki, imię, nazwisko. A kiedyś tak nie było. Ja pamiętam moje telefony do liderów różnych bardzo znanych grup i oni mówili na przykład, że kurczę, to jakiś kolega w akademiku tam narysował, ale jak on się nazywał? No on się nigdy nie upominał o jakieś... Bo przecież bardzo często jest tak, że te grupy, czy ci wokaliści, którzy dziś są gwiazdami, jak oni robili pierwsze płyty, to w ogóle nie byli gwiazdami, prawda? Więc to jakiś kolega z akademika robił, a teraz być może temu koledze trzeba byłoby nawet coś odpalić. Nawet może by wypadało. Więc takich dużo było kwestii. I też pewne kolejki w czekaniu na materiały, dlatego że w tej chwili ja zaobserwowałem od już wielu lat zresztą, jest taka tendencja, taki trend można powiedzieć, że jeżeli ktoś robi muzeum, to natychmiast idzie do Filmoteki Narodowej albo do wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych i chce kroniki filmowe. Bo te kroniki filmowe, które były uznawane za propagandę, one jednak oddają klimat Polski. No bo mało się kręciło dokumentów wówczas takich, no jakby, żeby ulice pokazywać, prawda? W tych kronikach filmowych często na przykład, nie wiem, pokazywano rajd samochodowy, ale dzięki temu pokazywano miasto też. Nawet z lotu ptaka czasami, więc kroniki filmowe są faktycznie przepiękną obrazkową historii Polski i nam bardzo zależało. Natomiast wiele rzeczy też archiwalnych było cyfryzowanych specjalnie dla nas, bo na przykład nikogo wcześniej nie interesował występ Czesława Niemena w klubie Non-Stop. Po prostu nikomu to nie było potrzebne w wersji cyfrowej. Nikt o to nie pytał w Wolnej Polsce. Prawdopodobnie telewizja miała jakiś tam inny swój materiał, a dla nas to było istotne. Pamiętam też, że ślub Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka z zespołu 2+1. Myśmy też cyfryzowali, bo to była jako ciekawostka, a wcześniej nikt po prostu o to nie pytał, więc to było na tak zwanych taśmach 16 mm, czyli tych takich no, bardzo oldschoolowych.
1: Z kroniki filmowej, no to też rzuca się w pamięć nagranie z opolskiego rynku, jak tu podczas festiwalu opolskiego przechadzała się na przykład Pola Raksa. Wszyscy znamy to nagranie. No, tak generalnie, wracając do tematu tych praw autorskich...
11: Ja muszę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja na przykład odkryłem taką kronikę filmową, gdzie jest rozmowa w klubie Musiałówka. Dyskusja tam jest między innymi Kisiel, w ogóle krytycy literaccy i Opolanie i ktoś z władz i jest dyskusja o poziomie polskich tekstów. To jest wow, że w ogóle też, no kto by to nakręcił? Nikt by tego nie nakręcił. Też jest jedna ważna rzecz, że w telewizji sporo rzeczy zniknęło, bo po prostu taśmy były drogie, zwłaszcza później, gdzie można było, te taśmy były wielokrotnego zapisu i po prostu nawet koncertów niektórych festiwalowych nie ma, bo zapisywano na te koncerty następne programy telewizyjne. A tutaj dzięki temu, że to była taśma filmowa, no to jeżeli to zostało zarchiwizowane, to jest. Także faktycznie przecież nawet odkryliśmy ruchome obrazki, gdy Urszula Sipińska otrzymuje tytuł Miss Obiektywu. Urszula Sipińska jako pierwsza na festiwalu w Opolu dostała ten tytuł. Była piękną kobietą. No i w ogóle sama Urszula Sipińska była zaskoczona, że w ogóle to ktoś to sfilmował, a to po prostu sfilmowane właśnie było przez kronikę.
1: No właśnie, prawa autorskie w Polsce to jest rok 94, a wasze zbiory to są lata 60.
11: Też, ale to nie jest tak, że nie istniała ustawa o prawie autorskim. Istniała tylko z lat 50. Ona co prawda nie brała pod uwagę praw wykonawczych, tych praw pokrewnych, ale prawa autorskie oczywiście chroniła. Natomiast w naszym przypadku myśmy wiedzieli, że my za wszystkie materiały będziemy płacili taki jakby abonament po prostu. No, tak jak w domu płacimy za prąd i za gaz, jeśli mamy prąd i gaz, no to my mamy materiały, które wyświetlamy, więc musimy płacić tantiemy do ZAX-u, do Stoartu. Mamy tego świadomość. Natomiast w naszym przypadku to bardziej chodziło o prawa producenta. Co to są prawa producenta? To są prawa przynależne tym, którzy wyprodukowali dane nagranie czy dane wideo, którzy po prostu zapłacili za produkcję, krótko mówiąc, bo to oni są licencjodawcami. Jeżeli bierzemy piosenkę, no nie wiem, zespołu Republika, prawda, powiedzmy, i bierzemy ją z telewizji, to nie ma znaczenia, że Grzegorz Ciechowski na przykład napisał słowa, a pozostali członkowie Republiki muzykę. Znaczenie ma, że Telewizja Polska zapłaciła za to nagranie, w związku z tym oni są właścicielem tego materiału.
1: A więcej jest nagrań z festiwalów opolskich czy teledysków?
11: Ja myślę, że łącznie więcej jest nagrań innych, chociaż oczywiście bardzo wiele materiałów mamy z festiwali opolskich, bo to trochę jest też tak, że można powiedzieć, że połowa historii polskiej piosenki to jest festiwal w Opolu, tak naprawdę. No wiadomo, Sopot, tak, tylko że w Sopocie jednak no, nas nie interesowało śpiewanie w obcych językach. Więc myśmy brali, jeżeli braliśmy materiały z Sopotu, to były te po polsku śpiewane piosenki. Jarocin, Studencki Festiwal Piosenki, wiadomo, festiwalowo było bardzo i jest u nas. Natomiast nam też przyrastają materiały, bo my od pewnego czasu dzięki fajnej umowie miasta z telewizją my dostajemy sublicencję i mamy możliwość wybrania z tych ostatnich festiwali wszystkiego, co chcemy. Więc my oczywiście nie wkładamy całych festiwali, bo to nie ma sensu, nikt by tego nie obejrzał, ale wycinamy i oprócz tego no 13 kawiarnek z gwiazdami nam przybyło do ekspozycji. To jest bardzo dużo. Wyprodukowaliśmy 131 plus 12 czyli 143 programy Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historię jednego przeboju. Jesteśmy koproducentem, więc to też mamy w ekspozycji. Także w porównaniu z tym początkiem, kiedybyśmy startowali z ekspozycją, gdzie podpisaliśmy umowy licencyjne do dziś, to tych materiałów myślę, że mogło na pewno 50% przyrosnąć, że tak powiem.
1: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną. To jednak będzie temat na inną rozmowę już niedługo.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia, która jest prowadzona w opolskich szkołach. Pomówię też o kaskach, które trafiły do uczniów opolskich szkół.
3: Zdrowe Opole.
1: Na początek pomówmy o zdrowym odżywianiu. Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć, Zdrowie w Szkolnej Ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
12: Zofia Warmuzek.
13: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
14: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
1: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
14: Mhm, jasne.
13: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
14: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
1: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
13: Tak, zdecydowanie.
14: Na pewno.
13: No, właśnie.
14: Uzależnia.
13: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakoś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
14: No, u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i te jakieś są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to i tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
1: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
14: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
13: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma tej takiego sezonu na sałaty, no to ja często jem na przykład z sałatą i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
14: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie tak nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo. Mięso jest, ale rzeczywiście chyba dwa razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
13: Tak, i też jest w sumie w naszym jadłospisie jest też dużo są w ciągu dnia dwa dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to to może wybrać to drugie danie. I
14: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
13: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może tu właśnie nie odpowiadać tu jedzenia na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem. I na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, które wybrałam.
14: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy, a właśnie, no ogólnie się za bardzo nie zmieniło mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
13: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak mi się...
14: Bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
13: Batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
14: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
1: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście.
3: Edukacja w Opolskiem.
1: Zostajemy przy zdrowych nawykach uczniów, ale tym razem w kwestii poruszania się po mieście. Uczniowie z Opola otrzymali kaski rowerowe. Zostały one rozdane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków. Kaski otrzymały te dzieci, które zdały w tym roku egzamin na kartę rowerową.
12: Joanna Raźniewska, polska kurator oświaty. Wszystkie dzieci doskonale wiedzą, że te zasady obowiązują od czerwca i w kaskach już poruszają się zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach. Natomiast rzeczywiście Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała dla większości uczniów, którzy w tym roku uzyskali kartę rowerową, czyli po raz pierwszy taki dokument, który jest no, potwierdzony prawem do uczestnictwa w ruchu i myślę, że to doskonały nie tylko prezent, ale też dobry znak bezpieczeństwa. Kaski trafiają do uczniów w całej Polsce w bardzo dużej ilości. Myślę, że są ładne, porządne i dla... Tak patrząc na młodych, dla nich to już takie potwierdzenie tego, z czym poruszają się na swoich mobilnych urządzeniach, ale też dla nas dorosłych doskonała nauka.
15: Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przede wszystkim kaski, które dzisiaj przekazujemy, to jest jedyny element, który chroni tych rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego oprócz tego, że wymagają tego przepisy od 3 czerwca tego roku, obowiązuje przepis, który mówi o tym, że dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku podczas używania rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. A oprócz tego sama profilaktyka, czyli bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście, przede wszystkim kask to jest ten element, który może inaczej. On nie zapewni nam wiedzy, umiejętności, ale na pewno w czasie zdarzenia drogowego może uchronić od ewentualnej kontuzji.
16: Komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzięki tym dzisiejszym działaniom, które dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury mamy możliwość wręczenia tych kasków rowerowych. Dzięki temu będziemy ich bardziej chronili, będą bardziej bezpieczni w infrastrukturze miejskiej, poruszając się rowerami, bo kask to element bezpieczeństwa. Można by powiedzieć, że można by porównać do pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Podobnie jak pasy w podobny sposób chroni to, co najważniejsze, czyli głowę. I muszą też uczniowie wiedzieć o tym i oczywiście dzisiaj podczas tego spotkania będziemy im przekazywać, że upadek nawet z prędkości 20 km na godzinę z roweru czy też z hulajnogi bez ochrony głowy na twardym podłożu może mieć swój tragiczny finał. Dlatego dzisiaj apelujemy o to, żeby te kaski stosować, bo jest to bardzo ważny element bezpieczeństwa dla rowerzysty czy też użytkownika hulajnóg. Oczywiście wskazujemy ciągle na tą profilaktykę, ale oczywiście osoby, które nie mają tego kasku, a przypominam, że to mają obowiązek osoby do 16 roku życia, nie możemy ich ukarać mandatem, ale oczywiście można sporządzić notatkę do sądu rodzinnego i sąd w takim przypadku może wyciągnąć konsekwencje w postaci chociażby nadzoru kuratora, czy też innych kar przewidzianych dla osób nieletnich. Coraz bardziej widzimy, że właśnie, że młodzi ludzie poruszający się, czy to na urządzeniach transportu osobistego, czy też na hulajnogach, czy rowerach, coraz bardziej właśnie świadomi są i korzystają z tych kasków, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy, ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje właśnie, w których właśnie no, nie mają tych kasków i dzięki właśnie dzisiejszej inicjatywie, dzięki właśnie też tej puli, którą pozyskaliśmy, te osoby będą mogły się zaopatrzyć po to, aby bezpiecznie poruszać się w ruchu miejskim, po ścieżkach, po drogach, bo przypominam, że w każdym miejscu mają obowiązek korzystania z tych kasków rowerowych.
1: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
17: Zdały egzamin na kartę rowerową, tym samym zostały dopuszczone do transportu publicznego, jakkolwiek go nazywamy. A chodzi przecież o bezpieczeństwo, aby oprócz przepisów i tego, co się ma w głowie, to jeszcze mieć to, co się ma na głowie, czyli ten najważniejszy element chroniący głowę w czasie upadku i dzisiaj przy naszym dobrym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury rozdajemy kaski dzieciakom po to, aby te kaski po pierwsze zakładały, po drugie wiedziały po co go zakładają, a po trzecie obiecały nam dzisiaj na tym wydarzeniu, że na pewno za każdym razem, kiedy będą siadać na rower, będą je miały na głowie. To naprawdę jest bardzo istotne w razie upadku i ewentualnej kolizji, czego nie życzymy.
1: Mówi dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 Mirosław Śnigórski.
18: Wszystkie media informowały w 2024 roku, kiedy prowadziłem rozpoczęcie roku szkolnego w garniturze i w kasku. I to był rok jazdy w kasku. Rozdałem wtedy 60 kasków naszym dzieciakom. Było mnóstwo imprez, wydarzeń z tym związanych. Jeżeli coś było do wygrania w jakimkolwiek konkursie, to kaski. Mamy parking rowerowy. Mieliśmy też taki ubiegły rok szkolny, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego. Wszystko było podyktowane po to, żeby dzieciaki jednak jeździły w kaskach. Też jestem takim przykładem. Jeżdżę na co dzień i bardzo się pilnuję, wyjeżdżając spod szkoły, żeby zakładać kask.
1: Kaski rowerowe trafią do 1800 uczniów podstawówek w całym województwie. Przypomnę, że ich używanie obowiązuje wszystkich rowerzystów i kierowców hulajnóg elektrycznych do 16 roku życia.
3: Ciekawe Opole.
1: Sporo w tym programie mówię o edukacji, więc pomówię jeszcze o jednej akcji edukacyjnej, tym razem skierowanej do przedszkolaków. Opolski Urząd Marszałkowski, Opolska Policja i Opolskie Centrum Edukacji prowadzą szeroko zakrojoną akcję pod hasłem Przedszkolak ratuje, mówi Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji.
19: Trwają nasze działania Przedszkolak ratuje, które wróciły po wakacyjnej przerwie. Projekt Przedszkolak ratuje stanowi przykład nowoczesnej i skutecznej profilaktyki, która przekłada się nie tylko na rozwój kompetencji dzieci, ale także na wzrost bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. To długofalowa inwestycja w przyszłość, bo dzieci, które dziś uczą się ratować życie, jutro mogą być bohaterami codzienności. Celem całej akcji jest nauczenie dzieci, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, rozpowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń życia i zdrowia. Każde z tych spotkań jest doskonałą lekcją, połączeniem zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, przynoszącej nieoceniony efekt w postaci ratowania życia. Warto wspomnieć, że projekt obejmuje wszystkie przedszkola na terenie Opola i powiatu. Uczestniczący w tych działaniach ratownicy medyczni i funkcjonariusze z Opola przekazują przedszkolakom, jak prawidłowo wezwać pomoc i przekazać niezbędne informacje dyspozytorowi, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w prostych przypadkach, a także jak rozpoznać i unikać zagrożeń w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu, na ulicy czy też w kontaktach z osobami nieznajomymi.
1: Akcja Przedszkolak Ratuje będzie prowadzona jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.
10: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu pomówię o nowej alternatywie dla samochodów, która pojawiła się, tudzież wróciła na ulicę Opola. Zapraszam.
3: Aktywnie w Opolu.
1: Rowery miejskie po kilkuletniej przerwie znów pojawiły się na ulicach Opola. Dostarczyła je firma Orange Polska, która była w stanie zagwarantować 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów. O szczegółach prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
20: Wracamy po 12 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012. Byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwszy wprowadzaliśmy ten system, a dzisiaj do niego wracamy. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Cała grupa pracowała z panią prezydent Stelnicką nad przygotowaniem rozwiązań z panem naczelnikiem Zawadzkim. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Mówiłem, połowa rowerów elektrycznych, więc to zupełnie nowe doznanie, jeżeli chodzi o ten system. Myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola, że będzie ponownie w wizerunku miasta. Także dobrego korzystania. O, tak bym to podsumował.
1: Teraz Opolanie będą mieli 2 miesiące, żeby przyzwyczaić się do nowego systemu miejskich rowerów, z którego będą mogli korzystać przynajmniej przez 2 lata. Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
21: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące, bo startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik i listopad na przetestowanie, a pełne lata takiej funkcjonalności systemu to będą lata kolejne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przetestowali. Właśnie mamy 2 formuły, czyli dla tych, którzy preferują standard, mamy rowery zwykłe, ale ci, którzy chcą skorzystać z nieco nowszych rozwiązań albo z uwagi na swój stan zdrowia, czy choćby nawet inną chęć skorzystania z innej formuły, zapraszamy do korzystania z roweru elektrycznego. Mam nadzieję, że powrót roweru miejskiego będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też dla naszych gości i turystów i zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego nowego roweru miejskiego.
1: Przywrócenie systemu miejskich rowerów było pomysłem m.in. Rady Miasta, o czym powiedział miejski radny Tobiasz Gajda.
22: Postulowaliśmy ten pomysł od dawna, wpisaliśmy go także w naszą umowę koalicyjną, więc mamy to, a wiem, że nie było łatwo i tutaj też dziękuję pani prezydent Stelnickiej, bo pracowaliśmy razem z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Pracowaliśmy także ze świętej pamięci radnym Jackiem Kasprzykiem, który także był bardzo aktywny i także wiele jego cennych uwag na etapie przetargowym zostało wdrożonych, więc też z tego miejsca dziękuję także i Jackowi za ten jego wkład. On też był orędownikiem wielkim rowerów w naszym mieście, więc dzisiaj nowe otwarcie. Jasne, oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą Poznań. Wiem, że jego działacze walczą o rower miejski, a Opole ma to szczęście, że rower do Opola wraca w tej nowej, atrakcyjnej formule pół na pół, rower elektryczny tradycyjny, nietradycyjny. Dziękuję.
0: Przemysław Pospieszyński. Ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i naszego klubu Koalicji Obywatelskiej. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta i też pozwoli może wypchnąć ten rynek hulajnóg z naszego miasta. Mam takie nadzieje, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
2: Daniel Janukowicz, Orange Polska. Ja reprezentuję dział, który Orange Polska wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego internetu rzeczy, IoT, i w ramach tych rozwiązań również realizujemy typowe rozwiązania dla miast, gmin, tak zwane Smart City. Rowery to jest jedno z rozwiązań, które rzeczywiście cieszy się największą popularnością, ale realizujemy również podobne projekty jak zdalne odczyty wodomierzy czy modernizacja i zarządzanie osiedleniem miejskim, które mają wspólną cechę, gdzie tą technologię można wykorzystać do tego, żeby w miastach żyło się lepiej, ale też żeby dokonać pewnych oszczędności czy pewnych reorganizacji funkcjonowania miast. Rowery miejskie realizujemy wspólnie z firmą Ruwi od samego początku. Tutaj pan prezydent wspomniał rzeczywiście ten okres w Opolu, gdzie te rowery kiedyś były, i ja go bardzo dobrze pamiętam. Ja tutaj rzeczywiście osobiście byłem, rozmawiałem z przedstawicielami miasta i zastanawiałem się nad tym, co zrobić, żeby te rowery w dalszym ciągu funkcjonowały w Opolu. Wtedy się nie udało, ale wyciągając pewne pozytywy, można powiedzieć, że w tym czasie rynek poszedł do przodu, technologie się zmieniły i dzięki temu Opole dzisiaj mogło skorzystać z tej zmiany i ten system, który oferujemy dzisiaj w Opolu, rzeczywiście to jest system, można powiedzieć, najnowszy, jaki funkcjonuje. Bardzo fajnie podzielony na rowery klasyczne, rowery elektryczne. Tutaj jest ze mną dzisiaj pan Dariusz Kopczyński z firmy Ruwi, który za chwilkę kilka słów technicznie o tych rowerach powie. Natomiast ta zmiana systemu spowodowała, że dzisiaj mamy system znacznie bardziej elastyczny dla użytkowników, ale również bardziej elastyczny dla miasta w kontekście zaplanowania tego, jak ma funkcjonować, gdzie ma funkcjonować. Możemy reagować na bieżąco, możemy dokonywać doświadczeń po każdym sezonie funkcjonowania tego systemu, tak żeby być może w kolejnym sezonie troszkę inaczej zorganizować jego pracę, bardziej efektywnie, czy jeszcze lepiej dla mieszkańców. Także z mojej perspektywy, nawet osobistej, i z moich doświadczeń tutaj z rozmowami z państwem, to jest również moja osobista satysfakcja, że dzisiaj rowery właśnie nasze trafiają do Opola. Także wszystkiego dobrego wszystkim, bezpiecznej jazdy. Wydaje mi się, że u podstaw problemu z tamtym systemem chyba była generalnie jego jakość. Mam wrażenie, że doszliśmy wtedy do takiego wniosku z władzami miasta, że jakość tego rozwiązania po prostu zniechęciła użytkowników, szczególnie w końcowej fazie funkcjonowania. Mamy wrażenie, że te rowery wtedy doznały dosyć dużej degradacji, a jak coś jest niewygodne i niefajne, to po prostu ludziom nie chce się tego używać i to nie zachęca do tego, żeby z tego korzystać. Mam nadzieję, że przełamiemy ten wizerunek i że te rowery zagoszczą na dłużej w Opolu.
4: Jak będzie funkcjonować system wypożyczania rowerów? O tym opowiedział Dariusz Kopczyński z firmy Rowi.
23: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Tradycyjne rowery wyposażone w piastę wielobiegową, rowery elektryczne ze wspomaganiem elektrycznym. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rowery. Wygląda sprawa następująco. Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Trzeba zasilić konto i wtedy możemy korzystać z aplikacji. Będzie możliwość wypożyczania również rowerów przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto, i będzie możliwa obsługa również przez kontakt z biurem klienta za pomocą klasycznych telefonów.
4: To teraz przedstawmy wszystko w telegraficznym skrócie. Moim gościem jest Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. To przejdźmy do tych rowerów miejskich. Dlaczego przez tyle lat ich nie było?
24: Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc
2: ilość, wartość środków wydatkowanych na dofinansowanie tej działalności była na tyle duża, że w przeliczeniu na jedną osobę wypożyczającą no było to nieopłacalne, krótko mówiąc. No, dopłata do jednego wypożyczenia była duża. No, w tej chwili jakby radni i zarząd miasta zdecydował, że mimo wszystko spróbujemy jeszcze raz. Faktycznie może postawienie na rowery elektryczne spowoduje, że tych wypożyczeń, tych osób, które korzystają z tych rowerów, będzie więcej i może ta efektywność wydatkowania środków publicznych będzie lepsza. Ja mówię może, bo to się okaże.
1: Na jakich strumieniach ten ruch rowerowy może być największy? Gdzie najwięcej korków zniknie dzięki temu rozwiązaniu?
2: Wydaje mi się, że na pomiędzy osiedlem Armii Krajowej, czyli BUEZWM, a centrum oraz tutaj za Odrzem, czyli Dębonia, liczę troszkę na Chmielowice, te rozbudowane dzielnice, tam mamy kładkę Halubczoka, która faktycznie wygenerowała dosyć spory ruch rowerowy. No i też trzeba patrzeć na kampusy uczelni, czyli Soskowskiego, czyli Pruszkowska Politechnika, centrum pomiędzy różnymi budynkami Politechniki.
1: A czy te najbardziej oddalone dzielnice mają szansę? Na przykład Czarnowąsy?
2: Tak, oczywiście. Bierzemy je pod uwagę na listach tych miejsc postojowych. Są wyznaczone miejsca i faktycznie tam podejrzewam na pewno Czarnowąsy. Ja mam pewne wątpliwości co do jeszcze dalszych dzielnic typu Świerkle, typu Borki, ale też będziemy próbować. Mieszkańcy Metalchemu będą mieli miejsce postojowe. Dobrze, ja spróbuję je wymienić. Nie ukrywam, nie mam listy. Będę troszkę improwizował. Plac Wolności, stacja rowerowa, plac Kory pod pocztą, czyli przy dworcu głównym, most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, Plac Teatralny, Soskowskiego Skaut, Solidarności, Politechnika, Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
1: Pierwszy system rowerów miejskich to był Next Bike, później się zmienił na bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że to mogło właśnie mieszkańców zniechęcić. Raz, że ten system był taki sobie, a dwa, że te rowery też dosyć ciężko chodziły. No i jakie tutaj braliście pod uwagę techniczne parametry, żeby to wszystko się zgadzało w tym trzecim rozwiązaniu?
2: Tak, zwracaliśmy uwagę na budowę roweru, bo faktycznie te rowery, które były u drugiego operatora w naszym mieście, były troszkę nietrafione. Ja jestem dużego wzrostu i naprawdę raz, dwa razy jechałem tym rowerem i no, nie przekonywał mnie. Możliwości regulacyjne nie były takie, żeby wysoka osoba mogła z niego skorzystać. Poza tym nie można było wypożyczyć więcej niż jednego roweru. Tutaj mamy możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na aplikacji i ten rower jest dużo wygodniejszy. Faktycznie w parametrach przetargowych zawarliśmy takie warunki, żeby dla osoby w przedziale wzrostowym takiej siatki centylowej, najbardziej popularnej, był ten rower dostępny i faktycznie się wygodnie na nim jeździ i na elektrycznym, i na zwykłym mechanicznym. Ja jako wysoki człowiek dobrze się czuję.
1: Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, czy jak to będzie działać?
2: Tak, dokładnie. Chodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, musimy mieć wpłacone jakieś środki, możemy mieć podpiętą kartę bankową, kartę kredytową i to też powoduje jakby charge'owanie z karty.
1: Jeżeli to wypożyczenie się przedłuży, to w tym momencie będzie nam, powiedzmy, ściągać z konta?
2: Dokładnie tak. Wartość umowy na 2 lata i ten sezon teraz po 2,5 roku, że tak powiem, to jest 2,1 miliona złotych. Generalnie powiem, dobra cena, ponieważ w przeliczeniu na rok porównywaliśmy właśnie ten ostatni przetarg. Mimo to, że są elektryczne rowery, jest taka sama cena w przeliczeniu na jeden sezon. Okay. O, może tak.
1: Pojazdy mają zamontowane nadajniki GPS, żeby tutaj operator wiedział, gdzie one się znajdują?
2: Tak, dokładnie. Rowery czwartej generacji są wyposażone w odbiornik GPS, który siecią GSM transmituje lokalizację roweru. Po pierwsze dlatego, żeby operator faktycznie wiedział, gdzie te rowery są. Po drugie dlatego właśnie, że jak zdajemy ten rower poza stacją rowerową, to też operator musi wiedzieć, gdzie on się znajduje i ewentualny kolejny
6: kolejny użytkownik, który będzie go wypożyczał, musi mieć go na mapie, czyli ta stała lokalizacja tego roweru jest potrzebna.
1: Czy ten system, właśnie ten konkretny, jest już wykorzystywany w jakichś polskich miastach, czy Opole jest pionierem?
6: Nie, nie jesteśmy pionierem, ale chyba w 3 czy 4 miastach jest, nie powiem, które trzeba było zapytać operatora.
1: Mówił Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. Na koniec przypomnę, że za pierwszych 20 minut wypożyczenia miejskich rowerów nie zapłacimy nic, a potem do końca pierwszej godziny tylko 2 zł. Potem każda kolejna godzina korzystania z nich będzie kosztować 4 zł. 200 rowerów będzie dostępnych w całym mieście. Jeżeli system się sprawdzi i zainteresowanie będzie wysokie, to ich dostawca przywiezie do Opola kolejnych 50 klasycznych i 50 elektrycznych jednośladów.
10: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcą.

0: swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również Most Świętokrzyski i Most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
1: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
0: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pan Tomasz przypatrzył im się z uwagą i dopiero teraz spostrzegł, że dwoje tych ludzi harmonizują ze sobą wzrostem i ruchami. On o głowę wyższy i silnie zbudowany stąpał jak eks wojskowy, ona nieco drobniejsza.

0: mniejsza, lecz kształtniejsza, posuwała się jakby płynąc. Nawet biały cylinder i jasny paltot Wokulskiego godził się z popielatym płaszczykiem panny Izabeli. Skąd mu ten biały cylinder? Pomyślał pan Tomasz z goryczą. Potem nasunęła mu się dziwna kombinacja, że Wokulski jest to parweniusz, który za prawo noszenia białego cylindra powinien by mu płacić przynajmniej 50% od wypożyczonego kapitału. Aż sam wzruszył ramionami. Jak tam pięknie, ciociu, w tamtych alejach, zawołała zbliżając się panna Izabela. My z ciocią nigdy nie bywamy w tamtej stronie. Łazienki tylko wtedy są przyjemne, kiedy można chodzić po nich szybko i daleko. W takim razie poproś pana Wokulskiego, ażeby ci częściej towarzyszył, odpowiedziała hrabina tonem jakiejś osobliwej słodyczy. Wokulski ukłonił się, panna Izabela nieznacznie ściągnęła brwi, a pan Tomasz rzekł: może byśmy wrócili do domu? Ja myślę, odparła hrabina. Pan jeszcze zostaje, panie Wokulski? Tak, czy mogę pani odprowadzić do powozu? Prosimy, Belu, podaj mi rękę. Hrabina z panną Izabelą poszły naprzód, za nimi pan Tomasz z Wokulskim. Pan Tomasz czuł w sobie tyle goryczy, kwasu i ciężaru na widok białego cylindra, że nie chcąc być niegrzecznym, zmuszał się do uśmiechu. A nareszcie, pragnąc w jakiśkolwiek sposób zabawić Wokulskiego, znowu zaczął mu mówić o swojej kamienicy, z której ma nadzieję otrzymać 40 albo i 50 tysięcy czystego zysku. Cyfry te ze swej strony źle podziałały na humor Wokulskiego, który mówił sobie, że ponad 30 tysięcy rubli już nic nie jest w stanie dołożyć. Dopiero gdy podjechał powóz i pan Tomasz, usadowiwszy damy i siebie, zawołał: ruszaj! W Wokulskim znikło uczucie niesmaku, a ocknął się żal po pannie Izabeli. Tak krótko, szepnął, patrząc z westchnieniem na łazienkowską szosę, na którą w tej chwili wjechała zielona beczka straży polewająca drogę. Poszedł jeszcze w stronę pomarańczarni, tą samą ścieżką co pierwej, upatrując na miałkim piasku śladu bucików panny Izabeli. Coś się tu zmieniło. Wiatr dął silniej, zmącił wodę w sadzawce, porozganiał motyle i ptaki, a za to napędził więcej obłoków, które raz po raz przyćmiewały blask słońca. Jak tu nudno, szepnął i zawrócił do szosy. Wsiadł do swego powozu i przymknąwszy oczy, nasycał się jego lekkim kołysaniem. Zdawało mu się, że jak ptak siedzi na gałęzi, którą wiatr chwieje w prawo i w lewo, do góry i na dół, a potem nagle roześmiał się, przypomniawszy sobie, że to lekkie kołysanie kosztuje go około 1000 rubli rocznie. Głupiec jestem, głupiec, powtarzał. Po co ja się pnę między ludzi, którzy albo nie rozumieją moich ofiar, albo śmieją się z niezgrabnych wysiłków? Na co mi ten powóz? Czy nie mógłbym jeździć dorożką albo tym oto trajkoczącym omnibusem z płóciennymi firankami? Stanąwszy przed domem, przypomniał sobie obietnicę daną pannie Izabeli co do owacji dla Rossiego. Naturalnie, że będzie miał owacje, ba, jeszcze jakie? Jutro przedstawienie. Nad wieczorem posłał służącego do sklepu po Obermana. Siwy inkasent przybiegł natychmiast z trwogą, pytając się w duszy, czy Wokulski nie rozmyślił się i nie każe mu zwrócić zgubionych pieniędzy. Ale Wokulski przywitał go bardzo łaskawie i nawet zabrał do swego gabinetu, gdzie z pół godziny rozmawiali. O czym? Pytanie, o czym Wokulski mógł rozmawiać z Obermanem, bardzo zaciekawiało lokaja. Już ci o zgubionych pieniądzach. Troskliwy sługa przykładał kolejno oko i ucho do dziurki od klucza, dużo widział, dużo słyszał, ale nic nie mógł zrozumieć. Widział, że Wokulski daje Obermanowi całą paczkę 5 rublówek i słyszał takie oto wyrazy. W Teatrze Wielkim, na balkonie i paradyzie, woźnemu wieniec, bukiet przez orkiestrę. Co za besztyja, stary już zaczyna handlować biletami do teatru, czy co? Usłyszawszy w gabinecie szmer ukłonów, służący uciekł do przedpokoju, aby tam przyłapać Obermana. Gdy zaś inkasent wyszedł, odezwał się: cóż, skończyło się z pieniędzmi? Dużo mi ja tu śliny żepszuł, ażeby stary pofolgował panu Obermanowi i nareszcie wymogłem na nim, że mi powiedział, Zobaczymy, zrobi się, co się da. No i widzę, pan Obermann dobił dziś targu. Cóż, stary w dobrym humorze? Jak zwykle, odparł inkasent. Aleście się nagadali z nim? Musi, że o czymś więcej niż o pieniądzach. Może i o teatrze, bo stary Pasziami lubi teatr. Ale Obermann spojrzał na niego wilczym okiem i wyszedł milcząc. Służący w pierwszej chwili otworzył usta ze zdumienia, lecz ochłonąwszy, pogroził za nim pięścią. — Poczekaj — mruknął. — Zapłaczę ja ci. Wielki pan, patrzcie go, ukradł 400 rubli i już nie chce gadać z człowiekiem. Dla pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami jak magnat bawił się w wyścigi i pojedynki, ten sam Wokulski nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. Jeszcze żeby choć polskich, ale włoskich. On, który nie rozumiał po włosku ani wyrazu. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie samego tylko pana Ignacego. Raz na przykład stary Szlangbaum, oczywiście w jakiejś ważnej sprawie, przez pół dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie, Wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu, kazawszy pierwej odnieść aktorowi Rossiemu duży wazon z saskiej porcelany. Pobiegł do mieszkania, Wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do Bardeta po kwiaty. Stary Żyd, ażeby go dopędzić, krzywiąc się, wziął dorożkę, ale ponieważ ofiarowywał dorożkarzowi złoty i groszy 8 za kurs zamiast 40 groszy, więc nim dobili targu za złoty i groszy 8 i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. A gdzie on pojechał, nie wie pan? Zapytał Szlangbaum ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. Czy ja wiem, podobno do teatru? Odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć Szlangbaumowi. Żyd, któremu to właśnie przyszło na myśl, cofnął się czym prędzej z oranżerii i jak kamień wyrzucony z procy wpadł w dorożkę. Ale woźnica, porozumiawszy się już widocznie z krwiożerczymi ogrodnikami, oświadczył, iż za żadne w świecie skarby nie pojedzie dalej, chyba że kupiec da mu 40 groszy za kurs i jeszcze zwróci 2 grosze urwane przy pierwszym kursie. Szlangbaum poczuł słabość około serca i w pierwszej chwili chciał albo wysiąść, albo zawołać policji. Przypomniawszy sobie jednak, jaka teraz w świecie chrześcijańskim panuje złość i niesprawiedliwość i zajadłość na Żydów, zgodził się na wszystkie warunki bezwstydnego dorożkarza i jęcząc pojechał do teatru. Tu naprzód nie miał z kim gadać. Potem nie chciano z nim gadać, aż nareszcie dowiedział się, że pan Wokulski był dopiero co, ale że w tej chwili pojechał w Aleje Ujazdowskie. Słychać nawet turkot jego powozu w bramie. Szlangbaumowi opadły ręce. Piechotą wrócił do sklepu Wokulskiego, przy okazji po raz setny z rzędu wyklął swego syna za to, że nazywa się Henrykiem, chodzi w surducie i jada trefne potrawy, a nareszcie poszedł żalić się przed panem Ignacym. No, mówił lamentującym głosem. Co ten pan Wokulski wyrabia najlepszego? Ja miałem taki interes, żeby on za 5 dni mógł od swego kapitału zarobić 300 rubli i ja zarobiłbym ze 100 rubli, ale on sobie jeździ teraz po mieście, a ja na same dorożki wydałem 2 złote i groszy 20. A i co to za rozbójniki te dorożkarze? Naturalnie, że pan Ignacy upoważnił Szlangbauma do zrobienia interesu, i nie tylko zwrócił mu pieniądze wydane na dorożki, ale jeszcze na własny koszt kazał go odwieźć na ulicę Elektoralną, co tak rozczuliło starego Żyda, że odchodząc zdjął ze swego syna rodzicielskie przekleństwo i nawet zaprosił go do siebie na szabasowy obiad. Bądź jak bądź, mówił do siebie Rzecki, głupia historia z tym teatrem, nade wszystko z tym, że Stach zaniedbuje interesa.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: każdy.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wygenerowano z AI.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, prawny doradca całej arystokracji, zapraszając do siebie Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa, który zaraz wyszedł i pożegnał ich obojętnie. Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? Zapytał zrozpaczony pan Ignacy. Bo muszę być dzisiaj w teatrze, odpowiedział Wokulski. Prawdziwa wszelako zgroza opanowała Rzeckiego, gdy w tym samym dniu inkasent Obermann przyszedł do niego przed 7 wieczorem, prosząc o zrobienie dziennego obrachunku. Po ósmej, odpowiedział mu pan Ignacy. Teraz nie ma czasu. A po ósmej to ja nie będę miał czasu, odparł Obermann. Jak to? Co to? A tak, że o 7:30 muszę być z naszym panem w teatrze, mruknął Obermann, nieznacznie wzruszając ramionami. W tej samej chwili przyszedł pożegnać się uśmiechnięty pan Zięba. Pan już wychodzi, pani Zięba, ze sklepu? O 7:45? Spytał zdumiony pan Ignacy, szeroko otwierając oczy. Idę z wieńcami dla Rossiego, szepnął grzeczny pan Zięba z jeszcze milszym uśmiechem. Rzecki schwycił się obu rękoma za głowę. Powariowali z tym teatrem, zawołał. Może jeszcze i mnie tam wyciągną? No ale to ze mną sprawa. Czując, że lada dzień i jego zechce namawiać Wokulski, ułożył sobie pan Ignacy mowę, w której nie tylko miał oświadczyć, że nie pójdzie na Włochów, ale jeszcze miał zreflektować Stacha mniej więcej tymi słowy. Daj spokój, co ci po tych głupstwach? I tak dalej. Tymczasem Wokulski, zamiast namawiać go, przyszedł raz około 6:00 do sklepu, a zastawszy Rzeckiego nad rachunkami rzekł: mój drogi, dziś Rossi gra Macbetha. Siądź z łaski swej w pierwszym rzędzie krzeseł, masz tu bilet, i po trzecim akcie podaj mu to album. I bez żadnej ceremonii, a nawet bez dalszych wyjaśnień, doręczył panu Ignacemu album z widokami Warszawy i warszawianek, co razem mogło kosztować z 50 rubli. Pan Ignacy uczuł się głęboko obrażony. Wstał ze swego fotela, zmarszczył brwi i już otworzył usta, ażeby wybuchnąć, kiedy Wokulski opuścił nagle sklep, nawet nie patrząc na niego. No i naturalnie pan Ignacy musiał pójść do teatru, ażeby nie zrobić przykrości Stachowi. W teatrze trafił się panu Ignacemu cały szereg niespodzianek. Przede wszystkim wszedł on na schody prowadzące na galerię, gdzie bywał zwykle za swoich dawnych dobrych czasów. Dopiero woźny przypomniał mu, że ma bilet do pierwszego rzędu krzeseł, obrzucając go przy tym spojrzeniami, które mówiły, że ciemnozielony surdut pana Rzeckiego, album pod pachą, a nawet fizjonomia a la Napoleon III wydają się niższym organom władzy teatralnej mocno podejrzanymi. Zawstydzony zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka, ściskając pod pachą album i kłaniając się wszystkim damom, około których miał zaszczyt przechodzić. Ta uprzejmość, do której nie nawykli warszawiacy, już w przysionku zrobiła wrażenie. Zaczęto pytać się, kto to jest. A chociaż nie poznano osoby, w lot jednakże spostrzeżono, że cylinder pana Ignacego pochodzi sprzed lat 10, krawat sprzed 5, a ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kratki sięgają nierównie dawniejszej epoki. Powszechnie brano go za cudzoziemca, lecz gdy spytał kogoś ze służby, którędy iść do krzeseł, wybuchnął śmiech. Pewnie jakiś szlachcic z Wołynia, mówili eleganci. Ale co on ma pod pachą? Może bigos albo pneumatyczną poduszkę? Osmagany szyderstwem, oblany zimnym potem, dostał się nareszcie pan Ignacy do upragnionych krzeseł. Było ledwie po 7:00 i widzowie dopiero zaczęli się gromadzić. Ten i ów wchodził do krzeseł w kapeluszu na głowie, loże były puste i tylko na galeriach czerniała masa ludu, a na paradyzie już wymyślano i wołano policji. O ile się zdaje, zebranie będzie bardzo ożywione, mruknął z bladym uśmiechem nieszczęśliwy pan Ignacy, sadowiąc się w pierwszym rzędzie. Z początku patrzył tylko na prawą dziurkę w kurtynie, ślubując, że nie oderwie od niej oczu. W parę minut jednakże ochłonął ze wzruszenia, a nawet nabrał takiego animuszu, że począł oglądać się. Sala wydała mu się jakaś niewielka i brudna i dopiero gdy zastanawiał się nad przyczynami tych zmian, przypomniał sobie, że ostatni raz był w teatrze na występie Dobrskiego w Halce, mniej więcej przed 16 laty. Tymczasem sala napełniała się, a widok pięknych kobiet zasiadających w lożach do reszty orzeźwił pana Ignacego. Stary subjekt wydobył nawet małą lornetkę i zaczął przypatrywać się fizjonomiom. Przy tej zaś okazji zrobił smutne odkrycie, że i jemu przypatrują się z amfiteatru, z dalszych rzędów krzeseł, ba nawet z lóż. Gdy zaś przeniósł swoje zdolności psychiczne od oka do ucha, pochwycił wyrazy latające jak osy. Cóż to za oryginał? Ktoś z prowincji, ale skąd on wyrwał taki surdut? Uważasz pan jego breloki przy dewizce? Skandal! Albo kto się tak dziś czesze? Niewiele brakowało, ażeby pan Ignacy upuścił swoje album i cylinder i uciekł z gołą głową z teatru. Na szczęście w ósmym rzędzie krzeseł zobaczył znajomego fabrykanta pierników, który w odpowiedzi na ukłon Rzeckiego opuścił swoje miejsce i zbliżył się do pierwszego rzędu. Na miłość boską, panie Piwkę, szepnął zalany potem, usiądź pan na moim miejscu i oddaj mi swoje. Z największą chęcią, odparł głośno rumiany fabrykant. Cóż, źle tu panu, pyszne miejsce. Doskonałe, ale ja wolę dalej, gorąco mi. Tam tak samo, ale mogę usiąść. A co to masz pan za paczkę? Teraz dopiero Rzecki przypomniał sobie obowiązek. Uważa pan, drogi panie Piwkę, jakiś wielbiciel tego Rossiego. Ba, któż by Rossiego nie uwielbiał, odpowiedział Piwkę. Mam libretto do Macbetha, może panu dać? Owszem, ale... Ten wielbiciel, uważa pan, kupił u nas kosztowny album i prosił, ażeby po trzecim akcie wręczyć je Rossiemu. Zrobię to z przyjemnością, zawołał otyły Piwkę, pchając się na miejsce Rzeckiego. Pan Ignacy miał jeszcze kilka bardzo przykrych chwil. Musiał wydobyć się z pierwszego rzędu krzeseł, gdzie zebrani eleganci spoglądali na jego surdut i na jego krawat i na jego aksamitną kamizelkę z ironicznymi uśmiechami. Potem musiał wejść do ósmego rzędu krzeseł, gdzie wprawdzie bez ironii patrzono na jego garnitur, ale gdzie musiał potrącać o kolana siedzących dam. Stokrotnie przepraszam, mówił zawstydzony, ale tak ciasno... Potrzebujesz pan nie mówić brzydkie słowo, odpowiedziała mu jedna z dam, w której nieco podmalowanych oczach pan Ignacy nie dojrzał jednak gniewu za swój postępek. Był przecież tak zażenowany, że chętnie poszedłby do spowiedzi, byle tylko oczyścić duszę z plamy owych potrącań. Nareszcie znalazł krzesło i odetchnął. Tu przynajmniej nie zwracano na niego uwagi. Częścią z powodu skromnego miejsca, jakie zajmował, częścią, że teatr był przepełniony i już zaczęło się widowisko. Gra artystów z początku nie obchodziła go. Oglądał się więc po sali i przede wszystkim spostrzegł Wokulskiego. Siedział on w czwartym rzędzie i wpatrywał się bynajmniej nie w Rossiego, ale w lożę, którą zajmowała panna Izabela z panem Tomaszem i hrabiną. Rzecki parę razy w życiu widział ludzi zamagnetyzowanych i zdawało mu się, że Wokulski ma taki wyraz fizjonomii, jak gdyby był zamagnetyzowany przez ową lożę. Siedział bez ruchu, jak człowiek śpiący, z szeroko otwartymi oczyma. Kto by jednakże tak oczarował Wokulskiego? Pan Ignacy nie mógł się domyślić. Zauważył przecie inną rzecz. Ile razy nie było Rossiego na scenie, panna Izabela obojętnie oglądała się po sali albo rozmawiała z ciotką. Lecz gdy wyszedł Macbeth Rossi, przysłaniała twarz do połowy wachlarzem i cudownymi, rozmarzonymi oczyma zdawała się pożerać aktora. Czasami wachlarz z białych piór opadał jej na kolana, a wtedy Rzecki na twarzy panny Izabeli spostrzegał ten sam wyraz zamagnetyzowania, który go tak zdziwił w fizjonomii Wokulskiego. Spostrzegł jeszcze inne rzeczy. Kiedy piękne oblicze panny Izabeli wyrażało najwyższy zachwyt, wtedy Wokulski pocierał sobie ręką wierzch głowy. A wówczas, jakby na komendę, z galerii i z paradyzu odzywały się gwałtowne oklaski i wrzaskliwe okrzyki brawo, brawo Rossi! Zdawało się nawet panu Ignacemu, że gdzieś w tym chórze odróżnia zmęczony głos inkasenta Obermana, który pierwszy zaczynał wrzeszczeć, a ostatni milknął. Do diabła, pomyślał. Czyżby Wokulski dyrygował klakierami? Ale wnet odpędził to nieusprawiedliwione podejrzenie. Rossi bowiem grał znakomicie i klaskali mu wszyscy z równym zapałem. Najmocniej jednak pan Piwkę, jowialny fabrykant pierników, który stosownie do umowy, po trzecim akcie z wielkim hałasem podał Rossiemu album. Wielki aktor nie kiwnął nawet głową Piwkemu, natomiast złożył głęboki ukłon w kierunku loży, gdzie siedziała panna Izabela, a może tylko w tym kierunku. Przywidzenia, przywidzenia, myślał pan Ignacy, opuszczając teatr po ostatnim akcie. Stach przecie nie byłby aż tak głupi.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak.
1: To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W rezultacie jednak pan Ignacy nie był niezadowolony z pobytu w teatrze. Gra Rossiego podobała mu się. Niektóre sceny, jak morderstwo króla Duncana albo ukazanie się ducha Banka, zrobiło na nim potężne wrażenie, a już całkiem był oczarowany, zobaczywszy, jak Macbeth bije się na rapiery. Toteż wychodząc z teatru, nie miał pretensji do Wokulskiego. Owszem, zaczął nawet podejrzewać, że kochany Stach tylko dla zrobienia mu przyjemności wymyślił komedię z wręczeniem podarunku Rossiemu. On wie, poczciwy Stach, myślał, że tylko przynaglony mogłem pójść na włoskich aktorów. No i dobrze się stało. Pysznie gra ten facet i muszę zobaczyć go drugi raz. Zresztą, dodał po chwili, kto ma tyle pieniędzy, co Stach, może robić prezenta aktorom. Ja wprawdzie wolałbym jaką ładnie zbudowaną aktorkę, ale ja jestem człowiek innej epoki. Nawet nazywają mnie bonapartystą i romantykiem. Myślał tak i mruczał po cichu, gdyż nurtowała go inna myśl, którą chciał w sobie zagłuszyć. Dlaczego Stach tak dziwnie przypatrywał się loży, w której siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Łęcka? Czyliżby... cóż znowu, Wokulski ma przecież zbyt wiele rozumu, ażeby mógł przypuszczać, że coś z tego być może. Każde dziecko pojęłoby od razu, że ta panna, w ogóle zimna jak lód, dziś szaleje za Rossim. Jak ona na niego patrzyła, jak się nawet czasami zapominała i jeszcze gdzie, w teatrze, wobec tysiąca osób... Nie, to głupstwo. Słusznie nazywają mnie romantykiem. I znowu usiłował myśleć o czym innym. Poszedł nawet, mimo późnej nocy, do restauracji, gdzie grała muzyka złożona ze skrzypców, fortepianu i arfy. Zjadł pieczeń z kartoflami i z kapustą, wypił kufel piwa, potem drugi kufel, potem trzeci i czwarty, nawet siódmy. Zrobiło mu się tak jakoś raźnie, że cisnął arfiarce na talerz dwie czterdziestówki i zaczął śpiewać pod nosem. A potem przyszło mu do głowy, że koniecznie, ale to koniecznie, powinien zaprezentować się czterem Niemcom, którzy przy bocznym stoliku jedzą pekeflejsz z grochem. Dlaczego ja miałbym się im prezentować? Niech oni mnie się zaprezentują, myślał pan Ignacy. I w tej chwili opanowała go idea, że tamci czterej panowie powinni mu się zaprezentować jako starszemu wiekiem, tudzież byłemu oficerowi węgierskiej piechoty, która przecież porządnie biła Niemców. Zawołał nawet usługującą dziewczynę w celu wysłania jej do owych czterech panów jedzących pekeflejsz, gdy wtem muzyka złożona ze skrzypców, arfy i fortepianu zagrała Marsyliankę. Pan Ignacy przypomniał sobie Węgry, piechotę, Augusta Katza, i czując, że mu łzy nabiegają do oczu, że się lada chwila rozpłacze, porwał ze stołu swój cylinder sprzed wojny, francusko-pruskiej, i rzuciwszy na stół rubla, wybiegł z restauracji. Dopiero gdy na ulicy owionęło go świeże powietrze, oparł się o słup latarni gazowej i spytał: do diabła, czyżbym się upił? Ba, siedem kufli. Wrócił do domu, starając się iść jak najprościej, i teraz dopiero przekonał się, że warszawskie chodniki są nadzwyczaj nierówne. Co kilkanaście kroków bowiem musiał zbaczać albo w stronę rynsztoka, albo w stronę kamienic. Potem, dla przekonania samego siebie, że jego umysłowe zdolności znajdują się w kwitnącym stanie, zaczął rachować gwiazdy na niebie. Raz, dwa, trzy, siedem, siedem... Co to jest siedem? A, siedem kufli piwa... Czyżbym naprawdę? Po co ten Stach wysłał mnie do teatru? Do domu trafił od razu i od razu znalazł dzwonek. Zadzwoniwszy jednak aż siedem razy na stróża, uczuł potrzebę oparcia się o kąt zawarty między bramą i ścianą i usiłował zliczyć, nie z potrzeby, ale od tak sobie, ile też upłynie minut, zanim mu stróż otworzy. W tym celu wydobył zegarek z sekundnikiem i przekonał się, że już jest w pół do drugiej. Podły stróż, mruknął. Ja muszę wstać o szóstej, a on do w pół do drugiej trzyma mnie na ulicy. Szczęściem stróż natychmiast otworzył furtkę, przez którą pan Ignacy krokiem zupełnie pewnym, a nawet więcej niż pewnym, bardzo pewnym, przeszedł całą sień, czując, że jego cylinder siedzi mu trochę na bakier, ale tylko troszeczkę. Następnie, bez żadnej trudności znalazłszy drzwi swego mieszkania, usiłował po kilka razy na próżno wprowadzić klucz do zamku. Czuł dziurkę pod palcem, ściskał w ręce klucz tak mocno jak nigdy i mimo to nie mógł trafić. Czyliżbym naprawdę? W tej właśnie chwili otworzyły się drzwi, a współcześnie jego jednooki pudel Ir, nie podnosząc się z pościeli, parę razy szczeknął: tak, tak. Milcz, ty podła świnio, mruknął pan Ignacy i nie zapalając lampy rozebrał się i położył do łóżka. Sny miał okropne. Śniło mu się, czy tylko przywidywało, że ciągle jest w teatrze i że widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zapatrzonego w jedną lożę. W loży tej siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Izabela. Rzeckiemu zdawało się, że Wokulski patrzy tak na pannę Izabelę. Niepodobna, mruknął. Stach nie jest aż tak głupi. Tymczasem wszystko w marzeniu. Panna Izabela podniosła się z fotela i wyszła z loży, a Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. Panna Izabela opuściła teatr, przeszła plac teatralny i lekkim krokiem wbiegła na ratuszową wieżę. A Wokulski za nią, wciąż patrząc jak człowiek zamagnetyzowany. A potem z ganku ratuszowej wieży panna Izabela, uniósłszy się jak ptak, przepłynęła na gmach teatralny, a Wokulski, chcąc lecieć za nią, runął z wysokości 10 pięter na ziemię. Jezus Maria! Jęknął Rzecki, zrywając się z łóżka. Tak, tak! Odszczeknął mu Ir przez sen. No, już widzę, że jestem zupełnie pijany, mruknął pan Ignacy, kładąc się znowu i niecierpliwie naciągając kołdrę, pod którą drżał. Kilka minut leżał z otwartymi oczami i znowu przywidziało mu się, że jest w teatrze, akurat po zakończeniu trzeciego aktu, w chwili, kiedy fabrykant Piwkę miał podać Rosjemu album Warszawy i jej piękności. Pan Ignacy wytęża wzrok, Piwkę bowiem jego zastępuje, wytęża wzrok i z najwyższym przerażeniem widzi, że niecny Piwkę zamiast kosztownego albumu podaje Włochowi jakąś paczkę owiniętą w papier i niedbale zawiązaną szpagatem. I jeszcze gorsze rzeczy widzi pan Ignacy. Włoch bowiem uśmiecha się ironicznie, odwiązuje szpagat, odwija papier i wobec panny Izabeli, Wokulskiego, hrabiny i tysiąca innych widzów ukazuje żółte, nankinowe spodnie z fartuszkiem na przodzie i ze strzemiączkami u dołu. Właśnie te same, których pan Ignacy używał w epoce sławnej kampanii sewastopolskiej. Na domiar okropności nędzny Piwkę wrzeszczy: oto jest dar panów, Stanisława Wokulskiego, kupca, i Ignacego Rzeckiego, jego dysponenta. Cały teatr wybucha śmiechem, wszystkie oczy i wszystkie wskazujące palce skierowują się na ósmy rząd krzeseł i właśnie na to krzesło, gdzie siedzi pan Ignacy. Nieszczęśliwy chce zaprotestować, lecz czuje, że głos zastyga mu w gardle, a na domiar niedoli on sam zapada się gdzieś. Zapada się w niezmierny, niezgłębiony ocean nicości, w którym będzie spoczywał na wieki wieczne, nie objaśniwszy widzów teatralnych, że nankinowe spodnie z fartuszkiem i strzemiączkami wykradziono mu podstępem ze zbioru jego osobistych pamiątek.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Dzień dobry, proszę Państwa, tęskniliście? Jejku, nie było nas w sobotę, ale były inne imprezy, o których jeszcze powiem. No to mamy niedzielę, jest 10 i zaczynamy koncert życzeń w Radiu Pogoda. Właściwie zaczniemy go zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
8: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7:00, a głos uprawnieni mogą oddać do 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
9: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
8: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski minionej nocy.

0: że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
1: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w rejonie mgieł duże, bo jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia jednak niebo się przetrze i będzie sporo słońca. A na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Proszę Państwa, zaczynamy ten wyjątkowy, jednodniowy koncert życzeń. Czekam na Wasze wiadomości. Możecie przesłać je na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Mamy też formularz prosty do wypełnienia na naszej stronie radiowej. Albo się nagrać na 22 444 4004 i tam nagrać swoją wiadomość do mojej Basi. A jeszcze to może wyjaśnię, co się działo wczoraj, bo była olimpiada senioralna. Wczoraj właściwie rozdawaliśmy medale w różnych konkurencjach sportowych w ramach tej olimpiady senioralnej, która się odbyła w Warszawie. Było fantastycznie. Zresztą możecie sobie obejrzeć to na naszej stronie radiowej. A teraz już Jerzy Połomski, tak daleko nam od siebie.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje ręce pi-

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy do pana Jana.
2: Halo?
1: Witam panie Janie serdecznie, Robert Janowski. Dzwonię z radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mnie również. A propos pańskich urodzin, panie Janie, gratuluję serdecznie.
2: No, dziękuję serdecznie.
1: Już pan duży jest, panie Janie.
2: Ach, któż to pamiętał o starym człowieku?
1: Oj, no jakim starym? Dojrzałym, panie Janie. No, twoja siostrzenica Marta z rodzinką.
2: O, dziękuję.
1: No i pisze tak. Proszę posłuchać. Kochany wujaszku, życzę ci szczęścia tak wielkiego, jak ogrom nieba. Słońca, które dzień po dniu wstaje i obdarza nas ciepłem swoich promieni, dużo wzlotów i szaleństw, dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół, cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsce i do odpowiednich ludzi, wytrwałości, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz aby nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. I jeszcze jedno, abyś miłość czerpał z nieskończonego źródła. Na twoje 80. urodziny, Marta z rodziną. Do życzeń, panie Robercie, chciałbym dołączyć specjalnie dla wujka piosenkę Chucka Berry'ego Johnny Be Good.
2: Wow.
1: Johnny, to twoja ulubiona, tak?
2: Ulubiona moja piosenka.
1: Zresztą Johnny to Jan, nie? Po angielsku.
2: Tak.
1: To o tobie trochę, Johnny Be Good.
2: Oczywiście. Dziękuję, panie Robercie. Muszę podziękować mojej siostrzenicy, a pana uwielbiam słuchać od lat, kiedyś tam jaka to melodia, a teraz w Radiu Pogoda nieustannie
1: tak,
2: słucham.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzymy. Dołączam się do życzeń. Pozdrawiamy Martusię i pana, pani Janie. No i Chuck Berry dla pana za chwilkę.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. No to Johnny Be Good.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Z mojego maila to są życzenia od pani Adrianny. Dzień dobry, panie Robercie. Mój 9-letni Filipek, który właśnie was słucha od rana, bo zafascynował się lalką, ma niedługo urodziny. I chciałabym, żebyś życzył mu zdrówka. Życzę ci zdrówka, Filipie. Żebyś zawsze był szczęśliwy, czuł się kochany i spełniaj swoje marzenia małe, a potem takie większe, dorosłe. I miał jeszcze więcej stosów Lego, ci życzę. I cała rodzinka cię kocha, rodzice z siostrą bardzo cię pozdrawiają. No to proszę państwa, bardzo się cieszę, że młodzież 9-letnia garnie się do polskiej literatury. I od tej lalki zaczął od 8 rano. Od poniedziałku zresztą będzie specjalny konkurs dla tych, którzy lubią, szanują tę lekturę i słuchają tejże lalki w naszym Radiu Pogoda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do Darka zadzwonimy w imieniu Moniki.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Darku, nie odebrałeś, ale nie szkodzi. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenie od twojej Moniki, która życzy ci, żebyś zawsze miał w sobie tę swoją niesamowitą pogodę ducha, uśmiech i energię, której czasami nie sposób zatrzymać. Żeby twoje ADHD prowadziło cię tylko do fajnych pomysłów, spontanicznych przygód i rzeczy, które dają ci szczęście. Monika pisze dalej: życzę ci zdrowia, spełnienia marzeń, nie zmieniaj się, właśnie za tę twoją wesołość, spontaniczność i szaloną energię cię kocham. I pamiętaj, życie z tobą może być czasem jak roller coaster, ale przynajmniej nigdy nie jest nudno. Twoja Monika. Pozdrawiamy cię, Darku. I proszę państwa, prosiła jeszcze Monika o piosenkę Hanny Banaszak. To już dla nas wszystkich. Posłuchamy sobie Pogody Ducha.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz posłuchamy sobie, co się nagrało u Basi.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Spełnia pan życzenia. Ja bym prosił o jedno. O pozdrowienia dla ukochanych z Małopolski i wraz z piosenką Miały biały domek, ciągle mi się śni. Serdecznie panu dziękuję, jeśli uda się panu to wyemitować. Pozdrawiam.
1: Droga ukochana z Małopolski, więc Mały biały domek, za chwilkę dla ciebie zaśpiewamy i zagramy. Sobie też kiedyś marzyłem o małym białym domku. Tak sobie teraz. Przecież ja mam ten domek, mały biały domek, tak naprawdę. No to się identyfikujemy z ukochaną z Małopolski. Teraz króciutka przerwa i za chwilkę wracamy. Oczywiście będzie mały biały domek.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Jest niedzielne przedpołudnie jeszcze. Już godzinkę sobie z Państwem koncertujemy i wracamy za chwilkę, tak? Teraz wiadomości, poproszę i prognozę pogody.
12: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
13: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
12: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
14: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
12: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na Błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna

0: Gdzie jesteście jeszcze? No dobra, jakąś piosenkę znalazłem a propos tego. Chodziło mi po głowie, do widzenia profesorze, też mogłem to puścić, ale też Filipinki inne znalazłem fajne. Wspomnieniami wrócimy do szkoły.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na mailu mam od pana Adama i pani Marii życzenia dla ich syna Mirka, który ma dzisiaj 50 urodziny. Pół wieku. Jak miałem 25 lat, jak ktoś mówił: Boże, ty masz ćwierć wieku. Tak troszeczkę nie było mi fajnie. 50 lat, dobra, teraz już inaczej na to patrzę. Z okazji 50 urodzin dużo zdrowia, miłości, spełnienia wszystkich marzeń. Bądź zawsze szczęśliwy i dumny z tego, co osiągnąłeś. A każdy kolejny dzień niech przyniesie ci radość i piękne chwile. Jesteśmy z ciebie dumni i cieszymy się, że jesteś naszym synem. Kochamy cię, życzymy ci wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Twoi rodzice Adam i Maria. I poprosimy o piosenkę, panie Robercie, Ryszarda Rynkowskiego, Za młodzi, za starzy. A z przyjemnością, też dawno tego nie słyszałem. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz, Basieńko, kto się nagrał, w jakiej sprawie?
2: Dzień dobry, Zbigniew Kaniewski. Chciałem przekazać serdeczne życzenia, dużo zdrowia, 100 lat życia kochanej żonie Gabrysi, od męża i dzieci. Dziękuję.
1: To bardzo miłe ze strony pana Zbyszka, że zadzwonił do radia, nagrał życzenie dla swojej żony Gabrysi. A sądząc po głosie już, to na pewno nie jest ich piąta rocznica ślubu. Czy trzeciej urodziny, więc fajnie, że sobie pamiętamy też w takich dojrzałych latach.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Władysława teraz dzwonimy.
2: Słucham.
1: Panie Władysławie, dzień dobry. Panu Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Życzenia do pana przyszły z okazji urodzin. Jeszcze nie 8 z przodu, panie Władziu.
2: No jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, 7-9, dobrze, pięknie brzmi, dumnie.
2: Ale to tak nie miło, ale kto to wysłał?
1: No jak, no twoi synowie, no. Jeszcze Agnieszka oczywiście, Kasia mała też myślała o dziadku swojej, ukochana zresztą, tak? Zwariowałeś.
2: No kochana, no to już...
1: No ale widzisz, jak miło. Rodzinka, synowie pamiętają o tatusiu i przez radio przesyłają ci życzenia wszystkiego najlepszego.
2: No, dziękuję, panie Robercie. I to jeszcze od pana.
1: Dziękuję.
2: Ja doceniam pana.
1: O to jestem.
2: I lubię pana obserwować i słucham cały czas i tego. I naprawdę dziękuję, tak? Ja... Aż mi serce na sercu miód.
1: Ojej, panie Władku. A Władki to fajne chłopaki. Wie pan, że mój ojciec też miał na imię Władek?
2: Też Władek?
1: No, Władysław, no. No, także pozdrawiamy Władków, wszystkich przy okazji. No to do usłyszenia, panie Władysławie.
2: Dziękuję. Miło, no niespodzianka.
1: Ach, o to chodzi właśnie w życiu. No. Dobrze, jeszcze do tej niespodzianki dołączamy piosenkę Edyty Gepert. Ach, życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na mailu moim są życzenia od Milenki. Robercie, bardzo proszę o przekazanie najserdeczniejszych życzeń dla mojej mamy, która w niedzielę, czyli dzisiaj super, a idealnie, obchodzi swoje 65. urodziny. Mamuśka, to witaj w klubie. Jest dla mnie najpiękniejszym wzorem kobiety. No popatrz, wzorem mamy i wzorem żony. O, cudownej Iwonie wszystko, o czym marzy, czyli podróży do Ameryki Południowej, aby się wkrótce spełniło. Milenka ci życzy. No właśnie, Ameryka Południowa, weź mnie ze sobą, abyśmy sobie połazili tam. No co, no, trochę męczył może pod te górki, pod te piramidy, one wielkie. Nigdy tam nie byłem, a też bym chętnie zwiedził. No to właśnie, spełniajmy swoje marzenia. Może nawet dzięki Radiu Pogoda. Czy my możemy pomagać Państwu i chcemy pomagać, żebyście podejmowali w odpowiednim czasie należyte decyzje. Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.

nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją do

lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, pada, pozwolisz sama mi, pada, miast

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: No to czas na wiadomości, proszę Państwa, bo 13 wybiła i prognoza pogody, a zaraz wracamy, jeszcze mamy ze sobą godzinkę.
3: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza, dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
5: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
3: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.

0: Pogoda.
1: Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach od 18 do 21 stopni, a więc temperatury też umiarkowane. Nieco cieplej jest dziś na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr dziś słaby, trochę silniej może powiać na zachodzie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na telefon.
2: Halo.
1: Pani Justyno, dzień dobry. Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię w sprawie Agnieszki, pani Justynko.
2: Tak.
1: Czy ty też taka młodziutka jesteś, Justynko?
2: No to prawie.
1: Jezu.
2: Prawie. Troszkę przebijam Agnieszkę.
1: Czyli macie czwórki z przodu już.
2: Tak, tak. Już
1: no
2: tak
1: właśnie.
2: Jest.
1: A jak ci wam z tym? Super, nie?
2: Tak, tak. Jak najbardziej. Pozytywnie.
1: Wreszcie dojrzałe babki jesteście.
2: No i o to chodzi.
1: No o to chodzi. Tak, tak, dokładnie. No dobra, ale to ty już tylko wymyśliłaś te życzenia dla niej z okazji jej 40, tak?
2: Tak, tak. Chciałam jakoś uczcić tutaj taką ważną datę.
1: Biurko w biurko. Agnieszko, cały czas mówimy o tobie, mimo że cię nie ma, ale duchem na pewno jesteś obecna. No, no i słuchaj, nadzieję. A ile lat razem pracujecie tam biurko w biurko?
2: No już będzie chyba od 2013 roku, więc się
1: 13 lat.
2: Lat trochę. Tak.
1: Justynka, no to dawaj jakieś krótkie życzenia dla Agnieszki.
2: No tak jak pisałam, chciałam jej życzyć wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń.
1: Tak.
2: Kolejnych 40 radosnych.
1: O, widzisz.
2: Wszystkiego, wszystkiego.
1: A jakie ma marzenia?
2: Ona na pewno się będzie cieszyła, żeby jej się dobrze układało i w domu, i żeby miała pociechę ze swoich dzieci, i żeby miała jakieś sukcesy w ramach pracy zawodowej.
1: Super.
2: To na pewno.
1: Pozdrawiam was, dziewczyny młode.
2: Ja również pozdrawiam.
1: Pa, pa. Agnieszko, trzymaj się i piosenka dla ciebie zamówiona. Zaśpiewa Czesław Niemen Obok nas.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Poproszę Basieńko, żebyś puściła teraz, co się nagrało na sekretarce.
2: Proszę o przekazanie wiadomości dla mojej ukochanej wnuczki Weronice. Samych szczęśliwych dni, dużo satysfakcji z wybranego kierunku studiów życzy babcia Lucyna.
1: Od razu mnie się ciekawi, jaki kierunek studiów wybrała twoja wnuczka. Ale skoro wybrała dla siebie i swój, no to właśnie o to chodzi. Zmieniły się czasy. Teraz sobie młodzież wybiera sama kierunek studiów i kierunek, w którym chcą się kształcić. Za moich czasów to rodzice wybierali nam przyszłość. Stąd ta moja weterynaria się pojawiła w moim życiu. No nic, nieważne, to nie o tym. Także dobrze, niech ci się wiedzie w życiu. Do góry głowa, pierś do przodu. Wszystko będzie dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Została ostatnia reklama.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: 104.1 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Cecylii teraz zadzwonimy. Piękne, ładne, rzadkie imię. Witam Panie Darku, serdecznie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Witam Panie Robercie.
1: Z koncertu życzeń. Wiem, że Twoja mamusia 85 lat.
2: Tak, zgadza się. No niestety jest po wypadku w tej chwili i przy operacji nastąpił jeszcze udar, także...
1: Ojej.
2: Problem z pamięcią i tak dalej.
1: Ojej.
2: Niestety już wiek robi swoje, nie?
1: No tak, 85 lat, no tak, na pewno się inaczej regeneruje organizm. Panie Darku, no to przytulamy mamusię, co byśmy jej powiedzieli? Dużo zdrowia, to wiadomo. No może tam na górze ktoś tego posłucha i pomoże w jakimś sensie.
2: Mama bardzo lubi Annę Jantar.
1: Annę Jantar, tak?
2: Tak.
1: Bo opuścimy mamusi też Annę Jantar jakąś fajną. Pani Cecylia, jak pani mnie słyszy, ale na pewno pani mnie słyszy, no przecież wiadomo. To ja panią serdecznie przytulam. Niech wszystko się pięknie ułoży. W głowie też jest sporo procent zwycięstwa, panie Darku, prawda? Trzymamy kciuki za mamusię.
2: Dokładnie, zgadza tak. Się, panie Robercie.
1: To pani Cecylio, no to jeszcze dołączam piosenkę, o którą prosił pan.
2: Dobrze.
1: Pan Dariusz.
2: Dziękujemy, panie Robercie, z całego serca dziękujemy.
1: Bardzo proszę. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Piękna niedziela w przyszłym tygodniu. Też się słyszymy, ale w cały weekend będzie naszej sobota i niedziela od 8 do 14. Po 14 zapraszam na moje najpiękniejsze melodie, gdzie Asia Kruk porozmawia z członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i będziemy sobie słuchać wybranych przez tę osobę najpiękniejszych melodii i pewnie jakichś opowieści o życiu. Miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
10: Co? No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Została ostatnia reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

O, ja ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający dra. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający dra.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
2: Radio Pogoda, dzień dobry. Dzisiaj z Wrocławia na żywo. Rozmowa z panem Januszem rozpocznie się już za chwilę w moich najpiękniejszych melodiach, ale najpierw wiadomości.
11: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej, Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobit.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
12: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
13: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
12: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
11: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie, miejscami umiarkowane. Temperatury też umiarkowane, od 18 do 21 stopni. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, do 23, najchłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, tam od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby, najmocniej wieje na zachodzie.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Moje najpiękniejsze melodie. Te spotkania z słuchaczami na żywo są zawsze najpiękniejsze, zawsze to podkreślam i bardzo się cieszę, że także osobiście twarzą twarz dzisiaj mamy okazję spotkać się z panem Januszem. Jesteśmy we Wrocławiu. Dzień dobry, panie Januszu.
5: Dzień dobry, pani Asiu.
4: Pan Janusz jest klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi od niedawna, ale jest i dlatego wybrał sobie na dziś sześć swoich najpiękniejszych melodii. Będą to melodie do tańca. Na razie państwu powiem tylko tyle, ale pan Janusz we Wrocławiu jest człowiekiem znanym, wyjątkowym, mogę powiedzieć także kochanym przez pana podopiecznych. Co pan porabia?
5: 9. rok zaczynam pracować dla wrocławskich seniorek i seniorów w ramach mojej pracy takiej emerytalnej dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego jako wrocławski trener senioralny. Nie wiem, czy państwo wiecie, a część...

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda. Z panem Januszem rozmawiam. Ja bardzo lubię to klasyczne disco z lat 70. Naprawdę uwielbiam. Grupa Eruption, One Way Ticket.
2: Tak. One Way Ticket to taki znowu refleksyjny. Życie płynie, czas płynie, idziemy cały czas do przodu i jest to, no jak wszyscy wiemy, bilet w jedną stronę, prawda? No. Im starsi jesteśmy, tym więcej nachodzi nas najróżniejszych refleksji, ale fajnie jest, jeżeli potrafimy z przeszłości czerpać napęd do przyszłości i cieszyć się każdym następnym dniem i cieszyć się tym, że spotkamy się z ludźmi, którzy są też ci przyjaźni.
1: O, super pan to powiedział. To my gramy ten Eruption, żeby mi nie uciekło, to za chwilę, no właśnie, coś o czymś chcę z panem porozmawiać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Gdyby się Państwo dopiero teraz włączyli do słuchania programu, to dzisiaj rozmawiamy z panem Januszem, który jest trenerem seniorów. Trenuje seniorów we Wrocławiu w Parku Południowym w dyscyplinie bóle i bólopodobnych, a także Nordic Walking i tym podobnych. Ale panie Januszu, bo pan jest trenerem sportowym, ale pan jest też dla tych tysięcy już właściwie ludzi takim trochę trenerem życia, bo warto do pana przyjść, warto do państwa na te spotkania przychodzić. Człowiek wtedy nie siedzi w domu na kanapie, nie jest gdzieś zamknięty, nie wychodzi tylko do sklepu, tylko po prostu żyje życiem społecznym, ma do siebie i do innych szacunek, wdzięczność. Na tym chyba to powinno polegać, nie?
2: Tak uważam też. Ja powtórzę tą sentencję, którą jest taką moją dewizą w pracy z seniorami, że to, co robimy w tym parku, to nie jest takie zwykłe rzucanie bólami, kulami, bo ci profesjonaliści się śmieją z nas, że my jesteśmy kulacze, bularze.
1: Nie.
2: Żartuję oczywiście, ale nie tylko rzucanie zbijakiem w fińskich kręglach, czy chodzenie z kijkami po parku. To jest walka z samotnością, to jest walka z depresją seniorów, to jest walka z nieakceptacją przez środowisko i walka o to, żeby nie zostać, żeby żyć życiem publicznym, żeby żyć jeszcze szczęśliwie i z uśmiechem tym, co się dzieje w naszym pięknym Wrocławiu, w Warszawie, czy gdziekolwiek jesteśmy, nie? Żeby nas akceptowano, bo my też mamy wiele wspomnień, ale też chcemy jeszcze uczestniczyć w życiu społecznym. Powiem tak, wewnętrznie czuję się jako bojownik o sport senioralny.
1: Sami Państwo słyszą, pan Janusz. Panie Januszu, ja chciałam panu jeszcze powiedzieć, że ci profesjonaliści, którzy się teraz śmieją, to jak skończą 65, to jeszcze do pana przyjdą na trening.
2: No tak.
1: I przestaną się śmiać.
2: Każdego nas to czeka, prawda?
1: No właśnie.
2: Boże, że dożyjemy takiego wieku, prawda? My ze Stanią już dożyliśmy.
1: Otóż to.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
23: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: płaczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedz

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie Holiday, bo NM też kocham, uwielbiam. A pan za co?
2: No za to, że właśnie wrzuca nam do tego naszego życia, że są wakacje, że jest czas szczęścia, czas słońca, czas uśmiechu i czas odpoczynku, żeby się czasami oderwać od tych obowiązków. Dla mnie żołnierza, no niestety 40 lat na baczność, to sami państwo wiecie, a żołnierze mnie zrozumieją, że wakacje jest to coś najlepszego, gdzie człowiek może wreszcie troszeczkę odżyć.
1: Aha.
2: To znowu też moja młodość, to znowu też wakacje, o Jezu, Mazury, morze, góry, spanie pod namiotem z najbliższą osobą, najbardziej kochaną. Pojawiają się dzieci, zabawa z nimi na plaży, rzucanie kulami, uczenie ich gry w karty, nawet w pokera ogrywanie ich na 10 groszy i tak dalej, i tak dalej.
1: Bonnie M i Holiday dla pana, panie Januszu, a za chwilę finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: I już jesteśmy przy finale moich najpiękniejszych melodii. Pan Janusz na finał wybrał sobie piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle. To jest dopiero refleksyjne.
2: No to już taki sentymentalizm. Tak z małżonką czasami. Znaczy, słuchajcie państwo, jesteśmy Polakami. Ja, może tego tu wcześniej nie mówiłem, zachwystujemy się wieloma dyscyplinami sportu, które przychodzą do nas z krajów zachodnich, z innych, patrz, cornhole amerykańskie, boccia włoska, czy fińskie kręgle. Ale my też mieliśmy swoje dyscypliny. Graliśmy w wyścig pokoju, w kapsle, graliśmy w klipę, graliśmy w gazdę, rzucaliśmy szajbkami, graliśmy w pinki. No mnóstwo tych dyscyplin i ja cały czas nie zapominam, że jestem Polakiem i szanujmy to, co mamy, własną historię, własne sporty. Ale miał być ten rysunek na szkle, prawda? Dla mnie sentymentalna piosenka, bardzo szanujemy z małżonką Krzysia, który już nie jest z nami, ale jego piosenki cały czas w naszym Radiu Pogoda są, czy Parostatki, czy te wszystkie inne, bardzo zawsze miło mi się go słucha.
1: No super, to posłuchamy go i pan z panią Danusią, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, też sobie za chwileczkę tej piosenki posłucha. Panie Januszu, pięknie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, jest pan jasnym, wspaniałym człowiekiem, życzę panu dużo zdrowia, dużo siły, bo jest pan tak przyjazny, jak to tylko możliwe.
2: Dziękuję bardzo, panie Jasiu. Dziękuję. Dziękuję Radiu Pogoda. Jestem z wami codziennie. Jesteście świetni. Pozdrawiam również mojego kolegę. On może nie pamięta Zygmunta, ale trochę naciupaliśmy się w tą siatkówkę na warszawskich halach sportowych. Pościskaliśmy sobie ręce.
1: Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, na kolejne spotkanie w moich najpiękniejszych melodiach już za tydzień i proszę pamiętać, że gdyby państwo chcieli spotkać się ze mną osobiście i tak jak dzisiaj pan Janusz, nie było strasznie, prawda?
2: Nie, dziękuję. Przyjemne chwile, bardzo miło mi z panią było, pani Asiu. Pani jest pogodną kobietą, uśmiechniętą i przyjazną dla ludzi.
1: No bardzo panu dziękuję. Sami państwo słyszą, gdyby ktoś się bał, to niech już teraz przestanie. Można się spotkać ze mną osobiście. Państwo tylko dadzą mi znać 22 444 4004, że chcą państwo pogadać osobiście, to ja przyjadę i pogadamy. I proszę pamiętać, w internecie sobie sprawdzić na Facebooku Wrocławski Trener Senioralny.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
13: z wysoką dawką sili maryny,
12: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
13: choliną i chromem.
12: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
13: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Pogoda. 104,1 FM. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10/10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Została ostatnia reklama.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
18: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
19: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
20: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
21: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
18: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
22: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
18: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. Radio Pogoda.
23: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
24: Pogoda.
18: Słoneczna niedziela, do końca dnia wiele rozpogodzeń. Zachmurzenie tylko miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni. Cieplej na zachodzie do 23, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam dziś maksymalnie do 16-17 stopni.
23: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Już gasną światła na drogach nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed mną.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy.
2: A dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 000 złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Została ostatnia reklama.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Została ostatnia reklama.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Reklama.

taki pek, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
0: popołudnia spędzane na rozmowie
3: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
15: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
14: No, tego z Media Expert.
15: No tak.
16: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Została ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
20: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
19: No dobrze, a taki fajny prezent?
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
20: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
22: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
22: Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
2: Głosowanie trwa do 21:00. Godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
6: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie. Tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze. No i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne. I jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
2: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
22: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
7: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
22: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
18: Radio Pogoda.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Pogoda.
22: Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich trochę więcej chmur. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: emocje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Została ostatnia reklama.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
20: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

stare. Addio ulubione, słoneczka ka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż w aż śpię.

Dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dwóch kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

a mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio

Jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara

Я коньяку стараюсь,

stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Została ostatnia reklama.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nie

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po górę.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką sili maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
17: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o nowym spektaklu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.
18: Na deskach teatrów.
17: Dźwiękoznaki literaki to tytuł najnowszej sztuki, która pojawiła się w repertuarze Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. To edukacyjna propozycja dla najmłodszych widzów. W tym tygodniu odbyła się próba generalna.
19: Dziś przedstawiamy nową kolekcję mody. Kolekcja jaka to litera? Duża? Czy może mała? długa czy krótka. Moda i litery to nasze hobby. Litera Y. Brawo!
16: Honorata Mierzejewska-Mikosza, jestem reżyserką tego przedstawienia i autorką scenariusza.
17: Nowy spektakl. Mówi się, że często te spektakle lalkowe są dla widzów skierowane w każdym wieku, ale tutaj chyba faktycznie mamy dla małych dzieci.
16: Tak, no myślę, że przede wszystkim i najwłaściwiej będzie, kiedy odbiorcą tej sztuki będą dzieci, które wkraczają dopiero w świat pisania i czytania. Myślę, że to dla nich jest najbardziej odpowiedni świat, bo spotka wtedy te dzieci najwięcej niespodzianek. Myślę, że te starsze, które operują sprawnie językiem pisanym, będą miały mniej zaskoczeń.
17: A zaskakujące jest co? Sposób przedstawienia liter?
16: Poszukiwania liter i zadawanie sobie pytania, co by było, gdyby liter w ogóle nie było. Jak byśmy przekazywali sobie informacje, jakby świat wyglądał. To jest takie otwierające pytanie, otwierające to przedstawienie. A później należy nam odpowiedzieć na nie przez nieoczywistą sytuację, bo litery się poukrywały i aktorzy mają za zadanie je odnaleźć.
17: W odpowiedniej kolejności?
16: Absolutnie nie. Nie. Kolejność, do której my przywykliśmy z alfabetu, bo chyba tak wszyscy się uczyliśmy. Metoda ma swoją własną kolejność, a my mamy sceniczną taką, żeby dramaturgia była popychana naprzód. No, historia jest bardzo skrótowa i prosta. Litery, mamy sytuację wyjściową taką, aktorzy zapominają, jak się pisało i czytało, więc przeżywają ogromną tragedię, ale są w świecie, który proponuje im i naprowadza ich na tropy, jak dojść do tego, jak sobie poprzypominać, do czego to wszystko służy, jak się litery składa, bo one też nie są od początku dane takie, jakie są, trzeba je odnaleźć. A odnajdujemy je przez percepcję bliską dziecku, czyli przez dźwięk, przez wzrok, przez ruch i przez działanie przede wszystkim, przez doświadczanie sytuacji. I to znowu jest ogólnikowa informacja, ale bardzo trudno mówi się o spektaklu, który nie ma linearnej ciągłości, jest zbudowany na skojarzenia, a skojarzenia też są budowane przez wszystkie środki wyrazu teatralnego, ale czerpałam, inspirowałam się, można powiedzieć, podręcznikiem. Ten podręcznik ma zupełnie niepodręcznikową formę, jednak są pewnego rodzaju czytanki zaproponowane dzieciom i są tam właśnie sytuacje, z których my sobie korzystamy. Jest to scena wybiegu mody, pikniku, odpoczynku, ale też jest sytuacja zoo, wyjścia do zoo i co to zoo oznacza. Tutaj był taki fragment pokazany właśnie, co słoń, a co wąż i jakie litery się z tym wiążą. No tak to.
17: Patrząc po scenografii, można powiedzieć, że jest to sceniczna adaptacja elementarza.
16: Nie powiedziałabym tak tego. Co prawda, jedyne, czym my się tutaj inspirujemy z elementarza w naszym wyrazie plastycznym, to kolorystyka. Ale tu chciałyśmy stworzyć świat ogromnego potencjału do zabawy, bo tak nam się wydaje, że to jest nasze dobrodziejstwo kultury. Czytanie i pisanie może nam posłużyć właśnie do tego, żeby świat sobie zaskarbiać, pozwala nam budować swoje własne światy, swoje własne wypowiedzi i bardzo bym chciała, żeby dzieciom to się skojarzyło z potęgą mocy i ogromnego potencjału, jaki drzemie w poszczególnych literach, a zabawa należy do dzieci, w jakiej kolejności ułożą te litery i jakie słowa powstaną i co z tego się zbuduje. Więc elementarz, do którego my przywykliśmy, tu absolutnie nie ma miejsca.
17: Ale element dydaktyczny jest opracowany również, że tak powiem, dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
16: No on jest wpisany jakby w naukę, w metodę. Nie da się go pominąć, natomiast zupełnie nie przyświecała mi taka myśl, że dzieci, które tu przyjdą, mają nauczyć się czytać i pisać. Absolutnie nie. To jest wariacja nasza, teatralna, bardzo bazująca na wyobraźni i potencjale, jakie też tkwi w dziecku, że to jest w tej metodzie też zapisane. Tam nie ma jedynego dobrego rozwiązania. Tam są światy, które dzieci budują same sobie. Czyli jak w teatrze, każdy widz przyjdzie i wyniesie dla siebie coś, co najbardziej go poruszy, a mam nadzieję, że będzie to wiele takich sytuacji.
20: Dzień dobry, jestem Jan Dusza, aktorem Teatru Arki, aktora Boporu. Mamy i piosenki, ale też są choreografie. Też moja postać jest bardzo jakby połączona z ruchem, więc tego ruchu jest bardzo dużo u mnie. Też jest bardzo ciepłe ubranie, co jakby powoduje jeszcze większe natężenie ruchu. I jest dużo też tutaj rzeczy, które używam, żeby jeszcze więcej się ruszyć, na przykład całej tej klatki, którą tutaj mogą Państwo zobaczyć na fragmencie, który przedstawiliśmy. Każdy z nas jest jakimś sposobem postrzegania rzeczywistości. Na przykład ja jestem ruchem, czyli wszystkie rzeczy, które poznaję, tak jak poznajemy, no bo skupiamy się na tym, że poznajemy litery tutaj. Ja poznaję cały ten świat liter, tych dźwięków poprzez ruch. Czyli próbuję poczuć je w ciele, próbuję zobaczyć, jak dany dźwięk oddziaływuje na moje ciało i jakby w ten sposób poznawać ten świat. To jest moja postać, więc ona bazuje na tym ruchu faktycznie jakby na całość, ale mamy też inne, mamy na przykład, że przez obserwacje, mamy przez

0: Proces też opowiadania Honoraty o tym, jak wygląda metoda nauczania przez dźwięk i ruch pisania i czytania dzieci, dlatego że to jest coś naprawdę wyjątkowego, innowacyjnego i jako osoba, która zajmuje się na co dzień ruchem, uważam, że podstawa właśnie w uczeniu dzieci pisania i czytania. Dlatego to było jedną z inspiracji, czyli same te symbole, znaki i ich ruch, który dzieci wygenerowały. A druga rzecz to były postaci, które już Honorata pisząc scenariusz, o którym myślała, które są odpowiedzialne za, można powiedzieć, specyfikę każdego ze zmysłów. Słuchu, wzroku, ruchu, właśnie tak rozmawialiście przed chwilą z Janem. I też jest osoba odpowiedzialna za intelekt, czyli to, co przetwarzamy rozumowo. Także to były te dwie warstwy ruchowe, o których ja myślałam, tworząc choreografię. Plus trzecia rzecz, która pojawia się na bieżąco, czyli tak jak widzicie, jest bardzo dużo obiektów. Także też obiekt był dla nas takim elementem, który wzbudza ruch i wobec którego też się ruszaliśmy.
1: Trochę to przypomina plac zabaw.
0: Trochę tak. Trochę tak, natomiast my z czasem tych obiektów one pojawiły się już od samego początku pracy nad spektaklem, co jest dość wyjątkowe i jesteśmy bardzo wdzięczne za to. Za scenografię odpowiada Ewa Woźniak i rzeczywiście na początku w tym chaosie próbowaliśmy znaleźć metodę. Myślę, że widzieliście Państwo dzisiaj fragment, natomiast jeżeli zobaczycie w całości, to rzeczywiście on to wszystko ma jakiś sens, ale tak, może to przypominać taki specyficzny plac zabaw. Tak, tak, można tak powiedzieć. Nic nie jest przypadkowe i tutaj rzeczywiście duża dbałość o to Ewy i Honoraty. Honorata rzeczywiście bardzo poważnie też podchodzi i sumiennie do tego tematu, żeby te litery i sposoby pokazywania tego, bo to nie są tylko praca z ruchem i dźwiękiem, ale też pojawiają się na pewnym etapie specjalne klocki, które też są używane w tej metodzie pracy i uczenia dzieci, pisania i czytania. Także częścią też choreografii jest właśnie poruszanie się wobec tych obiektów i używanie ich. To są wspaniali zawodowi aktorzy, także oni są przyzwyczajeni, myślę, że do takich warunków pracy. Ale chciałam też powiedzieć, że to była niesamowita przyjemność, bo ja pierwszy raz pracowałam w tym teatrze, pierwszy raz z Honoratą, pierwszy raz z tymi aktorami, poznałam ich tutaj, także nie mieliśmy dużo czasu, żeby szybko się zintegrować i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno profesjonalizmu ich pracy, przygotowania i tego, w jaki sposób można jednocześnie właśnie sympatycznie, bo to nie tylko chodzi o to, żeby dzieci się dobrze bawiły, bo dzieci, jak wiecie, zwłaszcza w tym wieku, bardzo dużo rzeczy odbierają jeszcze ciałem. Ciało nie kłamie. Także jeżeli oni będą się w tym dobrze bawić, to dzieci też się będą dobrze bawić.
1: Spektakl Dźwięko, Znaki i Literaki będzie wystawiany w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora przez cały rozpoczynający się sezon artystyczny. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Trwa ustalanie okoliczności śmierci 41-latki ze Skorogoszczy. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 47-letni mąż kobiety jest zatrzymany, a śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni. Ciało 41-latki policjanci odkryli po wezwaniu do awantury domowej. Do 10 lat więzienia grozi kierowcy, który próbował wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca zatrzymany został na MOP-ie Przysiecz na A4. Realizował transport niezgłoszony do rejestru. Poprzez łapówkę chciał uniknąć mandatu. Teraz czekają go dużo surowsze konsekwencje. A jakimi konsekwencjami może się skończyć jazda rowerem bez kasku? O tym wiedzą w Opolu nawet kilkulatkowie. W szkole podstawowej numer 2 ci, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymali od razu też kaski. Od dawna promujemy ich używanie, mówi dyrektor szkoły Mirosław Śnigórski.
4: Mamy parking rowerowy. Mieliśmy taki ubiegły rok, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego.
3: Akcja rozdawania kasków zainicjowana w Dwójce rozszerzy się teraz na inne szkoły. Pod koniec września w Opolu odbędzie się pierwszy ogólnopolski konwent pełnomocników do spraw polityki senioralnej. Województwo opolskie może dzielić się wiedzą, bo starzeje się najszybciej, a form wsparcia dla najstarszych mieszkańców jest wiele.
5: Wdrażamy nowe usługi opiekuńcze, ale mamy choćby marszałkowskiego kuriera społecznego jako takie świadczenie wspierające i on na stałe zagościł w naszym województwie, ale na przykład też to są usługi złotej rączki czy usługi asystencji. Mamy seniorów sprawnych, takich, którzy chcą się aktywizować i edukować i dla nich również mamy taką ofertę. Nie zapominamy również o tak zwanej infrastrukturze usług społecznych, tak jak kluby seniora, jak dzienne domy.
3: Mówi Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Podczas konwentu w ostatni weekend września omawiane będą tematy potrzeb seniorów, opieki długoterminowej czy bonu senioralnego. Jest kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Lędzin. 9 firm wystartowało w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy. 7 ofert mieści się w 63-milionowym budżecie inwestycji.

0: trwa ich analiza. Prace w terenie mają ruszyć w 2028 roku. Będzie lepsze połączenie Opola z autostradą A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje krajową 46 łączącą Dąbrowę z obwodnicą Niemodlina, mówi Agata Andruszewska z GDDK IA.
1: Ta będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu.
0: Dodatkowo przebudowany zostanie węzeł autostradowy Opole Zachód. Zamiast ronda będą tam bezkolizyjne zjazdy na autostrada 4, a czwórka z kolei zostanie w rejonie węzła poszerzona na odcinku 2 km. Teraz drogowe wieści z samego Opola i zakończone pieszo-rowerowe inwestycje na plebiscytowej i Chmielowickiej. Na tej ostatniej powstał 300-metrowy odcinek od wjazdu do Politechniki Opolskiej, a na plebiscytowej połączona droga dla pieszych i rowerów od 1 maja do Drzymały. Dalej rowerzyści jadą już swoją ścieżką. Obie inwestycje powstały z unijnym dofinansowaniem. Na koniec mam jeszcze bilans sobotniego finału akcji Sprzątanie Świata. Z kamionki Piast w Opolu nurkowie wyciągnęli prawie 2,5 tony śmieci. Nurkowało ponad 100 osób.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
3: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji wybiorę się do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Muzea w Opolu.
3: Muzeum Polskiej Piosenki obchodzi właśnie 10-lecie swojej działalności. Instytucja mocno wpłynęła na wiedzę muzyczną Opolan.
4: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
5: 10 lat Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu to także 10 lat edukacji muzycznej i nie tylko. Sporo historii można się dowiedzieć. No i też pod tym kątem to muzeum się rozwijało.
4: Tak, ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Myśmy ogłosili teraz Małą Akademię Instrumentów. To są takie zajęcia dla przedszkolaków i klas 1-3, które my już robimy od pewnego czasu. W tej chwili mamy projekt, minister, dostaliśmy od ministra dofinansowanie na to i na 3 w tym roku i na 9 w przyszłym spotkań już. I po prostu mamy jakąś klęskę urodzaju. Po prostu ciągle dzwonią telefony, my już nie mamy jak przyjąć dzieci na warsztaty, choć łącznie prawie 400 dzieci może uczestniczyć w tych warsztatach raz w miesiącu w poniedziałek. Zainauguruje pierwsze spotkanie Maciej Fortuna, dyrektor Filharmonii Opolskiej, ale trębacz przede wszystkim, profesor w ogóle, trąbki. No a potem przyjedzie do nas Olaf Deriglasow, basista, no wiadomo, super zespoły, współpraca z Tymonem Tymańskim, z Maćkiem Marańczukiem, także świetny w ogóle człowiek, niezwykle inteligentny i dowcipny, także mam nadzieję, że dzieciakom się spodoba i też odkryją, na czym polega gitara basowa. Natomiast te Małą Akademię Instrumentów my już robimy któryś sezon i grunt dobry do tych zajęć nam dała Mała Akademia Piosenki, których zrobiliśmy, zdaje się, 80. No i specjalnie na warsztaty dla przedszkolaków i najmłodszych przyjechali Kuba Badach, Natalia Kukulska, Renata Przemek, Anita Lipnicka, Dorota Miśkiewicz, Piotrek Rogucki, Darek Kordek. No po prostu, jakbym zaczął wymieniać, to aż się trochę wierzyć nie chce. Ania Wyszkoni, ja pamiętam, jak Ania Wyszkoni przyjeżdżała, to nawet licea dzwoniły, że chcą przyjść na Małą Akademię Piosenki. Także no myśmy już tylko też poczuli, że już trochę wyczerpaliśmy tę formułę i dlatego zmieniliśmy to na instrumenty. Bardzo dobrze nam poszła Mała Akademia Instrumentów Jazz, bo dzięki właśnie projektowi też, zdaje się, z KPO dla kultury myśmy to dostali, to mogliśmy ściągnąć naprawdę po prostu światowe gwiazdy, polskie, ale światowe, bo był u nas Marcin Wasilewski, pianista, którego rzadko można posłuchać w Polsce. Jego raczej można w Nowym Jorku posłuchać albo w Filadelfii. No i przyleciała do nas Grażyna Augustik, fantastyczna wokalistka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc no i przyleciała, żeby się spotkać z najmłodszymi. My czasami dowcipkujemy, że szkolimy tę słynną polską, opolską publiczność. Ale też robimy warsztaty na co dzień. Zespół Muzeum Piosenki ma lekcje muzealne, robimy też warsztaty w studiu nagrań, które serdecznie polecam. Zresztą muszę powiedzieć, że bardzo są ostatnio popularne warsztaty w studiu, nawet chyba przewaga jest zamawianych warsztatów w studiu niż takich lekcji klasycznych muzealnych.
5: Jeżeli wrócimy do nagrań, niekoniecznie tych, które są na tych waszych multimedialnych ekranach zamontowanych, ale na przykład winyle. Można zobaczyć stare, dobre okładki, kasety. To wszystko się tutaj u was znajduje, ale czasami jest to na wystawach czasowych, niekoniecznie w stałej wystawie.
4: Tak, ja muszę powiedzieć, że ja czasami słyszę takie głosy, że u nas jest za mało wystawionych tych artefaktów, ale po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to jest standardowa sytuacja, że muzea pokazują do 10% swojej kolekcji, nie więcej. Dlatego takie wielkie problemy muzea wszystkie mają z magazynami. To jest największy problem. Jakby pan poszedł, wziął na przykład, nie wiem, 30 dyrektorów z całej Europy, z różnych miast, z różnych krajów i zapytał, jakie mają największe problemy, to wszyscy by powiedzieli, za małe magazyny, no bo te zbiory przyrastają, prawda? Je trzeba też odpowiednio przechowywać w odpowiednich warunkach. To nie jest tak, że to można jedno na drugie położyć, zawiesić i tak dalej. Więc my faktycznie bardzo często dużo zbiorów pokazujemy na wystawach czasowych. Na przykład w listopadzie pokażemy bardzo duże zbiory naszej najnowszej kolekcji, którą dostaliśmy od Violetty Lewandowskiej, menadżerki Jerzego Połomskiego, bo przygotowujemy wystawę pod tytułem Jerzy Połomski, którą zaprojektuje dla nas Krzysztof Miruć. Czy zaprojektował już, ale jeszcze ją tworzy. A Krzysztof Miruć to jest taki facet, którego mogą państwo kojarzyć z telewizji, który urządza domy fantastycznie. A dlaczego to jemu zaproponowaliśmy tę wystawę, stworzenie tej wystawy? Dlatego, że Krzysztof Miruć za życia Jerzego Połomskiego kupił od niego dom letniskowy pod Warszawą. No i uznaliśmy, że jak już jest tak emocjonalnie związany, no bo jak się wiadomo, jak się od kogoś kupuje dom, no oni się tam trochę zakolegowali. Zresztą Krzysztof mówi, że to był dla niego niesamowita przygoda, że w ogóle miał możliwość poobcowania z panem Jerzym. Także stwierdziliśmy tak, no facet kupił dom od Połomskiego, jest projektantem, jest znany, bo ma program w telewizji, no po prostu idealnie, żeby się do niego odezwać, ale muszę powiedzieć, że ta szczera chęć z jego strony i ze strony jego menadżera, ta współpraca, Krzysztof był u nas już trzykrotnie, inkognito przyjeżdża do Pola, no na takich roboczych po prostu spotkaniach, więc myślę, że ta wystawa może być niesamowita. W ogóle będzie pierwsza wystawa o Jerzym Połomskim, ale no ja myślę, że no chyba nikt nie ma tylu rzeczy, ile my, bo pani Violetta nam przekazała na przykład 40 kilka kronik. Połomski prowadził takie kroniki sam, wklejał zdjęcia, recenzje, artykuły, jakieś pamiątki. To jest po prostu niesamowita sprawa. No też dostaliśmy ogromną liczbę plakatów różnych. Gorzej było trochę ze strojami, bo pan Jerzy się ubierał tak, że nie wiadomo do końca było, co było na estradę, a co było na życie. To po prostu był elegancki facet. Zawsze chodził w garniturach właściwie, więc myśmy musieli takie śledztwo robić, co na przykład z Festiwalu Opolskiego my kojarzymy, który garnitur, jaki kolor i tak dalej, prawda? Więc tych zbiorów jest bardzo dużo. No, największą kolekcję to mamy od Urszuli Sipińskiej, ale mamy też dużą kolekcję strojów od tercetu egzotycznego. Cały czas zbieramy, cały czas nam artyści obiecują, cały czas niektórych poganiamy, niektórym przypominamy. No, wczoraj usłyszałem bardzo miłą deklarację, ale jeszcze nie zdradzę, Jeszcze nie zdradzę jaką, ale jest szansa, że dostaniemy trochę pamiątek po takim bardzo znanym małżeństwie, którego już nie ma, a oni tworzyli piosenki. Nie razem, ale tworzyli. Chociaż może razem też coś tak.
5: Czy przy ostatniej wizycie Maryla Rodowicz może też tutaj coś obiecała lub nie obiecała?
4: Ja muszę powiedzieć, że z Marylą nie rozmawiałem na ten temat bezpośrednio, ale rozmawiałem z menadżerami. No i obiecali, że będą coś szykować. Także bardzo się cieszę, bo tego nam brakuje faktycznie. Tego nam brakuje. No, stroje estradowe. No z kim się kojarzą? No z Marylą. My mamy 200, a nie mamy Maryli. Mamy Anny Jantar dwa stroje. To aż jest nie do uwierzenia. Niektórzy w ogóle mówią, że to nie. To jakaś pani w ogóle pisała do nas maile, że to jest niemożliwe, że to jest jakiś fake. No ale my wiemy, że to są Anny Jantar. W ogóle po pierwsze w ogóle jeden kostium to przekazano Natalia. No to chyba Natalia Kukulska raczej nie poszła do jakiejś innej szafy, tylko do rodzinnej szafy. Także dużo mamy takich kultowych strojów. Teraz niesamowity strój dostaliśmy od Majki Jeżowskiej. Bo mieliśmy już jeden, ale teraz dostaliśmy taki, ona wystąpiła kiedyś w takim jakby ogonie pawim. To jest taki wielkoformatowy strój. Więc się bardzo cieszę, bo liczę na to, że ta obietnica managementu Maryli obróci się w czyn.
5: W Muzeum Polskiej Piosenki też zostało otwarte studio nagrań. Jest często i gęsto wykorzystywane przez ludzi z zewnątrz?
4: Jest dosyć często wykorzystywane, ale najwięcej jednak lokalnie. To znaczy bardzo się cieszę, bo organizacje pozarządowe korzystają z tego studia. Wbrew pozorom, no, żyjemy w świecie mediów, multimediów, więc nawet najmniejsze fundacje czy stowarzyszenia muszą nagrać coś często, czasami nawet pod jakieś wystawy, jakieś lektorskie teksty, czasami jakieś finały warsztatów wokalnych są u nas, bo jest po prostu do nagrania jakaś piosenka na koniec warsztatów. No i laureaci festiwali przyjeżdżają do nas. My fundujemy nagrody na dwóch zazwyczaj festiwalach, czyli na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej i na Studenckim Festiwalu Piosenki. W tym roku jeszcze ufundowaliśmy sesję nagraniową na festiwalu, który za moment, czyli na ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku. Tam wybitni wokaliści przyjeżdżają. Chyba już laureat zeszłego roku z Przeglądu Piosenki Aktorskiej zakończył nagrania. No bardzo się cieszył z tej nagrody, bo młodym wokalistom, nawet jak dostaną pieniądze, to ciężko jest na studio wydać. No ciężko jest, naprawdę, a my taki dosyć duży pakiet godzin dajemy w nagrodę na tych festiwalach, więc ja myślę, że jak ktoś przyjedzie przygotowany, to 4 piosenki spokojnie jest w stanie nagrać.
5: A to już można powiedzieć wstęp do tak zwana epka.
4: Tak, to już jest tak zwana epka, kiedyś to by się powiedział singiel. Zresztą teraz ja widzę, że wielu nawet bardzo znanych artystów nie nagrywa kompletnie całych płyt, prawda? Tylko po prostu nagrywają tak zwaną epkę, potem wydają kolejne single z tej epki i rok leci, prawda? To studio też ma ograniczone możliwości czasowe, tak? No bo my mamy warsztaty jeszcze w ciągu dnia, więc dla szkół, dla przedszkoli, dla seniorów, uniwersytety trzeciego wieku też nagrywają czasami coś w studiu, więc nie da się, mamy jedno studio, nie mamy dwóch. Chętnie bym zainwestował jeszcze w drugie, ale nawet nie ma miejsca. Fajnie, że mamy to studio. W ogóle bardzo się cieszę, że to się udało. Ja pamiętam, tak trochę podejrzanie na mnie patrzono, jak ja wymyśliłem to studio. Nawet ktoś powiedział, że ja wymyśliłem studio, żeby sobie nagrać płytę, a muszę powiedzieć, że przez te 7 lat nie nagrałem tam ani jednej piosenki. To jest mój błąd, oczywiście, powinienem to zrobić, ale faktycznie no studio po prostu pracuje i cieszę się, że warsztaty się sprzedają w tym studiu, że na młodych ludziach to robi wrażenie, bo ja właśnie wymyśliłem studio nagrań z tego powodu, że młodzi ludzie mają teraz w kieszeni komputer, prawda, w postaci telefonu i mało ich już w ogóle kręci i mało ich zaskakuje, a jednak wizyta w studiu nagrań robi wrażenie.
3: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasik. Do muzeum od 10 lat codziennie przyjeżdżają setki gości z Polski i zagranicy.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o pracach remontowych prowadzonych na drogach krajowych w naszym regionie.
2: Sprawdzam w Opolskim.
3: Droga Krajowa 45 czy 46 to miejsca, na których są obecnie prowadzone remonty. Porozmawiajmy o nich.
1: Agata Andruszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
5: Podróżując z drogami województwa opolskiego, można chwilę stanąć, na przykład na wahadle. Ale to jak jedziemy z Opola na Kluczbork. Czy jeszcze jakieś takie miejsca w naszym regionie występują?
1: No na pewno Głuchołazy są takim miejscem, gdzie jeszcze należy się liczyć z utrudnieniami, ale to wszystko dlatego, że budujemy po pierwsze rondo, a po drugie mury oporowe wraz z drogą dojazdową na sam obiekt. No ale tutaj wiemy, że ta inwestycja już od jakiegoś czasu trwa i te utrudnienia już od jakiegoś czasu faktycznie trwają, ale finał tych prac zaplanowano na koniec tego roku. Wszystkim nam zależy, żeby faktycznie do końca roku ta inwestycja się zakończyła. No a jeżeli chodzi o odcinek Zawada-Jełowa, to faktycznie kilka wahadeł w tej chwili występuje na tym odcinku, ale jest też dobra informacja. W ramach budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 45 z drogą powiatową relacji Kolanowice-Węgry. Tutaj te wloty w kierunku Kolanowic, jak i Węgier zostały udrożnione, także wykonawca zakończył prace zasadnicze przy budowie tego ronda, więc no nie ma objazdu, który obowiązywał przez Kępę i Luboszyce, także tutaj mieszkańcy Kępy i Luboszyc też zdecydowanie odpoczną. No i te prace mocno tam postępują. Tam widoczne są chociażby ten spektakularny nowy obiekt poprowadzony w nowym śladzie drogi krajowej numer 45 nad linią kolejową, gdzie już wkrótce wykonawca rozpocznie prace bitumiczne, no więc sporo się dzieje. Sporo też się dzieje, jeżeli chodzi o budowę obiektów mostowych. Tam obowiązują cały czas te bypassy, jeżeli chodzi o rzekę Małopanę, Brynica czy kanał fabryczny. Także tutaj faktycznie, a poza tym w zasadzie większych utrudnień nie ma, bo jeżeli chodzi na przykład o budowę ciągów pieszo-rowerowych, wprawdzie są to mniejsze inwestycje, ale też z ingerencją w ciągu dróg krajowych, to jeżeli chodzi o Zimek Grodziec, tutaj na wysokości Grodzica to wahadło było, ale już go nie ma. Natomiast no na pewno kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo cały czas mamy zamkniętą ulicę Częstochowską, stanowiącą skrzyżowanie do drogi krajowej numer 45. Tutaj zakładamy, że na przełomie września, października, kiedy wykonawca zakończy roboty związane z budową tego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 3 km pomiędzy właśnie Zimkiem i Grodzicem, ta droga zostanie otwarta dla kierowców i te utrudnienia się zakończą. Tam jeszcze można spodziewać się takich chwilowych utrudnień w związku z układaniem, w zasadzie z wykonywaniem oznakowania poziomego, co zapowiedział wykonawca na najbliższe dni.
5: Jak utrudnienia z naszych dróg poznikają, to kierowcy będą się nudzić. Gdzie planujecie rozpocząć zabawę?
1: U nas zabawa się nie kończy, panie redaktorze. My uwielbiamy wyzwania, uwielbiamy realizować kolejne inwestycje, zresztą kolejne porozumienie, które podpisaliśmy chociażby niedawno z gminą Strzelce Opolskie. Bardzo wyczekiwana inwestycja. Inwestycja wyczekiwana dlatego, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem na autostradzie A4, Strzelce Opolskie po prostu stoją. Więc no, wyczekiwana inwestycja na pewno przez nas jako drogowców, ale także przez kierowców przejeżdżających przez Strzelce, ale na pewno pewno zdecydowanie też przez mieszkańców Strzelec Opolskich. Słyszymy wiele pozytywnych informacji w tym, że to jest ogromny krok milowy, jeżeli chodzi o to porozumienie, które podpisaliśmy z gminą Krapkowice, która zadeklarowała się, żeby sfinansować etap prac przygotowawczych, czyli tego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tego zadania, w ramach którego biuro projektowe wyłonione w postępowaniu przetargowym, które chcemy ogłosić jeszcze w tym roku, no, przygotuje nam kilka wariantów, które później szczegółowo przeanalizuje i we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zarekomenduje jeden z tych wariantów. I tutaj będziemy na każdym z tych etapów spotykać się z mieszkańcami, żeby szczegółowo informować, co przed nami, jakie rozwiązania biuro projektowe przyjęło na dany moment. Także na każdym etapie będziemy chcieli spotykać się z mieszkańcami po to, żeby wiedzieli, jakie warianty proponuje biuro projektowe i w którą stronę dalej chcemy iść. Także tu zadanie, które jest na etapie, czy za chwilę będzie na etapie prac przygotowawczych, ale też kolejne istotne niezwykle zadanie, przebudowa węzła Opole Zachód. Wiemy, że odcinek od Opola do węzła Opole Zachód to jest odcinek o ogromnym natężeniu ruchu, który zdecydowanie w ramach tych wstępnych analiz generalnego pomiaru ruchu, który był realizowany, który był wykonywany w ubiegłym roku, pokazał ogromne natężenie na tym odcinku, ogromny wzrost tego natężenia, więc tutaj zdecydowanie budowa tego węzła na węzła autostradowego Opole Zachód, w zasadzie jego rozbudowa, można powiedzieć, przebudowa, będzie o tyle istotna, że bezkolizyjnie połączy drogę krajową nr 46 z autostradą A4. Tutaj także brana jest pod uwagę rozbudowa fragmentu autostrady A4 na odcinku około 2 km oraz rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku około 1,5 km, stanowiąc dowiązanie do tej przebudowy, którą już planujemy od Opola do miejscowości Dąbrowa. Czyli w sumie będzie to odcinek ponad 5 km rozbudowy tej trasy do obwodnicy Niemodlina, która będzie drogą dwujezdniową, dwupasową. No więc duży komfort dla kierowców, duża przepustowość i tutaj dlatego zadania rozbudowy drogi krajowej nr 46 od Opola do Dąbrowy również planujemy ogłoszenie przetargu na realizację jeszcze w tym roku. Także sporo przed nami przetargów. Zapraszamy wykonawców do składania swoich ofert. No i co przed nami jeszcze? Na pewno Prudnik, dla którego pracę podpisaliśmy umowę z firmą Mirbud na kwotę około 90 milionów w lipcu, czyli zupełnie niedawno. I tutaj Mirbud przystąpił już do prac projektowych dla tego zadania, które zakończą się złożeniem wniosku o wydanie decyzji SRIT i w okresie od 2027 do 2029. Taki jest plan na realizację tego zadania. I kolejne zadanie, dla którego ogłosiliśmy przetarg i tak naprawdę jutro powinno nastąpić otwarcie ofert, jeżeli chodzi o wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w tym postępowaniu. Kolejne zadanie, czyli budowa obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. Także zobaczymy, co się jutro wydarzy, ilu wykonawców będzie chętnych na realizację tego zadania. Później kolejna komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji tych ofert. Także sporo się dzieje. To, co jest w realizacji, powoli się kończy, to jedno, a to, co jest na etapie prac przygotowawczym i za chwilę wejdzie w etap realizacji, czy jest na etapie postępowania przetargowego po to, żeby za chwilę wejść w etap prac przygotowawczych, no to jeszcze przed nami. Także cały czas się dzieje.
5: Sporo rzeczy na drodze krajowej 46, ale bardzo zainteresowała mnie to właśnie przebudowa węzła Opole Zachód, czyli to będzie tak, że, bo teraz droga jest tak, od Dąbrowy do Ronda, taka trasa grzybiarzy, tam generalnie jest dwa pasy w jedną stronę, jeden pas w drugą i tak naprzemiennie, jeżeli dobrze pamiętam, tam będą dwa pasy w obydwie strony?
1: Ta będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą ze stron, czyli mówimy docelowo o czterech pasach, więc duża przepustowość. Poza tym budowa drugiego wiaduktu, bo nie zapomnijmy, że w Dąbrowie budowaliśmy jeden z wiaduktów, który jakby stanowi dowiązanie do jednej jezdni, natomiast będziemy budować drugi, niezależnie drugi wiadukt, który będzie stanowił dowiązanie nad linią kolejową do drugiej jezdni. Tam także zaplanowano wiadukt, bezkolizyjny wiadukt nad skrzyżowaniem ulicy Ciepielowickiej i Sztonyka oraz rondów w Dąbrowie. Także tam też te rozwiązania komunikacyjne będą komfortowe, jak na to, że panuje tam duże natężenie ruchu, ponieważ stanowi ta droga bezpośrednie połączenie z autostradą A4. Rozpoczęły się także prace na drodze krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Tam wprawdzie nie ma jeszcze znacznych utrudnień, ponieważ wykonawca realizuje te prace poza ciągiem trasy głównej, natomiast niezależnie już kierowcy podróżujący tą trasą powinni uważać na ograniczenia, które powoli są tam wprowadzane. Z czym się wiąże ta inwestycja? Na kilometrowym odcinku przebudujemy bądź wybudujemy od nowa kanalizację deszczową, ale nie tylko. Tutaj także wzmocnimy poszczególne konstrukcje drogi, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wykonamy oznakowanie poziome, pionowe. Także sporo się będzie działo także na tym odcinku. I te utrudnienia są przed nami. Także ja na pewno na bieżąco za jakiś czas będę informować o tych utrudnieniach, bo one w tej chwili są jeszcze uzgadniane, ale to kolejny odcinek na mapie Opolszczyzny, na którym należy spodziewać się właśnie utrudnień.
5: No i to ciasne rondo przy samym wjeździe na autostradzie, ono zostanie rozbudowane, zniknie? Jaka jest koncepcja?
1: No właśnie, tam będzie to burzone po to, żeby powstał docelowo węzeł autostradowy Opole Zachód, łączący bezkolizyjnie właśnie ten odcinek drogi krajowej nr 46 z autostradą A4. Natomiast szczegóły związane z tym, jak faktycznie docelowo będzie wyglądał ten węzeł, poznamy na etapie prac przygotowawczych. Wtedy biuro projektowe zaproponuje nam możliwości rozwiązań, które będą przyjęte. No i będziemy je szczegółowo analizować.
5: Autostrada A4, jak wszyscy pamiętamy, była płatna już dla kierowców, osobówek nie jest. Ciężarówki dalej gdzieś tam wiatolu muszą się wspomagać. No i w związku z tym te stacje poboru opłat, które są nieużywane, dalej gdzieś tam w ruchu przeszkadzają i planujecie, żeby już tak nie było, prawda?
1: Tak, ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zadanie związane z likwidacją stacji poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Na szczęście w przypadku naszego województwa mamy do czynienia ze stacjami poboru opłat zlokalizowanymi na łącznicach wjazdowych i zjazdowych, więc nie mówimy tutaj o tych punktach poboru opłat, które na przykład, tak jak to jest na terenie województwa dolnośląskiego czy śląskiego, zlokalizowane są w ciągu autostrady A4, co stanowi na pewno większe wyzwanie, jeżeli chodzi o później organizację ruchu tymczasową w przypadku ich likwidacji. No i właśnie u nas wyłoniliśmy wykonawcę, firma Gramar przedstawi nam projekt tego przedsięwzięcia. I kolejno po uzgodnieniu tego projektu z nami przystąpi już do prac w terenie. Wykonawca od momentu podpisania umowy ma na realizację tego zadania 12 miesięcy, więc zakładamy, że w przyszłym roku finalnie stacje poboru opłat na łącznicach wjazdowych, zjazdowych na opolskim odcinku autostrady A4 znikną. To, co należy do wykonawcy, to likwidacja między innymi wiat tych wysp oraz samych kiosków, a także to, żeby przywrócić infrastrukturę drogową do odpowiednich parametrów, no bo to też jest niezwykle ważne. Także finalnie w przyszłym roku te prace także powinny się zakończyć. Oczywiście będą tu utrudnienia, te będą na bieżąco uzgadniane z wykonawcą, ale to w momencie, kiedy przystąpimy już do prac w terenie, wykonawca przystąpi do prac w terenie, natomiast no i plus jest, tak jak mówię, taki, że nie jest to w ciągu, nie są one zlokalizowane, te stacje poboru opłat w ciągu autostrady A4, no ale mimo wszystko będziemy starali się minimalizować te utrudnienia po to, żeby jak najbardziej płynnie się ten ruch odbywał, aczkolwiek te utrudnienia na pewno będą.
5: Czyli tak, wysepki znikną, żaden nieuważny kierowca nie uszkodzi sobie swojej ukochanej alufelgi.
1: Nie możemy sobie absolutnie na to pozwolić, wręcz przeciwnie. Ta infrastruktura musi być dostosowana do odpowiednich parametrów.
5: A co jeśli jutro spadnie śnieg?
1: Proszę pana, my od połowy września jesteśmy gotowi jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przepraszam, od połowy października jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jesteśmy gotowi do zimowego utrzymania dróg krajowych w naszym regionie. Natomiast zaraz po zakończeniu sezonu zimowego na przełomie marca, kwietnia tego roku, przystąpiliśmy do tych prac, które przygotowują nas do sezonu zimowego kolejnego. Bo to nie jest tak, że działamy na ostatnią chwilę, dokonujemy przeglądów tego zaplecza, jeżeli chodzi o samochody, dokonujemy także regularnych zamówień soli drogowej. Także nie działamy na ostatnią chwilę, jesteśmy gotowi, no bo w zasadzie ta zima no jest bardziej łagodna i przychodzi raczej po 15 października, ale to nie możemy powiedzieć, że zaskoczyłaby nas, gdyby przyszła już we wrześniu. Natomiast pełną gotowość wykazujemy od połowy października.
3: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O rozpoczynających się remontach dróg w naszym regionie będę informować w tym programie na bieżąco.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu wybiorę się do Teatru Kochanowskiego, gdzie odbyła się kolejna premiera.
2: Na deskach teatrów.
3: Grupa dorosłych aktorów i kilku dzieci zaprezentowała ciekawy spektakl choreograficzny. To ambientowa sztuka o przemijaniu pod tytułem Kids. Widzowie obejrzeli premierę na scenie modelatornia.
6: Chciałbym umieć latać.
7: Chciałbym, żeby ludzie nie byli fałszywi. Chciałabym, żeby każdy mógł być wolny.
8: Chciałabym przebiec maraton.
9: Chciałbym, żeby moja rodzina żyła długo i szczęśliwie.
10: Janusz Orlik, tancerz, choreograf, reżyser spektaklu Kids. W lutym mieliśmy jeszcze więcej dzieci. To był wtedy casting, na który zgłosiło się setka dzieci. Wybrałem 11 dzieci, podzieliłem je na dwie obsady, więc będziemy mieli tą możliwość w teatrze obejrzenia jednej i drugiej obsady. Jeżeli chodzi o temat, zgłębiamy temat straty. Jak się z tą stratą mierzymy? Straty nie tylko w takim znaczeniu bardzo osobistym, ale też straty materialnej. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla dziecka? Każdy z nas, oczywiście zarówno dorosły, jak i dziecko, mierzy się ze stratą na swój sposób. Dorośli trochę inaczej. Nie znaczy to, że dzieci całkowicie inaczej. Tylko może bardziej intensywnie. Powstawało na próbach, jakkolwiek przyszedłem z konkretnymi pomysłami na konkretne sceny, które chciałem sprawdzić. Czasami odrzucałem bardzo wiele rzeczy, bo najczęściej jeden pomysł w głowie nie zawsze się sprawdzi na scenie, ale działaliśmy, pracowaliśmy kolektywnie, dawałem im różne zadania, rozmawialiśmy bardzo dużo materiału powstało z inspiracji samymi rozmowami. Dużo cierpliwości i pokory. Ja to zawsze mówię, nie tylko w pracy z dziećmi, ale w ogóle w pracy z kimkolwiek, ale dzieci wymagają szczególnej uważności i no są nadal dziećmi, więc z jednej strony staramy się im dać bardzo dużo swobody, a z drugiej strony uczulić ich na to, że jest to jednak praca. Staramy się, żeby się również dobrze bawiły, nie wychodziły do domu z depresją, pomimo tematu spektaklu. Myślę, że zdaliśmy bardzo dobrze ten egzamin, ponieważ dzieci są naprawdę zadowolone i nie chcą wychodzić z teatru, nie chcą chodzić do szkoły i chcą siedzieć dłużej, aniżeli mogą siedzieć dłużej w pracy. Nie spotkaliśmy się zbyt dużymi wyzwaniami, ale oczywiście dużo pracy wymagało jakby przygotowanie ich do mówienia, jak mówić w ogóle do mikrofonu, w jakiej odległości, co zrobić, żeby nie połykały końcówek na przykład zdań. I tutaj naprawdę duży wkład Moniki Stanek, aktorki Teatru Kochanowskiego, która ma doświadczenie logopedyczne w pracy z z dziećmi i spędziła z nimi kilka sesji, kilka godzin na pracy z głosem. Postanowiliśmy zaprosić już na te od pierwszej próby więcej osób, aniżeli z reguły to robimy, poza pracownikami teatru, żeby dzieci się właśnie mogły oswoić. Nie wydaje mi się, że będzie to problem. One są naprawdę oswojone. Pojawia się stres, ale to zawsze działa na plus, bo jeżeli tego stresu nie ma, to myślę, że może być tylko i wyłącznie gorzej, a ten stres jednak pomaga. Adrenalina chwyci i do przodu. Jest jedna dziewczynka, która jest z Warszawy, jest w obsadzie. To jest duże poświęcenie. Przyjeżdża na cały tydzień z mamą, wraca na weekend do Warszawy. W poniedziałki chodzi tylko jeden dzień do szkoły i resztę czasu spędza tutaj w Opolu. Mama jest na zdalnym, ona też na zdalnym zapewne też siedzi w szkole. Więc no jest to duże poświęcenie. Dla mnie naprawdę mega to doceniam, bo powiem tak, no czego się nie robi dla dzieci. Tutaj jest naprawdę duży wkład i samych rodziców w tą pracę. Zacząłem już tak naprawdę sprawdzać, na co byłyby gotowe, w sensie co mogłyby powiedzieć, czym się mogłyby podzielić. Oczywiście mi zależy na tym, żeby każdy artysta, z którym pracuję, czy aktor, czy tancerz, inwestował jakby z siebie i dawał coś od siebie. Nie mówię o takiej prywacie, ale żeby cokolwiek na tej scenie się znajduje, było przefiltrowane przez własne doświadczenie i własne emocje i własną historię. I już na audycjach dałem im zadanie, żeby dokończyły zdanie zaczynające się od słowa chciałbym bądź chciałabym. I zaczynało się bardzo, można powiedzieć, trywialnie, że chciałabym, nie wiem, z siostrą iść na spacer, chciałabym zjeść lody i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie któreś z dzieci powiedziało, chciałabym, żeby mój tato nigdy nie odchodził. I to poruszyło resztę dzieci i zaczęły bardziej się otwierać i naprawdę jakby ciężar tego, tych emocji, tych poważniejszych tematów, jakby wypełnił całą salę i było to przepiękne obserwować, z jaką otwartością i szczerością podchodzą do tego tematu. I jak się z nim mierzą. Zawsze w swoich pracach staram się znaleźć jakiś kontrapunkt do tematu. Jeżeli mówimy o temacie straty, zastanawiałem się, co może być takim kontrapunktem. Czy może to być kontrapunkt w muzyce, może to być kontrapunkt w stroju, ale również też w warstwie scenograficznej, w koncepcie scenograficznym. Te kolorowe kwadraty mogą sugerować bardzo wiele rzeczy. Ja nigdy nie narzucam jednej interpretacji. Może to być pole gry, może to być dance floor, może to być szachownica. Tylko nie biało-czarna, ale kolorowa. Dzieci dużo mówią o kolorach, one mówią dużo o radości, o barwach, o tęczy. Tęcza jest dla nich bardzo ważna i w spektaklu śpiewamy o tęczy i szukamy tego końca tej tęczy, bądź tudzież jej początku. Iga urodziła się w Szwecji, wychowywała się w Szwecji. Po latach rodzice zdecydowali się na powrót do Polski, właśnie do Opola. Iga mówi po szwedzku, to jest specjalny jakby zabieg, ale wyjaśnia potem, dlaczego mówi po tym szwedzku. Dla dziewczynki, która się wychowywała w innym języku i uczyła się innego języka, Iga mówi bardzo biegle po polsku, ale no, pewne rzeczy musiała zostawić za sobą, tak? Rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Polski. Zostawiła Iga swoją część swojego dzieciństwa, bardzo ważną część.
11: Monika Stanek, aktorka teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, tak to ja. To jest, że tak powiem, mój pierwszy raz w takiej ilości na scenie z młodymi aktorami. Najczęściej pracuję w gabinecie logopedycznym i mam terapie indywidualne, które trwają 45 minut, a tutaj po prostu 5 godzin się z tymi wspaniałymi, cudownymi dziećmi. Niesamowita przygoda, pełna czułości, wrażliwości, bliskości, bo dzieci nam od razu zaufały. To też nie było łatwe, bo zdobyć zaufanie dziecka to bardzo trudna sprawa, szczególnie w teatrze, kiedy tutaj wszystko opiera się na żarcie, kłamstwie. Więc bardzo się cieszę, że daliśmy im tę prawdę i że powstały super sceny. Ja myślę, że tutaj największą robotę zrobił Janusz Orlik, czyli nasz reżyser, który przez zabawę tak naprawdę dostawał się do tego, czego tam potrzebował, do tych tematów o odejściu, utracie. Nie budowaliśmy tego tak standardowo, jak to robimy na co dzień, tylko gdzieś te zalążki były właśnie z zabawy, ze śmiechu, z tego, co możemy razem zrobić, w co możemy się pobawić. A takie logopedyczne sprawy, to faktycznie miałam z nimi zajęcia, żeby je odważyć, żeby powiedzieć im, co robić w momencie stresu, że wtedy najważniejszy jest oddech, żeby zmobilizować ciało też do ruchu, do energii i że tak naprawdę najważniejsze jest to, że my jesteśmy na tej scenie z nimi i że możemy się bawić, żeby nie zapominały o tym i nie patrzyły w stronę widowni, tylko właśnie na nas i na to, co wcześniej robiliśmy w trakcie prób. Z aktorami, no z aktorami wspaniale, to muszę powiedzieć, że tutaj koledzy gościnni, co prawda, chociaż Miron już gra tutaj w Pianie Dni, wspaniała współpraca. Tak samo Janusz, każdy tam z nas czuwał, żeby jednak dbać o to, o te zasady, które też są bardzo ważne w pracy z dziećmi. One dają im bezpieczeństwo i wiedzą dokładnie, na czym polega ta zabawa. A z dziećmi, no jeszcze lepiej tak naprawdę, bo były takie momenty, przyznam się szczerze, kiedy człowiek przychodzi troszkę przebodźcowany z tego gabinetu logopedycznego i jeszcze po drodze ma kilka innych spraw do załatwienia i już mi się wydawało, że nie będę miała sił na tej próbie i nagle podchodzi do mnie chmara tych dzieciaków, zaczynają mi masować plecy, uśmiechać się do mnie, pytać, jak się czuję. No, powiem szczerze, że dostałam tyle miłości od nich, jako ciocia Monika, że każdemu polecam taką pracę, bo to jest wielka wdzięczność i no, powiem to, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale to była moja ukochana praca w tym teatrze.
12: Ja się nazywam Alicja Wieliczko.
13: Ja jestem Oliwka Leśniak.
12: Zaczął się casting i on, nie pamiętam kiedy dokładnie był, ale był chyba gdzieś w czerwcu. Jeszcze jak była chyba szkoła? Tak. I było to podzielone na pierwsze 50 osób i drugie 50 osób, czyli równie było 100. Był tam fotograf, który robił zdjęcia i z tych zdjęć wybierano... Trzeba było wybrać 14 osób, ale niestety jedna osoba zrezygnowała.
13: Bardzo się ucieszyłam i już czekałam właśnie na rozpoczęcie tych prób.
12: Scenariusz był pisany razem ze scenami, czyli nie było go na początku, tylko pisano było z czasem. Czyli musieliśmy mieć różne zadania, różne gry, różne zabawy i różne słowa musieliśmy wypowiedzieć, różne rzeczy. No ogólnie te... reżyser po prostu testował sobie różne sceny, które pasowały, a potem je wybierał i no w sumie wybierał, które pasowały, a które nie.
13: Są sceny i ten spektakl jest bardziej właśnie taki ruchowy, jest mniej mówienia właśnie niż ruchu. Dużo ćwiczyliśmy, już jesteśmy tutaj właśnie od początku sierpnia i no.
12: Profesjonalni jesteśmy.
14: Dzień dobry, jestem Jędrzej Matwijów i debiutuję w spektaklu Kids Janusza Orlika w Opolu. Pochodzę z Wrocławia, a kończę właśnie studia aktorskie na Łódzkiej Szkole Filmowej. Tak, było to bardzo ciekawe wyzwanie, kiedy się dowiedziałem, że będę miał okazję pracować przy tym spektaklu. Obawiałem się tego, czy będę w stanie dorównać dzieciakom, jeżeli chodzi o świeżość i współtworzenie tego spektaklu. Pracowało mi się bardzo dobrze, była to praca bardzo ciekawa i inspirująca, głównie przez to, że właśnie młodzi aktorzy, z którymi pracujemy, mieli duży wpływ na to, jak ten spektakl ostatecznie wygląda i jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy z tego powodu, że miałem okazję z nimi pracować. Jedną z najpiękniejszych rzeczy, które się działy na próbach, to było stopniowe odkrywanie wrażliwości dzieciaków, kiedy te dzieci na początku niepewne zaczynały się powoli otwierać i pokazywać nam jakieś swoje wewnętrzne światy, które zresztą każdy z nas w dzieciństwie ma, ale nie każdy o nich pamięta. A często, kiedy je widzimy na żywo, chcielibyśmy przeżyć je jeszcze raz, więc to było bardzo poruszające oglądanie, jak dzieci pracują i się otwierają ze swoją wyobraźnią i wrażliwością. To było super. To jest spektakl mocno symboliczny, on bazuje na emocjach, odczuciach, bardziej niż na klasycznej dramaturgii i tekście. Uważam, że to jest bardzo mocna strona też tego spektaklu, bo pozwala on się zastanowić nad tematami, o których mówimy i przeżyć je jeszcze głębiej.
3: Mówili twórcy spektaklu Kids. Na stronie Teatru Kochanowskiego zostały rozpisane także październikowe i listopadowe pokazy najnowszej sztuki. Bilety są już w sprzedaży.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
9: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o rozpoczynającym się właśnie głosowaniu w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Opola.
10: Mieszkańcy Opola mają głos.
9: Opolanie zdecydują, na jakie cele rozdysponować część przyszłorocznego budżetu miasta. To w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Centrum Dialogu Obywatelskiego rozpoczęło właśnie internetowe głosowanie zarówno na projekty ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe.
11: Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola.
9: Uruchomiliśmy głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego dla miasta Opola. To już jest... 13. edycja, chyba nie będzie pechowa.
11: Mamy nadzieję, że nie. Myślę, że po pierwsze po liczbie złożonych wniosków, czyli 111 projektów, które wpłynęły na etapie naboru, no to pokazuje, że 13. edycja cieszy się mimo liczby dużym zainteresowaniem. Ostatecznie po długim okresie oceny zaczynamy głosowanie. To taki moment, kiedy rzeczywiście mieszkańcy bardzo mocno już czekają, bo to już jest ogromny konkret. Już wiemy, kto odpadł, kto ma pozytywną ocenę. Ile projektów jest w poszczególnych obszarach i ogólnomiejskim, i dzielnicowym, ile w poszczególnych rejonach budżetu obywatelskiego jest projektu i jaki wybór mają mieszkańcy. Więc startujemy. Startujemy od północy 24 września. Głosowanie potrwa do 13 października, również do północy, za pośrednictwem znanego już mieszkańcom systemu elektronicznego, czyli należy wejść na stronę bo.opole.pl i tam podjąć ważną decyzję obywatelską, na jaki projekt głosujemy w obszarze ogólnomiejskim. I tutaj mamy do wyboru 31 projektów. I na jaki projekt dzielnicowy głosujemy? Dzielnicowych projektów mamy łącznie 40, natomiast pamiętajmy, że ta 40 jest podzielona na 13 rejonów odpowiadających dzielnicom miasta Opola. W każdej dzielnicy jest nieco inna liczba projektów, od minimalnie jednego po maksymalnie 5, tak akurat wypadło w tym roku, że 5 projektów to jest liczba maksymalna, która w poszczególnych jednostkach się pojawiła. Co ważne, każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma do dyspozycji 2 głosy. Jeden głos na projekt ogólnomiejski, jeden projekt na dzielnicowy. Tutaj się nic nie zmieniło. W minionych latach było dokładnie tak samo. Druga ważna informacja. Pamiętajmy, że budżet obywatelski jest formą właśnie konsultacji społecznych, a ustawowo konsultacje społeczne nie mają żadnego ograniczenia wiekowego. Stąd w budżecie obywatelskim może głosować każda osoba, niezależnie od wieku, pod warunkiem oczywiście, że osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekunów prawnych czy rodziców. Odpowiednia formuła jest w systemie. Mogą też oczywiście głosować osoby, które mieszkają w Opolu, ale nie mają meldunku. Ten meldunek już od wielu lat nie jest tutaj jakby czynnikiem otwierającym głosowanie. Ważne jest, że to jest mieszkaniec miasta Opola, żyje tutaj, mieszka, uczy się i ma pomysł na miasto i chce zagłosować w budżecie obywatelskim. System jest też tak technicznie skonstruowany, że prosi o potwierdzenie oddania głosu, prosi o weryfikację, tak żeby każdy z mieszkańców jeszcze raz sprawdził. Był pewny, że głosuje na te projekty, które sobie wybrał, więc te technikalia też są bardzo, bardzo ważne. W końcu na wskazany przez głosującą osobę numer telefonu komórkowego przychodzi specjalny kod, który należy wpisać i dopiero wtedy potwierdzić głos na platformie. Bardzo ważna też rzecz, jak co roku organizujemy stanowiska pomocy technicznej, tak żeby osoby, które nie mają takiej możliwości do zagłosowania przez system elektroniczny w domu czy na swoim sprzęcie, bo na przykład po prostu go nie mają, a chcą oddać głos na projekty w budżecie obywatelskim, mogą skorzystać z takiej pomocy. My zapraszamy w każdy roboczy dzień tygodnia, w godzinach pracy urzędu, chociażby do Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1 na drugie piętro zapraszamy. I podkreślam, że to jest stanowisko pomocy technicznej, a oczywiście nie podpowiadanie, na jakie projekty głosujemy. To już jest decyzja oczywiście suwerenna każdego mieszkańca, więc liczymy, że mieszkańcy wyczekali na ten moment, cieszą się na to głosowanie i myślę, że w trakcie ogłoszenia wyników, jak co roku, liczymy na tą radość mieszkańców, którzy po prostu będą świętować swoje zwycięskie projekty. A jest w czym wybierać.
9: 13. edycja. Głosujemy do 13 października. W 13 dzielnicach 31 projektów ogólnomiejskich. Są wśród tych projektów jakieś czarne koty lub inne projekty związane ze zwierzętami? Jakie przykładowe projekty tutaj na tej liście się znalazły?
11: Rzeczywiście pan redaktor mi teraz to uświadomił, że tych trzynastek, ewentualnie trójek jest bardzo dużo. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, właściwie te minione, zakończone już poprzednie 12 edycji, one pokazują pewną strukturę zainteresowania mieszkańców i ona co do zasady nie zmienia się w poszczególnych edycjach. Standardowo największe zainteresowanie i największa liczba projektów, która jest zgłaszana i poddawana pod głosowanie, to jest obszar drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. I tutaj mamy 18 projektów. Drugi taki obszar to tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, ale też tereny zielone, nasadzenia, miejsca właśnie takiego wypoczynku, też ekologicznego, więc można powiedzieć, odpowiadając wprost na pytanie, że ta ekologia, tudzież zwierzęta w jakimś stopniu też na listach są, chociaż jak spojrzymy na tą strukturę tematyczną, to tak jak powiedziałam, tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, to jest absolutny top minionych lat i tak też jest w tej edycji. To też motywuje mieszkańców, którzy widzą ten postęp w minionych projektach, w minionych latach i oczywiście co kwartał urząd przygotowuje takie sprawozdanie kwartalne o stanie realizacji projektów. Kolejne właśnie będzie na 30 września. Ono jest dostępne na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ale już największa praca jest do wykonania przez wydziały merytoryczne, które te zadania realizują. Rzeczywiście Centrum Dialogu ten raport zbiera i upublicznia.
12: Łukasz Sowada, zastępca prezydenta.
9: No i jakie jest zaangażowanie mieszkańców, jeśli chodzi o tą edycję budżetu obywatelskiego? Bo, no wiadomo, co roku jest inne, prawda? Czasem mniej projektów, czasem więcej, jak w tym roku.
12: Nie, myślę, że zaangażowanie jest cały czas na podobnym poziomie. Mieszkańcy widzą przede wszystkim też jakby sprawczość budżetu obywatelskiego, bo tych zadań już przez 12 edycji poprzednich zrealizowano naprawdę wiele. Widzą to, że te wnioski, z którymi się zwracają, są w dużej mierze realizowane. Czasami są wspierane też budżetem miasta, bo nierzadko się okazuje, że na przykład jakaś inwestycja, okazuje się w realizacji troszkę droższa, ale gdy pan prezydent, gdy widzimy, że jakby to zaangażowanie w głosowanie mieszkańców jest na tyle duże, no to realizujemy wtedy po prostu tą inwestycję i dokładamy też środków z budżetu miasta i ona się ostatecznie finalizuje, więc mamy ponad 70 wniosków w tym roku. Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj od północy, trwa do 13 października i zachęcamy wszystkich do wspierania swoich projektów, do lobbowania w różnych grupach społecznych, aby projekty zgłoszone przez mieszkańców miały szansę na zwycięstwo.
9: Jakie projekty z poprzednich lat jeszcze czekają na realizację? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ta winda na Zaodrzu.
12: No ta winda jest w trakcie realizacji, bo nawet ostatnio weryfikowałem, na jakim jest to etapie. Mamy zlecone wykonanie dokumentacji technicznej, no bo to

0: kolidująca.
1: Mówili naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witoń i wiceprezydent Opola Łukasz Sowada. W trwającym właśnie głosowaniu mieszkańcy zdecydują o podziale 8 600 000 zł. 2 miliony z tej puli zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, a 6 600 000 na projekty dzielnicowe. Na liście znalazły się dzielnice, w których został złożony tylko jeden projekt dzielnicowy. To jednak nie oznacza stuprocentowej pewności, że zostanie on zrealizowany. Minimalny próg poparcia dla inicjatywy to 150 głosów. Mniej więcej w połowie głosowania zostaną udostępnione wstępne wyniki, żeby jeszcze bardziej zmobilizować Opolan do działania.
2: Zmieniamy temat.
1: Urząd Wojewódzki w Opolu postawił na bezpieczeństwo mieszkańców. W przestrzeni publicznej Opola pojawiły się filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, współtworzone przez Straż Pożarną, Opolską Policję, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Polskie Linie Kolejowe oraz przez Polski Związek Głuchych w Opolu. Co to za filmy? O tym Kinga Tokarz z Urzędu Wojewódzkiego.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego konsekwentnie rozwijamy nasze działania edukacyjne. Przygotowaliśmy kolejnych 5 filmów, które w prosty i praktyczny sposób pokazują, jak zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia. Od powodzi i innych sytuacji kryzysowych przez pierwszą pomoc, aż po oszustwa internetowe i dezinformacje. Filmy są dostępne na naszych profilach w mediach społecznościowych, na Facebooku oraz YouTube. Można je również zobaczyć w galeriach Solaris, Turawa Park i Karolinka, gdzie pojawiły się także plakaty z kodami QR prowadzące do materiałów. Bardzo zależy nam, żeby ta wiedza dotarła jak najszerzej do mieszkańców, młodzieży, szkół i organizacji. Dlatego zachęcamy do oglądania, udostępniania i przekazywania filmów dalej. Im więcej osób będzie wiedziało, jak właściwie reagować w sytuacji zagrożenia, tym większa szansa, że ta wiedza okaże się przydatna, kiedy naprawdę będzie potrzebna.
1: Filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pierwszy raz pojawiły się w sieci już podczas minionych wakacji. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
4: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Prawie 700 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości na 1000 kontroli. To bilans działań polskich policjantów prowadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. 10 osób za zbyt szybką jazdę straciło prawo jazdy. Weekend coraz bliżej. Jedźcie ostrożnie. Po koncercie znanego muzyka 68-latka chciała nawiązać z nim kontakt i padła ofiarą internetowego oszustwa. To również policyjne wieści z województwa opolskiego. Kobieta przekonana, że znalazła w internecie numer telefonu artysty, na którego koncercie wcześniej się bawiła, podjęła znajomość na odległość, a gdy miało dojść do spotkania, wpłaciła 6 tysięcy złotych, sądząc, że rezerwuje nocleg w hotelu i straciła pieniądze. Opolska policja przestrzega przed wpłatami dokonywanymi pod wpływem emocji. A tu emocji nigdy nie brakuje. Szlachetna paczka również w Opolu wciąż czeka na wolontariuszy.
5: Zgłaszamy się, dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
4: Wyjaśnia wolontariuszka Karolina Karolak.
6: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
4: Mówi wiceprezes Fundacji Wiosna Konrad Kruczkowski. W województwie opolskim brakuje ponad setki wolontariuszy. Powiedzieli stop hejtowi. W opolskim ratuszu odbyła się konferencja młodzieży i specjalistów pracujących z ofiarami nienawiści. Każdego tygodnia ofiarami hejtu staje się kilku młodych mieszkańców naszego miasta.
7: Uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką. Teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, pocieszyć, podnieść na duchu.
4: Mówi Grzegorz Pawlak, przewodniczący zespołu szkół elektrycznych w Opolu. Nastolatkowie najczęściej stają się ofiarami hejtu w mediach społecznościowych. Tyle z opolskiego ratusza, teraz powiat namysłowski. Już druga w tej kadencji zmiana u sterów. Artur Włodarczyk zrezygnował ze stanowiska starosty. Na nowego starostę został wybrany Krzysztof Szyndlarewicz, dotychczasowy radny powiatu namysłowskiego. A kto zostanie wybrany do nagrody miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury, to się oczywiście okaże. Na razie, do końca września, Urząd Miasta przyjmuje kandydatury. 34-latek zatrzymany przez opolskich łowców głów dzień przed ślubem, gdy jechał wznieść toast z kuzynem. Złotą obronę gorączkę zastąpiły kajdanki, a zamiast na ślubnym kobiercu mężczyzna stanął przed bramą więzienia, gdzie spędzi najbliższe 3 lata. Tak opolska komenda relacjonuje kolejny sukces jednostki zajmującej się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ten poszukiwany wynają nawet ochroniarzy, by uniknąć nieproszonych gości na weselu. A Urząd Marszałkowski ogłosił 7. edycję Banku Talentów. To program stypendialny dla młodych muzyków, którzy wezmą udział w warsztatach zakończonych koncertem.
0: To jest głównie orkiestra. Są też partytury określonych utworów.

0: utworów muzycznych, więc dyrygent tak układa ten repertuar i dobiera też najlepszych z najlepszych.
1: Mówiła Agnieszka Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego. Koncert finałowy 10 października w Stegu Arenie. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców. Mamy ciąg dalszy napraw gwarancyjnych na skrzyżowaniu przy Centrum Przodkowym Opole Główne. Uwaga na zmienioną organizację ruchu.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu zajrzymy do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Muzea w Opolu.
4: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu działa już od 10 lat. To okazja, żeby porozmawiać o tym, jak powstawało i co tam się przez dekadę pozmieniało.
5: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
4: 10 lat, to można powiedzieć mgnienie okiem jak dla nas. Ja 10 lat w radiu pracuję. Tutaj od 10 lat też Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu funkcjonuje, więc ja pamiętam, jak zaczynałem pracę i przychodziłem na otwarcie, a tu już sporo się też pozmieniało przez ten czas.
5: No tak, no na otwarcie grał zespół Hej i goście. Zrobiliśmy taki koncert, że przyjechał Hej do amfiteatru. No i oczywiście przyjechała Kasia Nosowska, ale idea była taka, żeby Hej akompaniował swoje piosenki gwiazdą polskiej estrady. To była Grażyna Łabaszewska, to była Ania Dąbrowska, Natalia Przybysz, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk. To świetnie wyszedł ten koncert. No i wtedy tej nocy po koncercie pierwsze 50 osób zwiedziło muzeum, dlatego że myśmy przykleili takie małe zaproszenia pod siedzeniami, tam 50 w amfiteatrze, i tylko te osoby mogły nocą przyjść zwiedzić, a na drugi dzień już po prostu muzeum się otworzyło. Faktycznie 10 lat minęło bardzo szybko. Właściwie to mam ochotę powiedzieć anegdotek. Miałem niedawno taką sytuację, jechałem Uberem i kierowca wywnioskował po rozmowie, którą przeprowadzałem, że zarządzam jakąś instytucją kultury. I spytał mnie, pan jest gdzieś dyrektorem w jakimś domu kultury, czy ten? Ja mówię, że jestem dyrektorem Muzeum Piosenki. A on mówi, Muzeum Piosenki, byłem tam za dzieciaka. Ja sobie pomyślałem, ale zaraz, jak za dzieciaka? Czy to jest niemożliwe? No jest to możliwe, bo jeśli on ma 22 lata, a był zaraz po otwarciu, no to mógł mieć 12 lat, jak zwiedzał Muzeum Piosenki, czyli był dzieciakiem. Zastanawiałem się, czy to ja jestem już taki stary, a może to muzeum zaczyna być trochę stare. No faktycznie, 10 lat minęło bardzo szybko, ale też dosyć długo trwało uruchamianie tego miejsca, bo zrobić muzeum to nie jest na pstryknięcie palców. To naprawdę zaczyna się w ogóle cały proces od powołania instytucji. Właściwie wszędzie najpierw jest tylko dyrektor i księgowy. Ja nie byłem od samego początku, ale wiem, że tak było, a potem się dopiero dobiera zespół, zbiera zbiory, więc to wszystko trwa. Natomiast ja uczestniczyłem już w tym procesie, gdzie się przygotowywało to wnętrze, czyli robiły się te wszystkie instalacje elektryczne, klimatyzacja, podłogi, więc wtedy wszedłem do muzeum, do pracy. No a potem chyba największa przyjemność, czyli praca nad ekspozycją stałą i rozbudowa koncepcji, którą zgłosiła do konkursu Danuta Słomczyńska z Poznania, i ona ten konkurs wygrała, więc no, to był tylko konkurs na koncepcję, to nie był konkurs na projekt. Ona na bazie tej swojej koncepcji później musiała zrobić projekt, a ten projekt zrobiła siedząc ze mną godzinami i rozkminiając temat, jak to się mówi.
4: A ile czasu zajęło zbieranie tych wszystkich materiałów, tych wszystkich przedmiotów, które w tej instalacji stałej się znalazły już na samo otwarcie? Bo to, tak jak tutaj pan wspomniał, było bardzo dużo pracy jeszcze przed otwarciem.
5: Tak, no czy pamiątki się zbierały systematycznie. Wiem, że na początek bardzo Opolanie ruszyli też i przynieśli dużo, dużo rzeczy, zwłaszcza związanych z Festiwalem Opolskim, ale nie tylko. Natomiast dla mnie najtrudniejszym zadaniem było podpisanie umów licencyjnych na wszystkie materiały, wideo przede wszystkim, ale oczywiście na audio także, też trochę na zdjęcia, więc to było bardzo czasochłonne i dosyć skomplikowane. Ja pamiętam, że wiele godzin spędzałem też z prawnikiem. Najwięcej czasu to ja spędzałem z projektantką wystawy, z księgową i z prawnikiem. Z prawnikiem dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo dotknęło nas kontekstów prawa autorskiego, trochę nierozpoznanych pewnych kwestii. No na przykład są dyskusje, wiem, że się toczą dyskusje od wielu lat, czy jeżeli na przykład muzeum ma jakiś obraz, powiedzmy niech to będzie jakiś obraz Renoira, ma go w zbiorach, czyli jest jego właścicielem, ale czy jest właścicielem wizerunku tego obrazu także, czyli czy może go zeskanować i upubliczniać, na przykład zarabiać, drukować plakaty, prawda? Z Renoirem to pewnie nie jest tak źle, chociaż we Francji to prawo autorskie działa zdaje się do końca świata, ale najczęściej to jest właśnie zawsze kwestia tych żyjących artystów współczesnych. Myśmy też się zmagali z takimi problemami, że dziś nie ma możliwości, żeby nie był wskazany twórca gdzieś, bo twórcy pilnują swoich interesów, nawet ci początkujący. Czyli jeżeli ktoś robi projekt okładki płyty, to zawsze jest gdzieś ta informacja, prawda? Projekt okładki, imię, nazwisko. A kiedyś tak nie było. Ja pamiętam moje telefony do liderów różnych bardzo znanych grup i oni mówili na przykład, że kurczę, to jakiś kolega w akademiku tam narysował, ale jak on się nazywał? No on się nigdy nie upominał o jakieś... Bo przecież bardzo często jest tak, że te grupy, czy ci wokaliści, którzy dziś są gwiazdami, jak oni robili pierwsze płyty, to w ogóle nie byli gwiazdami, prawda? Więc to jakiś kolega z akademika robił, a teraz być może temu koledze trzeba byłoby nawet coś odpalić. Nawet może by wypadało. Więc takich dużo było kwestii. I też pewne kolejki w czekaniu na materiały, dlatego że w tej chwili ja zaobserwowałem od już wielu lat zresztą, jest taka tendencja, taki trend można powiedzieć, że jeżeli ktoś robi muzeum, to natychmiast idzie do Filmoteki Narodowej albo do wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych i chce kroniki filmowe. Bo te kroniki filmowe, które były uznawane za propagandę, one jednak oddają klimat Polski. No bo mało się kręciło dokumentów wówczas takich, no jakby, żeby ulice pokazywać, prawda? W tych kronikach filmowych często na przykład, nie wiem, pokazywano rajd samochodowy, ale dzięki temu pokazywano miasto też. Nawet z lotu ptaka czasami, więc kroniki filmowe są faktycznie przepiękną obrazkową historią historii Polski i nam bardzo zależało. Natomiast wiele rzeczy też archiwalnych było cyfryzowanych specjalnie dla nas, bo na przykład nikogo wcześniej nie interesował występ Czesława Niemena w klubie Non-Stop. Po prostu nikomu to nie było potrzebne do wersji cyfrowej. Nikt o to nie pytał w Wolnej Polsce. Prawdopodobnie telewizja miała jakiś tam inny swój materiał, no a dla nas to było istotne. Pamiętam też, że ślub Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka z zespołu 2+1 myśmy też cyfryzowali, bo to była jako ciekawostka, a wcześniej nikt po prostu o to nie pytał, więc to było na tak zwanych taśmach 16 mm, czyli tych takich no, bardzo oldschoolowych.
6: Z
4: kroniki filmowej, no to też rzuca się w pamięć nagranie z Opolskiego Rynku, jak tu podczas Festiwalu Opolskiego przechadzała się na przykład Pola Raksa. Wszyscy znamy to nagranie. No, tak generalnie, wracając do tematu tych praw autorskich...
5: Ja muszę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja na przykład odkryłem taką kronikę filmową, gdzie jest rozmowa w klubie Musiałówka. Dyskusja tam jest między innymi Kisiel, w ogóle krytycy literaccy i Opolanie i ktoś z władz i jest dyskusja o poziomie polskich tekstów. To jest wow, że w ogóle też, no kto by to nakręcił? Nikt by tego nie nakręcił. Też jest jedna ważna rzecz, że w telewizji sporo rzeczy zniknęło, bo po prostu taśmy były drogie, zwłaszcza później, gdzie można było, te taśmy były wielokrotnego zapisu i po prostu nawet koncertów niektórych festiwalowych nie ma, bo zapisywano na te koncerty następne programy telewizyjne. A tutaj dzięki temu, że to była taśma filmowa, no to jeżeli to zostało zarchiwizowane, to jest. Także faktycznie przecież nawet odkryliśmy ruchome obrazki, gdy Urszula Sipińska otrzymuje tytuł Miss Obiektywu. Urszula Sipińska jako pierwsza na festiwalu w Opolu dostała ten tytuł. Była piękną kobietą. No i w ogóle sama Urszula Sipińska była zaskoczona, że w ogóle to ktoś to sfilmował, a to po prostu sfilmowane właśnie było przez kronikę.
4: No właśnie, prawa autorskie w Polsce to jest rok 94, a wasze zbiory to są lata 60.
5: Też, ale to nie jest tak, że nie istniała ustawa o prawie autorskim. Istniała tylko z lat 50. Ona co prawda nie brała pod uwagę praw wykonawczych, tych praw pokrewnych, ale prawa autorskie oczywiście chroniła. Natomiast w naszym przypadku myśmy wiedzieli, że my za wszystkie materiały będziemy płacili taki jakby abonament po prostu. No, tak jak w domu płacimy za prąd i za gaz, jeśli mamy prąd i gaz, no to my mamy materiały, które wyświetlamy, więc musimy płacić tantiemy do ZAX-u, do Stoartu. Mamy tego świadomość. Natomiast w naszym przypadku to bardziej chodziło o prawa producenta. Co to są prawa producenta? To są prawa przynależne tym, którzy wyprodukowali dane nagranie czy dane wideo, którzy po prostu zapłacili za produkcję, krótko mówiąc, bo to oni są licencjodawcami. Jeżeli bierzemy piosenkę, no nie wiem, zespołu Republika, prawda, powiedzmy, i bierzemy ją z telewizji, to nie ma znaczenia, że Grzegorz Ciechowski na przykład napisał słowa, a pozostali członkowie Republiki muzykę. Znaczenie ma, że Telewizja Polska zapłaciła za to nagranie, w związku z tym oni są właścicielem tego materiału.
4: A więcej jest nagrań z festiwalów opolskich czy teledysków?
5: Ja myślę, że łącznie więcej jest nagrań innych, chociaż oczywiście bardzo wiele materiałów mamy z festiwali opolskich, bo to trochę jest też tak, że można powiedzieć, że połowa historii polskiej piosenki to jest festiwal w Opolu, tak naprawdę. No wiadomo, Sopot, tak, tylko że w Sopocie jednak nas nie interesowało śpiewanie w obcych językach. Więc myśmy brali, jeżeli braliśmy materiały z Sopotu, to były te po polsku śpiewane piosenki. Jarocin, Studencki Festiwal Piosenki, wiadomo, festiwalowo było bardzo i jest u nas. Natomiast nam też przyrastają materiały, bo my od pewnego czasu dzięki fajnej umowie miasta z telewizją my dostajemy sublicencję i mamy możliwość wybrania z tych ostatnich festiwali wszystkiego, co chcemy. Więc my oczywiście nie wkładamy całych festiwali, bo to nie ma sensu, nikt by tego nie obejrzał, ale wycinamy i oprócz tego 13 kawiarnek z gwiazdami nam przybyło do ekspozycji. To jest bardzo dużo. Wyprodukowaliśmy 131 plus 12, czyli 143 programy Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historię jednego przeboju. jesteśmy koproducentem, więc to też mamy w ekspozycji. Także w porównaniu z tym początkiem, kiedy byśmy startowali z ekspozycją, gdzie podpisaliśmy umowy licencyjne do dziś, to tych materiałów myślę, że mogło na pewno 50% przyrosnąć, że tak powiem.
4: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną. To jednak będzie temat na inną rozmowę już niedługo.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia, która jest prowadzona w opolskich szkołach. Pomówię też o kaskach, które trafiły do uczniów opolskich szkół.
2: Zdrowe Opole.
4: Na początek pomówmy o zdrowym odżywianiu. Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć, Zdrowie w Szkolnej Ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
6: Zofia Warmuzek.
7: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
8: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście mam, jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja na przykład w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
4: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
8: Mhm, jasne.
7: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
8: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
4: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
7: Tak, zdecydowanie.
8: Na pewno.
7: No właśnie.
8: Uzależnia.
7: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakąś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
8: No u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i te jakieś są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to i tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
4: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
8: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
7: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma takiego sezonu na sałaty, no to ja często jem na przykład z sałatą i szynką. niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
8: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie tak nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo, mięso jest, ale rzeczywiście chyba dwa razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
7: Tak, i też jest w sumie w naszym jadłospisie jest też dużo do są w ciągu dnia dwa dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to to może wybrać to drugie danie. I
8: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
7: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może tu właśnie nie odpowiadać tu jedzenia na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem. I na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, jakie, które wybrałam.
8: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy. A właśnie, no ogólnie się za bardzo nie zmieniło mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
7: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak mi się...
8: Bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
7: Batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
8: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
4: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście.
2: Edukacja w Opolskiem.
4: Zostajemy przy zdrowych nawykach uczniów, ale tym razem w kwestii poruszania się po mieście. Uczniowie z Opola otrzymali kaski rowerowe. Zostały one rozdane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków. Kaski otrzymały te dzieci, które zdały w tym roku egzamin na kartę rowerową.
6: Joanna Raźniewska, polska kurator oświaty. Wszystkie dzieci doskonale wiedzą, że te zasady obowiązują od czerwca i w kaskach już poruszają się zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach. Natomiast rzeczywiście Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała dla większości uczniów, którzy w tym roku uzyskali kartę rowerową, czyli po raz pierwszy taki dokument, który jest no, potwierdzony prawem do uczestnictwa w ruchu i myślę, że to doskonały nie tylko prezent, ale też dobry znak bezpieczeństwa. Kaski trafiają do uczniów w całej Polsce w bardzo dużej ilości. Myślę, że są ładne, porządne i dla, tak patrząc na młodych, dla nich to już takie potwierdzenie tego, z czym poruszają się na swoich mobilnych urządzeniach, ale też dla nas dorosłych doskonała nauka.
9: Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przede wszystkim kaski, które dzisiaj przekazujemy, to jest jedyny element, który chroni tych rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego oprócz tego, że wymagają tego przepisy od 3 czerwca tego roku, obowiązuje przepis, który mówi o tym, że dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku podczas używania rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. A oprócz tego sama profilaktyka, czyli bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście przede wszystkim kask to jest ten element, który może inaczej. On nie zapewni nam wiedzy, umiejętności, ale na pewno w czasie zdarzenia drogowego może uchronić od ewentualnej kontuzji.
10: Komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzięki tym dzisiejszym działaniom, które dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury mamy możliwość wręczenia tych kasków rowerowych. Dzięki temu będziemy ich bardziej chronili, będą bardziej bezpieczni w infrastrukturze miejskiej, poruszając się rowerami. nimi, bo kask to element bezpieczeństwa, można by powiedzieć, że można by porównać do pasów bezpieczeństwa w samochodzie, podobnie jak pasy w podobny sposób chroni to, co najważniejsze, czyli głowę. I muszą też uczniowie wiedzieć o tym i oczywiście dzisiaj podczas tego spotkania będziemy im przekazywać, że upadek nawet z prędkości 20 km na godzinę z roweru czy też z hulajnogi bez ochrony głowy na twardym podłożu może mieć swój tragiczny finał, dlatego dzisiaj apelujemy o to, żeby te kaski stosować, bo jest to bardzo ważny element bezpieczeństwa dla rowerzysty czy też użytkownika hulajnóg. Oczywiście wskazujemy ciągle na tą profilaktykę, ale oczywiście osoby, które nie mają tego kasku, a przypominam, że to mają obowiązek osoby do 16 roku życia, nie możemy ich ukarać mandatem, ale oczywiście można sporządzić notatkę do sądu rodzinnego i sąd w takim przypadku może wyciągnąć konsekwencje w postaci chociażby nadzoru kuratora, czy też innych kar przewidzianych dla osób nieletnich. Coraz bardziej widzimy, że właśnie, że młodzi ludzie poruszający się czy to na urządzeniach transportu osobistego, czy też na hulajnogach, czy rowerach, coraz bardziej właśnie świadomi są i korzystają z tych kasków, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje właśnie, w których właśnie nie mają tych kasków i dzięki właśnie dzisiejszej inicjatywie, dzięki właśnie też tej puli, którą pozyskaliśmy, te osoby będą mogły się zaopatrzyć po to, aby bezpiecznie poruszać się w ruchu miejskim, po ścieżkach, po drogach, bo przypominam, że w każdym miejscu mają obowiązek korzystania z tych kasków rowerowych.
4: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
11: Zdały egzamin na kartę rowerową, tym samym zostały dopuszczone do transportu publicznego, jakkolwiek go nazywamy. A chodzi przecież o bezpieczeństwo, aby oprócz przepisów i tego, co się ma w głowie, to jeszcze mieć to, co się ma na głowie, czyli ten najważniejszy element chroniący głowę w czasie upadku. I dzisiaj przy naszym dobrym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury rozdajemy kaski dzieciakom po to, aby te kaski po pierwsze zakładały, po drugie wiedziały, po co go zakładają, a po trzecie obiecały nam dzisiaj na tym wydarzeniu, że na pewno za każdym razem, kiedy będą siadać na rower, będą je miały na głowie. To naprawdę jest bardzo istotne w razie upadku i ewentualnej kolizji, czego nie życzymy.
4: Mówi dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 Mirosław Śnigórski.
12: Wszystkie media informowały w 2024 roku, kiedy prowadziłem rozpoczęcie roku szkolnego w garniturze i w kasku. I to był rok jazdy w kasku. Rozdałem wtedy 60 kasków naszym dzieciakom. Było mnóstwo imprez, wydarzeń z tym związanych. Jeżeli coś było do wygrania w jakimkolwiek konkursie, to kaski. Mamy parking rowerowy. Mieliśmy też taki ubiegły rok szkolny, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego. Więc wszystko było podyktowane po to, żeby dzieciaki jednak jeździły w kaskach. Też jestem takim przykładem. Jeżdżę na co dzień i bardzo się pilnuję, wyjeżdżając spod szkoły, żeby zakładać kask.
4: Kaski rowerowe trafią do 1800 uczniów podstawówek w całym województwie. Przypomnę, że ich używanie obowiązuje wszystkich rowerzystów i kierowców hulajnóg elektrycznych do 16 roku życia.
2: Ciekawe Opole.
4: Sporo w tym programie mówię o edukacji, więc pomówię jeszcze o jednej akcji edukacyjnej, tym razem skierowanej do przedszkolaków. Opolski Urząd Marszałkowski, Opolska Policja i Opolskie Centrum Edukacji prowadzą szeroko zakrojoną akcję pod hasłem Przedszkolak ratuje, mówi Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji.
13: Trwają nasze działania Przedszkolak ratuje, które wróciły po wakacyjnej przerwie. Projekt Przedszkolak ratuje stanowi przykład nowoczesnej i skutecznej profilaktyki, która przekłada się nie tylko na rozwój kompetencji dzieci, ale także na wzrost bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. To długofalowa inwestycja w przyszłość, bo dzieci, które dziś uczą się ratować życie, jutro mogą być bohaterami codzienności. Celem całej akcji jest nauczenie dzieci, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, rozpowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń życia i zdrowia. Każde z tych spotkań jest doskonałą lekcją, połączeniem zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, przynoszącej nieoceniony efekt w postaci ratowania życia. Warto wspomnieć, że projekt obejmuje wszystkie przedszkola na terenie Opola i powiatu. Uczestniczący w tych działaniach ratownicy medyczni i funkcjonariusze z Opola przekazują przedszkolakom, jak prawidłowo wezwać pomoc i przekazać niezbędne informacje dyspozytorowi, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w prostych przypadkach, a także jak rozpoznać i unikać zagrożeń w codziennych sytuacjach, w domu, przedszkolu, na ulicy czy też w kontaktach z osobami nieznajomymi.
4: Akcja Przedszkolak Ratuje będzie prowadzona jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
4: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu pomówię o nowej alternatywie dla samochodów, która pojawiła się, tudzież wróciła na ulicę Opola. Zapraszam.
2: Aktywnie w Opolu.
4: Rowery miejskie po kilkuletniej przerwie znów pojawiły się na ulicach Opola. Dostarczyła je firma Orange Polska, która była w stanie zagwarantować 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów. O szczegółach prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
14: Wracamy po 12 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012. Byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwszy wprowadzaliśmy ten system, dzisiaj do niego wracamy. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Cała grupa pracowała z panią prezydent Stelnicką nad przygotowaniem rozwiązań, z panem naczelnikiem Zawadzkim. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Mówiłem, połowa rowerów elektrycznych, więc to zupełnie nowe doznanie, jeżeli chodzi o ten system. Myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola, że będzie ponownie w wizerunku miasta. Także dobrego korzystania. O, tak bym to podsumował.
4: Teraz Opolanie będą mieli 2 miesiące, żeby przyzwyczaić się do nowego systemu miejskich rowerów, z którego będą mogli korzystać przynajmniej przez 2 lata. Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
15: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące, bo startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik, listopad na przetestowanie, a pełne lata takiej funkcjonalności systemu to będą lata kolejne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przetestowali. Właśnie mamy 2 formuły, czyli dla tych, którzy preferują standard, mamy rowery zwykłe, ale ci, którzy chcą skorzystać z nieco nowszych rozwiązań, albo z uwagi na swój stan zdrowia, czy choćby nawet inną chęć skorzystania z innej formuły, zapraszamy do korzystania z roweru elektrycznego. Mam nadzieję, że powrót roweru miejskiego będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też dla naszych gości i turystów, i zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego nowego roweru miejskiego.
4: Przywrócenie systemu miejskich rowerów było pomysłem m.in. Rady Miasta, o czym powiedział miejski radny Tobiasz Gajda.
16: Postulowaliśmy ten pomysł od dawna, wpisaliśmy go także w naszą umowę koalicyjną, więc mamy to, a wiem, że nie było łatwo, i tutaj też dziękuję pani prezydent Stelnickiej, bo pracowaliśmy razem z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Pracowaliśmy także ze świętej pamięci radnym Jackiem Kasprzykiem, który także był bardzo aktywny, i także wiele jego cennych uwag na etapie przetargowym zostało wdrożonych, więc też z tego miejsca dziękuję także i Jackowi za ten jego wkład. On też był orędownikiem wielkim rowerów w naszym mieście, więc dzisiaj nowe otwarcie. Jasne, oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą Poznań. Wiem, że jego działacze walczą o rower miejski, a Opole ma to szczęście, że rower do Opola wraca w tej nowej, atrakcyjnej formule pół na pół, rower elektryczny i tradycyjny. Dziękuję.
17: Przewodniczący Pospieszyński, ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i naszego klubu Koalicji Obywatelskiej. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta i też pozwoli może wypchnąć ten rynek hulajnóg z naszego miasta. Mam takie nadzieje, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
18: Daniel Janukowicz, Orange Polska. Ja reprezentuję dział, który Orange Polska wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego internetu rzeczy, IoT. I w ramach tych rozwiązań również realizujemy typowe rozwiązania dla miast, gmin, tak zwane smart city. Rowery to jest jedno z rozwiązań, które rzeczywiście cieszy się największą popularnością, ale realizujemy również podobne projekty jak zdalne odczyty wodomierzy czy modernizacja i zarządzanie osiedleniem miejskim, które mają wspólną cechę, gdzie tą technologię można wykorzystać do tego, żeby w miastach żyło się lepiej, ale też żeby dokonać pewnych oszczędności czy pewnych reorganizacji funkcjonowania miast. Rowery miejskie realizujemy wspólnie z firmą Ruwi od samego początku. Tutaj pan prezydent wspomniał rzeczywiście ten okres w Opolu, gdzie te rowery kiedyś były i ja go bardzo dobrze pamiętam. Ja tutaj rzeczywiście osobiście byłem, rozmawiałem z przedstawicielami miasta i zastanawiałem się nad tym, co zrobić, żeby te rowery w dalszym ciągu funkcjonowały w Opolu. Wtedy się nie udało, ale wyciągając pewne pozytywy, można powiedzieć, że w tym czasie rynek poszedł do przodu, technologie się zmieniły i dzięki temu Opole dzisiaj mogło skorzystać z tej zmiany i ten system, który oferujemy dzisiaj w Opolu, rzeczywiście to jest system, można powiedzieć, najnowszy, jaki funkcjonuje. Bardzo fajnie podzielony na rowery klasyczne, rowery elektryczne. Tutaj jest ze mną dzisiaj pan Dariusz Kopczyński z firmy Ruwi, który za chwilkę kilka słów technicznie o tych rowerach powie. Natomiast ta zmiana systemu spowodowała, że dzisiaj mamy system znacznie bardziej elastyczny dla użytkowników, ale również bardziej elastyczny dla miasta w kontekście zaplanowania tego, jak ma funkcjonować, gdzie ma funkcjonować. Możemy reagować na bieżąco, możemy dokonywać doświadczeń po każdym sezonie funkcjonowania tego systemu, tak żeby być może w kolejnym sezonie troszkę inaczej zorganizować jego pracę, bardziej efektywnie, czy jeszcze lepiej dla mieszkańców. Także z mojej perspektywy, nawet osobistej i z moich doświadczeń tutaj z rozmowami z państwem, to jest również moja osobista satysfakcja, że dzisiaj rowery właśnie nasze trafiają do Opola. Także wszystkiego dobrego wszystkim, bezpiecznej jazdy. Wydaje mi się, że u podstaw problemu z tamtym systemem chyba była generalnie jego jakość. Mam wrażenie, że doszliśmy wtedy do takiego wniosku z władzami miasta, że jakość tego rozwiązania po prostu zniechęciła użytkowników, szczególnie w końcowej fazie funkcjonowania. Mamy wrażenie, że te rowery wtedy doznały dosyć dużej degradacji, a jak coś jest niewygodne i niefajne, to po prostu ludziom nie chce się tego używać i to nie zachęca do tego, żeby z tego korzystać. Mam nadzieję, że przełamiemy ten wizerunek i że te rowery zagoszczą na dłużej w Opolu.
19: Jak będzie funkcjonować system wypożyczania rowerów? O tym opowiedział Dariusz Kopczyński z firmy Rowi.
20: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Tradycyjne rowery wyposażone w piastę wielobiegową, rowery elektryczne ze wspomaganiem elektrycznym. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rowery. Wygląda sprawa następująco. Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Trzeba zasilić konto i wtedy możemy korzystać z aplikacji. Będzie możliwość wypożyczania również rowerów przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto i będzie możliwa obsługa również przez kontakt klienta za pomocą klasycznych telefonów.
19: To teraz przedstawmy wszystko w telegraficznym skrócie. Moim gościem jest Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. To przejdźmy do tych rowerów miejskich. Dlaczego przez tyle lat ich nie było?
21: Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc ilość, wartość środków wydatkowanych na dofinansowanie tej działalności była na tyle duża, że w przeliczeniu na jedną osobę wypożyczającą no było to nieopłacalne, krótko mówiąc. No, dopłata do jednego wypożyczenia była duża. No, w tej chwili jakby radni i zarząd miasta zdecydował, że mimo wszystko spróbujemy jeszcze raz. Faktycznie może postawienie na rowery elektryczne spowoduje, że tych wypożyczeń, tych osób, które korzystają z tych rowerów, będzie więcej i może ta efektywność wydatkowania środków publicznych będzie lepsza. Ja mówię może, bo to się okaże.
4: Na jakich strumieniach ten ruch rowerowy może być największy? Gdzie najwięcej korków zniknie dzięki temu rozwiązaniu?
21: Wydaje mi się, że na pomiędzy osiedlem Armii Krajowej, czyli BUEZWM, a centrum oraz tutaj za Odrzem, czyli Dąbonia, liczę troszkę na Chmielowice, te rozbudowane dzielnice, tam mamy kładkę Halupczoka, która faktycznie wygenerowała dosyć spory ruch rowerowy. No i też trzeba patrzeć na kampusy uczelni, czyli Soskowskiego, czyli Pruszkowska Politechnika, centrum pomiędzy różnymi budynkami Politechniki.
4: A czy te najbardziej oddalone dzielnice mają szansę? Na przykład Czarnowąsy?
21: Tak, oczywiście. Bierzemy je pod uwagę na listach tych miejsc postojowych. Są wyznaczone miejsca i faktycznie tam podejrzewam na pewno Czarnowąsy. Ja mam pewne wątpliwości co do jeszcze dalszych dzielnic typu Świerkle, typu Borki, ale też będziemy próbować. Mieszkańcy Metalchemu będą mieli miejsce postojowe. Dobrze, ja spróbuję je wymienić. Nie ukrywam, nie mam listy. Będę troszkę improwizował. Plac Wolności, stacja rowerowa, Plac Kory pod pocztą, czyli przy dworcu głównym, Most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, Plac Teatralny, Soskowskiego Skaut, Solidarności, Politechnika, Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
4: Pierwszy system rowerów miejskich to był Next Bike, później się zmienił na bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że to mogło właśnie mieszkańców zniechęcić. Raz, że ten system był taki sobie, a dwa, że te rowery też dosyć ciężko chodziły. No i jakie tutaj braliście pod uwagę techniczne parametry, żeby to wszystko się zgadzało w tym trzecim rozwiązaniu?
21: Tak, zwracaliśmy uwagę na budowę roweru, bo faktycznie te rowery, które były u drugiego operatora w naszym mieście, były troszkę nietrafione. Ja jestem dużego wzrostu i naprawdę raz, dwa razy jechałem tym rowerem i no, nie przekonywał mnie. Możliwości regulacyjne nie były takie, żeby wysoka osoba mogła z niego skorzystać. Poza tym nie można było wypożyczyć więcej niż jednego roweru. Tutaj mamy możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na aplikacji i ten rower jest dużo wygodniejszy. Faktycznie w parametrach przetargowych zawarliśmy takie warunki, żeby dla osoby w przedziale wzrostowym takiej siatki centylowej, najbardziej popularnej, był ten rower dostępny i faktycznie się wygodnie na nim jeździ i na elektrycznym, i na zwykłym mechanicznym. Ja jako wysoki człowiek dobrze się czuję.
4: Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, czy jak to będzie działać?
21: Tak, dokładnie. Przechodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, musimy mieć wpłacone jakieś środki, możemy mieć podpiętą kartę bankową, kartę kredytową i to też powoduje jakby charge'owanie z karty.
4: Jeżeli to wypożyczenie się przedłuży, to w tym momencie będzie nam, powiedzmy, ściągać z konta?
21: Dokładnie tak. Wartość umowy na 2 lata i ten sezon teraz po 2,5 roku, że tak powiem, to jest 2,1 miliona złotych. Generalnie powiem, dobra cena, ponieważ w przeliczeniu na rok porównywaliśmy właśnie ten ostatni przetarg. Mimo to, że są elektryczne rowery, jest taka sama cena w przeliczeniu na jeden sezon. Okay. O, może tak.
4: Pojazdy mają zamontowane nadajniki GPS, żeby tutaj operator wiedział, gdzie one się znajdują?
21: Tak, dokładnie. Rowery czwartej generacji są wyposażone w odbiornik GPS, który siecią GSM transmituje lokalizację roweru. Po pierwsze dlatego, żeby operator faktycznie wiedział, gdzie te rowery są. Po drugie dlatego właśnie, że jak zdajemy ten rower poza stacją rowerową, to też operator musi wiedzieć, gdzie on się znajduje i ewentualny kolejny użytkownik, który będzie go wypożyczał, musi mieć go na mapie, czyli ta stała lokalizacja tego roweru jest potrzebna.
4: Czy ten system, właśnie ten konkretny, jest już wykorzystywany w jakichś polskich miastach, czy Opole jest pionierem?
21: Nie jesteśmy pionierem, ale chyba w 3 czy 4 miastach jest, nie powiem, które trzeba było zapytać operatora.
4: Mówił Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. Na koniec przypomnę, że za pierwszych 20 minut wypożyczenia miejskich rowerów nie zapłacimy nic, a potem do końca pierwszej godziny tylko 2 zł. Potem każda kolejna godzina korzystania z nich będzie kosztować 4 zł. 200 rowerów będzie dostępnych w całym mieście. Jeżeli system się sprawdzi i zainteresowanie będzie wysokie, to ich dostawca przywiezie do Opola kolejnych 50 klasycznych i 50 elektrycznych jednośladów.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
5: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o nietypowej grze stworzonej przez archiwistkę.
6: Niekiedy zdarza się, że teksty, które trzeba odczytać w języku obcym, są na tyle trudne, że poświęcamy na to co najmniej tydzień, a niekiedy i dłużej, bo no, nie ukrywajmy, każdy piszący jako ręką piśmienną ma swoje bazgroły, różne zawiasy, które należy dobrze odczytać.
5: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
7: Przygotowaliśmy koncert Głos Morza, Głos Wiary z okazji 23 dni kultury niemieckiej na Śląsku.
5: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Archiwum Państwowego w Opolu. Tam Kamil Kostka rozmawiał z Katarzyną Głowanią, autorką nietypowej gry. James, archiwista z licencją na brakowanie. Posłuchajmy więc, o co chodzi w tej grze.
8: Czas wolny w Opolu.
9: Jest pani autorką gry planszowej, która to gra ma za zadanie przybliżyć młodzieży zagadnienia związane z archiwum.
6: Tak, jestem fanką gier planszowych, a tak samo jestem też fanką Jamesa Bonda. I w tym momencie już stwierdziłam, że praca archiwisty zawsze się wszystkim kojarzy, że tam właśnie siedzimy w jakimś zakurzonym budynku, przyglądamy jeszcze bardziej zakurzone akta, walczymy z pająkami, ścigamy się po prostu z myszkami, które gdzieś tam biegają po magazynach. A właśnie to tak nie do końca wygląda. Teraz już bardziej też chciałam pokazać, że właśnie jesteśmy takimi agentami, którzy walczą nie tylko jakby w rzeczywistości, ale też w cyberprzestrzeni, także mamy właśnie takie bardziej inne już i nastawienie i do samej gry. Chcemy zaprezentować, że właśnie James, archiwista, jest bardziej Jamesem Bondem, posiada różnego rodzaju ekwipunki, dzięki którym może rozwiązywać wszystkie zadania.
9: Czyli jest to gra planszowa, która posiada fabułę.
6: Dokładnie. Staramy się zaprezentować różne stanowiska, które osoby, które są zatrudnione jako archiwiści, którzy pracują. Każda z nich ma swoją osobistą zdolność, dzięki której szybciej wykonuje niektóre zadania. Oczywiście jest to troszkę drobny standard i taki humorystyczny, ale na przykład mamy młodszego archiwistę, który pod względem energii naprawdę wymiata. Jeśli chodzi o wiedzę, no jeszcze daleko mu brakuje, ale mamy też starszego kustosza, który z wiedzą naprawdę jest ekspertem we wszystkim. Natomiast energii, no już troszeczkę ma mniej.
9: Mhm. Jakie jeszcze postaci tam będziemy mieli okazję poznać?
6: Mamy jeszcze kustosza, mamy starszego archiwistę i mamy archiwistę. Są to postacie, które tak troszeczkę ciągną już oczywiście wyżej w randze, w samej karierze jako archiwistów, ale jeszcze cały czas mają różne przekonania i jeszcze muszą się z wieloma rzeczami zderzyć.
9: Żeby wygrać, rozumiem, że trzeba tak poprowadzić grę, żeby wszystkie dokumenty udało się uratować? Jak to wygląda?
6: W pierwszym założeniu podzieliłam grę na dwie wersje. Możemy zagrać w rywalizację, możemy zagrać w kooperację. W rywalizacji na pewno istotna jest sama strategia, czyli jak wymyślimy, ponieważ nasi inni gracze są naszymi przeciwnikami, czyli w tym momencie musimy zrobić wszystko, żeby utrudnić im dotarcie do celu i wygranie. Natomiast my musimy między tym całą rozgrywką jeszcze wykonywać nasze osobiste zadania, które każdy losuje na początku gry. Jeśli chodzi o kooperację, tutaj już bardziej przypominamy troskliwe misie, staramy się współpracować, komunikujemy się, uczymy się tej komunikacji, uczymy się ustalać zadania dla poszczególnych członków grupy.
9: No i zawsze jest ten element edukacyjny, o którym pani wspomniała na początku.
6: Tak, wszystkiego rodzaju zadania nawiązują bezpośrednio do pojęć typowo archiwalnych, ale oczywiście w łagodnej wersji. Nie chcemy, żeby ta gra była bardzo edukacyjna, chcemy po prostu, żeby każdy mógł się nią cieszyć, mógł w nią zagrać i wynieść z niej informację, że w archiwum na przykład posiadamy magazyn, że są różne pomieszczenia, mamy też na przykład czytelnię i żeby o tym mniej więcej już można było kojarzyć, żeby można było przyjść do archiwum i nie tylko zagrać naszą grę, ale też na przykład skorzystać z akt, które się u nas znajdują.
9: Czy w grze jest powiedziane, jakie akta można w archiwach znaleźć?
6: Starałam się tak przygotować bardziej same wzory czy też przykłady, żeby rzeczywiście do tego móc nawiązać. Czyli mamy na przykład akta, mamy spisy akt, mamy pergaminy, które trzeba przenieść z jednego pomieszczenia do innego. Mamy też owady, mamy pułapki na owady, które trzeba dostarczyć do magazynu, aby zabezpieczyć wszelkiego rodzaju dokumenty, które się tam znajdują. I przede wszystkim skupiamy się na samych aktach, czyli właśnie różnego rodzaju materiały, które się u nas zawsze znajdują.
9: Dlaczego to jest tak ważne, żeby uświadamiać ludzi, społeczeństwo o takich właśnie kwestiach?
6: Zależało mi na tym, żeby zaprezentować właśnie po pierwsze, że archiwista no, nie do końca musi być starym człowiekiem, który kuśtyka sobie gdzieś z laseczką po terenie magazynu, tylko że są to osoby, które mają swoje pasje, swoje zaangażowania, nie tylko zajmują się archiwum, ale na przykład grają w planszówki, uwielbiają wszelkiego rodzaju muzykę, zajmują się na przykład zwiedzaniem, spinaczkami wysokogórskimi i to za każdym razem jeszcze bardziej podkreśla, że właśnie James archiwista sprawdza się w tej roli.
9: Czy archiwista w swojej pracy jest jeszcze coś w stanie zaskoczyć?
6: Na pewno. Niekiedy zdarza się, że teksty, które trzeba odczytać w języku obcym są na tyle trudne, że poświęcamy na to co najmniej tydzień, a niekiedy i dłużej, bo no, nie ukrywajmy, każdy piszący jako ręką piśmienną no, ma swoje bazgroły, różne zawiasy, które należy dobrze odczytać, żeby rzeczywiście też pomóc użytkownikom, którzy przychodzą do archiwum.
9: Jak współpracują poszczególne archiwa? Mówię w kontekście tego, że pani przyjechała tutaj z Katowic. Jesteśmy w archiwum w Opolu, które no, cieszy się popularnością w ostatnich latach.
6: Tak, jestem bardzo szczęśliwa i naprawdę doceniam, że koleżanki mnie zaprosiły. Razem tworzymy ten projekt, to jest projekt strategiczny i tutaj rzeczywiście po pierwsze mamy nasze Katowice, mamy Opole, mamy koleżankę z Płocka, z Leszna i z Wrocławia. Na chwilę obecną jest to projekt, który będzie dostępny tylko na naszych partnerskich archiwach i u nas w Katowicach, ale już od września postaramy się przekazać tę grę do wszystkich archiwów w całym kraju, żeby wszyscy mogli z tego skorzystać i zagrać.
9: Czyli uwaga, uwaga, nie tylko na Opolszczyźnie.
6: Tak, dokładnie. Zachęcamy wszędzie, gdzie tylko archiwum się znajduje.
9: Co było najtrudniejszym elementem podczas projektowania tej gry?
6: W pierwszej kolejności zawsze zastanawiałam się, że są osoby, które uwielbiają rywalizować. Czyli w tym momencie powinnam dać większy nacisk na to, żeby te postacie bardziej się różniły, żeby pozwolić też osobom grającym do wykorzystania takiej interakcji negatywnej. I tutaj trzeba było się właśnie troszeczkę stopować, żeby jak doprowadzić do sytuacji rękoczynów podczas gry. Są wszelkiego rodzaju gry planszowe, fantazy, czy też post-apo, które zakładają jakby taką konkretną walkę i rywalizację. My tutaj nie propagujemy przemocy, staramy się tak mniej agresywnie podchodzić, ale to wcale nie znaczy, że taktyka ani też strategia nie mogą przynosić zabawy i rozrywki.
9: Jeżeli rozłożymy tą planszę wieczorem, to skończymy grę rano?
6: Wszystko zależy od tego, jak się podejdzie, bo oczywiście jest do tego zrobiona instrukcja, ale zdarzają się osoby, zwłaszcza fani planszówek, którzy mogą sobie troszkę zminimalizować niektóre zasady, a niektóre bardziej rozszerzyć.
5: Mówiła autorka gry James Archiwista z licencją na brakowanie Katarzyna Głowania w rozmowie z Kamilem Kostką. A teraz jeszcze Beata Śliwińska opowie Państwu o koncercie inauguracyjnym, który zbliża się wielkimi krokami, a także o innych koncertach, których będziecie mogli Państwo wysłuchać wyjątkowo w Szkole Muzycznej, a nie w Filharmonii Opolskiej, ze względu na trwający tam remont.
8: Co słychać w Opolu?
7: Zaczynamy, tak jak mówiłam, od inauguracji 75. sezonu artystycznego. Orkiestra Filharmonii Opolskiej, Jakub Jakowicz skrzypce i Jakub Chrenowicz dyrygent. Wybrali i utwory, i kompozytorów znamienitych, ponieważ nie tylko inauguracja danego sezonu, można powiedzieć, domaga się czegoś wielkiego i nieszablonowego na otwarcie, natomiast inauguracja 75. sezonu, myślę, że już tego naprawdę

0: pewnego rodzaju tajemnica, zmienność dźwięków, zmienność utworów też może jakby znajdować odzwierciedlenie albo niejako taką paralelę do inauguracji kolejnego sezonu. Wiele lat, wiele zmian i można powiedzieć też, wiele remontów już było i kto wie, co jeszcze przed nami, zwłaszcza po tym remoncie, na którego zakończenie chyba już wszyscy też czekamy. Gościem wyjątkowym na inaugurację sezonu będzie Jakub Jakowicz, który zagra na skrzypcach, ponieważ rzeczywiście współpracował między innymi z Krzysztofem Pendereckim czy z maestro Antonim Witem i koncertował naprawdę na znamienitych salach nie tylko w kraju, ale między innymi we Florencji, w Pradze, w Rzymie, w Dreźnie, w Genewie, w Madrycie. I jakby myślę, że nie będę Państwu już wiele wymieniać, ale tym serdecznie zaproszę, żeby tego znakomitego wykonania utworów na orkiestrę i na skrzypce posłuchać. I z nadejściem jesieni zaczniemy koncerty w październiku, również w Szkole Muzycznej. 2 października o godzinie 19 zapraszamy na koncert podobnie wyjątkowy jak ten na inaugurację sezonu artystycznego, ponieważ przygotowaliśmy koncert Głos Morza, Głos Wiary z okazji 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. W programie utwory Bartoldiego, Grafego, Kazimierza Serockiego i ponownie na zakończenie koncertu Felix Mendelssohn Bartholdi. Można powiedzieć, że jest to jedno miejsce, dwie kultury, ponieważ od wieków, od lat Śląsko-Polski jest regionem, w którym się przeplatają, wiadomo, głównie tradycje Polska z Niemiecką, ale nie brakuje też różnorodności w kontekście wiary, w kontekście wyznań. I tutaj mam na myśli reformację też Lutra, troszkę protestantyzmu, a więc różnorodności, bogactwo regionu nie jest tylko kulturowe, ale też religijne. Jeżeli spojrzeć na historię przez wieki, a więc też proponujemy Państwu koncerty patrząc na kompozytorów, różne kraje, różne nurty, różne też orkiestry z dominacją, myślę, puzonu. Maestro, który przejmie batutę 2 października, będzie Piotr Mazurek i koncert będzie rzeczywiście takim, zważywszy na utwór, na symfonię reformacyjną, czyli też już mamy w nazwie tematykę koncertu na te 23 Dni Kultury Niemieckiej. Bartholdi skomponował ją na 300. rocznicę wyznania augustyńskiego w Berlinie i choroba kompozytora, która była następstwem przebytej odry, spowodowała, że dzieło nie powstało, ale często mamy też takie sytuacje, że coś nie powstaje, ale potem wraca, jest kontynuowane, ma swoich następców, więc te takie następowanie i kontynuację ma miejsce właśnie przy okazji tych 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsko-Opolskim i przypominamy te historie, te losy, które są w naszym regionie nieobce, ale warte pamięci i tą muzyczną pamięć też przywracamy tym koncertem 2 października. Mija tydzień, następny piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu. 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim. W programie jesiennym klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finzi, Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności.
1: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu.
2: Radio Pogoda, 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
3: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o Artotece w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
4: Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który

0: się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć.
1: A także o nowym spektaklu, który będzie prezentowany na deskach sceny teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
2: Spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o Artotece, czyli o wspólnym projekcie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cebisa w Opolu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Jana Pawła II. Dzięki Artotece można wypożyczać, a nawet zakupić obrazy. Więcej o samym projekcie opowie Państwu Wojciech Mieczysławski z Opolskiej Księżnicy. Posłuchajmy.
3: Ciekawe Opole.
0: Są to obrazy, które w ramach współpracy właśnie z plastyczniakiem postanowiliśmy udostępniać troszeczkę podobnie jak książki użytkownikom biblioteki. Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć na 2-3 miesiące. I jeżeli będzie przyozdabiał ścianę w domu w sposób idealny i Państwo się w tym obrazie zakochają, to oczywiście taki obraz można też zakupić.
1: Jak zrodził się w ogóle pomysł na utworzenie takiej artoteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu?
0: Żeby być w pełni uczciwym, muszę przyznać, że był to pomysł pani dyrektor Plastyczniaka. Po rozmowie z naszym dyrektorem, panem Marcinem Dudą, uznali, że sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie idealnym miejscem, żeby spróbować pobawić się właśnie w taką galerię. Nie tylko dlatego, żeby Państwo mogli obcować ze sztuką, bo te obrazy są naprawdę piękne, ale żeby Państwo mogli je też zabierać do domu. No i jeśli to będzie ten akurat obraz, zatrzymać go już na zawsze.
1: Jak w ogóle przebiega taki proces wypożyczenia obrazu? Czy on wygląda mniej więcej tak jak wypożyczanie książki, czy jednak jest nieco bardziej zawiły?
0: Nieco inaczej, ale procedura nie jest trudna. To znaczy, Państwo odwiedzają nas, obrazy są rozwieszone u nas na pierwszym piętrze i na trzecim piętrze. Miało być ich około 30, ale kilka się już sprzedało. Sam kupiłem jeden. No i Państwo wybierają taki obraz, spisujemy sobie taką umowę użyczenia obrazu. Wpłacają Państwo tą kaucję, o której wspomniałem, to jest kaucja w wysokości 100 zł, ona oczywiście jest zwrotna. No i mają Państwo ten obraz w domku przez 2-3 miesiące. Potem staramy się zadzwonić, przypomnieć, że to już jest ten moment, kiedy obraz powinien wrócić na ścianę. I albo proszą Państwo o jeszcze jakiś przedział czasu, chcieliby Państwo jeszcze z nim poprzebywać, wtedy przedłużamy po prostu okres wypożyczenia. No albo Państwo go oddają, albo tak jak powiedziałem, decydują się Państwo na zakup. Ceny obrazów są zróżnicowane ze względu na format i wielkość tego obrazu. Zanim się go kupi, trzeba jeszcze raz zapytać autora, autorkę obrazu, czy wciąż jest zdecydowana na sprzedaż. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś zrezygnował z tej opcji. No i dostają Państwo po prostu numer konta tej osoby i wpłacają pieniążki. Wtedy obraz jest już Państwa.
1: A tak mniej więcej, o jakich kwotach mówimy?
0: Kwoty są moim zdaniem śmiesznie małe, bo to jest od 250 do niecałych 400 zł. W niektórych przypadkach trzeba też dopłacić 70 zł za płótno i ramę, bo to są rzeczy, które bardzo często liceum plastyczne sponsoruje po prostu swoim absolwentom. To chcielibyśmy też te pieniążki, żeby wróciły do szkoły na materiały dla kolejnych uczniów i młodych malarzy. No ale tak jak wspomniałem, to nie są wielkie sumy, a myślę, że część z tych absolwentów będzie kiedyś bardzo znana i te obrazy na pewno będą na wartości jakby zdobywać, rosnąć.
1: A jeśli chodzi o zainteresowanie, czy ono jest duże? Mówimy teraz o samym wypożyczaniu, nie tylko o kupnie, ale o wypożyczaniu obrazów.
0: Tak, ale to bym powiedział, że zainteresowanie zakupem chyba przerasta to zainteresowanie samym pożyczeniem. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, widzi obraz i wie, już od razu chce go kupić, tak? Tak naprawdę obrazów teraz pożyczonych jest zaledwie kilka i myślę, że kilka z nich już do nas nie wróci. I to nie dlatego, że ktoś się zatrzyma, tylko po prostu zostaną kupione. Jeden obraz został w ogóle wysłany do Krakowa, bo mieliśmy gościa, panią z Krakowa, i po prostu tak się zakochała w obrazie, że poprosiła, czy nie moglibyśmy go wysłać. Także to jest ten aspekt, którego się tak naprawdę nie spodziewałem do końca, czyli sprzedaż tych obrazów jest fenomenalna. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej na ulicy Minorytów. Myślę, że oniemieją Państwo patrząc na te obrazy. No ja oniemiałem i jeden z nich wisi już u mnie w domu. Ten piękny pejzaż z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, cudowny. Także serdecznie zapraszamy, można się zakochać od razu.
1: Mówił Wojciech Mieczysławski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A teraz przeniesiemy się do Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Tam odbyła się premiera spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Spektakl powstał w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. Scena Bunkier jest między innymi miejscem prezentacji przedstawień, których pomysłodawczyniami i pomysłodawcami są aktorki i aktorzy Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Podążając za ideą teatru wielu głosów, różnych spojrzeń, inicjatywy aktorskie dają możliwość artystom zaprezentowania własnego punktu widzenia świata i sztuki oraz wyrażania indywidualnej ekspresji wybranych przez siebie utworów. Spektakl ten jest inicjatywą aktorską Cecylii Caban, która była rozmówczynią Kamila Kostki. Posłuchajmy tej rozmowy.
3: Co słychać w Opolu?
4: Na rozpoczęcie sezonu premiera Wyszłam z siebie i...
2: Zaraz wracam.
4: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
2: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, marszałkowskie talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My, aktorzy, możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną, no i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
4: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem, ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
2: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
4: Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
2: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziaływują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
4: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
2: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty i stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza i tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
1: Mówiła Cecylia Caban, a reżyserką spektaklu jest Mira Mańka.
4: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
5: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem: tak, mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
4: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
5: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw. I to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
4: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
2: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
4: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
5: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
4: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów, to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś, nie wiadomo, wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No a w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
5: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery, i ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
1: Mówiła Cecylia Caban i Mira Mańka w rozmowie z Kamilem Kostką.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
6: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
1: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
7: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
1: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły. Mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie Gór Opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigulska.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
6: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki, wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupiej Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
1: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszy, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. Wierną tówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Wierną Tówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
3: Ciekawe opolskie.
7: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, z takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskółczy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości śląsko-opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego w europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźliśmy się, bo nie mielibyśmy województwa opolskiego po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono posadowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, To pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, który wykonują chłopi, rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. Pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami.
1: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
3: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: To jest program Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie przypomnimy o tym, że zostało już tylko kilka dni do końca głosowania w marszałkowskim budżecie obywatelskim.
8: Mogę wybrać dwa zadania, jedno o zasięgu subregionalnym oraz jedno o zasięgu powiatowym, klikając w okienko przy danym zadaniu.
1: Powiemy także o trwającej akcji Zaczytane Opolskie.
9: Takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami.
1: W pierwszej kolejności przypomnimy o tym, że trwa głosowanie mieszkańców w marszałkowskim budżecie obywatelskim województwa opolskiego. Mieszkańcy mogą zdecydować, na jakie lokalne i ponadlokalne inicjatywy zostanie przeznaczona część pieniędzy z budżetu województwa. Trwa już 9. edycja MBO. Do podziału są w sumie 3 miliony złotych, a mieszkańcy wybierają spośród 88 zakwalifikowanych zadań. Głosowanie potrwa już tylko do 30 września do godziny 15. Co ważne, odbywa się ono wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony budżet.opolskie.pl w zakładce Głosuj. Każdy mieszkaniec województwa opolskiego może oddać 2 głosy. Jeden na zadanie powiatowe dotyczące powiatu, w którym mieszka, oraz drugi na zadanie subregionalne obejmujące subregion, w którym mieszkaniec ma swoje miejsce zamieszkania. Warto podkreślić, że głosować mogą mieszkańcy województwa bez względu na wiek. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, zarówno zgłoszenie zadania, jak i udział w głosowaniu wymagają udziału rodzica lub opiekuna prawnego. Do wyboru są bardzo różne propozycje zgłoszone przez mieszkańców. Ich opisy można znaleźć na stronie budżetu obywatelskiego województwa opolskiego. To właśnie głosy mieszkańców zdecydują, które z pomysłów zostaną ostatecznie zrealizowane. Mówi Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
10: Mieszkańcy opolskiego mają głos.
8: Trwa głosowanie w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego w województwie opolskim. Rozpoczęło się 10 września, potrwa do 30 września. Głosy przybywają nam od pierwszego dnia, jest ich już sporo. Głosy zbieramy tylko w wersji elektronicznej na stronie budzet.opolskie.pl. Jest tam formularz, należy wpisać swoje podstawowe dane. Od razu wyświetlają się zadania dla subregionu i powiatu, w którym mieszkasz. Ja akurat mieszkam w mieście Opolu, dlatego nie pojawiają mi się zadania z Brzegu, z Nysy, z Kędzierzyna, Koźla czy z innych miejscowości. Pojawiają mi się tylko zadania o zasięgu subregionalnym oraz o zasięgu powiatowym z terenu miasta Opola. Mogę wybrać 2 zadania, jedno o zasięgu subregionalnym oraz jedno o zasięgu powiatowym, klikając w okienko przy danym zadaniu. Gdyby chciało zagłosować któreś z moich dzieci, które ma poniżej 16 roku życia, wtedy jeśli wpiszą swój adres, wymagana będzie zgoda rodzica, którą również tutaj mogę zaznaczyć. Kiedy wybiorę już dane zadanie i kliknę, otrzymam SMS-a na swój numer telefonu komórkowego i tego SMS-a wpisuję w system i tym samym potwierdzam wynik głosowania.
1: Mówiła Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Najpierw mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje, następnie zgłoszone zadania są oceniane pod kątem formalnym i możliwości ich realizacji. Te, które spełnią wymagania, trafiają pod głosowanie. Na końcu wybierane są zadania, które uzyskały największe poparcie mieszkańców. I to one trafiają do realizacji oraz zostają wpisane do budżetu województwa. Zadania mogą być realizowane bezpośrednio przez samorząd województwa opolskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert. Tegoroczna edycja jest już 9. odsłoną tego programu. Marszałkowski budżet obywatelski jest realizowany w województwie opolskim od 2017 roku. Dotychczas w 8 edycjach w głosowaniu wzięło udział ponad 683 tysiące mieszkańców. Wybrano do realizacji 204 zadania, a na ich wykonanie przeznaczono łącznie ponad 22 miliony 700 tysięcy złotych. 7 edycji zostało już całkowicie zrealizowanych. Obecnie trwa realizacja 8 edycji, która zakończy się pod koniec tego roku. Jednocześnie mieszkańcy wybierają projekty w 9 edycji. Budżet 9 edycji wynosi 3 miliony złotych. Pieniądze zostały podzielone porówno pomiędzy 5 subregionów. Na każdy z nich przypada 600 tysięcy złotych. Pierwszy subregion tworzą powiaty Klucz Polski, Namysłowski i Oleski. Drugi to miasto Opole oraz powiat opolski. Trzeci obejmuje powiaty Głubczycki, Krapkowicki i Prudnicki. Czwarty tworzą powiaty Strzelecki oraz Kędzierzyńsko-Kozielski. Piąty subregion natomiast to powiaty Neski i Brzeski. Mieszkaniec może głosować tylko na zadania przypisane do swojego powiatu oraz swojego subregionu. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
11: To 80 różnych pomysłów, które to państwo przysłali do nas, abyśmy mogli je zrealizować i aby dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam budżet.opolskie.pl. Od 10 września do końca września głosujemy nad marszałkowskim budżetem obywatelskim.
1: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. W marszałkowskim budżecie obywatelskim są 2 rodzaje projektów. projektów. Zadania powiatowe mogą mieć wartość od 35 do 75 tysięcy złotych. Ich realizacja obejmuje jeden powiat albo miasto Opole, czyli miejsce zamieszkania głosującego. Z kolei zadania subregionalne mogą kosztować od 50 do 100 tysięcy złotych i muszą obejmować co najmniej dwa powiaty znajdujące się w danym subregionie. Taki podział ma sprawić, że środki z budżetu obywatelskiego trafią zarówno na inicjatywy dotyczące konkretnego powiatu, jak i na przedsięwzięcia, z których mogą korzystać mieszkańcy większego obszaru. Czasu zostało niewiele, głosowanie trwa tylko do 30 września do godziny 15 i jest prowadzone wyłącznie elektronicznie. Warto więc sprawdzić propozycje ze swojego powiatu i subregionu, wybrać jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne, a następnie oddać głos. A teraz przypomnimy jeszcze, że trwa akcja Zaczytane Opolskie i możecie Państwo w bibliotekach w całym województwie spotkać znanych aktorów, autorów książek, pisarzy czy dziennikarzy. W najbliższych dniach między innymi Ujazd czy Grodków odwiedzi Michał Rusinek, a Gogolin oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu Marek Sierocki. Więcej na ten temat opowie Państwu Adam Drosik, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
10: To warto wiedzieć o Opolskim.
9: Zaczytane zaczynało od 30 tysięcy. No jako pilotaż wiadomo, że trzeba. Z roku na rok ta kwota wzrasta. W tym roku jest to 300 tysięcy. W przyszłym roku będziemy prosić o zastanowienie się, czy może ta kwota nie powinna być wyższa, no bo też widzimy, jakie są zachowania na rynku. Widzimy, że te negocjacje czasem są, no idą raczej wyższe kwoty niż niższe. No to też jest kwestia jakby realizowania tak, żebyśmy utrzymali chociażby ten poziom liczby spotkań, które mamy obecnie. Ja nie jestem zwolennikiem, że cały czas musimy wzrastać. Po prostu czasem warto coś utrzymać, to już jest równie ciężkie. Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie, Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
4: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
9: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy te kontrakty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły? Pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane Opolskie. Natomiast pamiętajmy, no to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Punktowo te spotkania czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
4: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
9: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania, więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
4: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
9: Tak, widzimy to, natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik w rozmowie z Kamilem Kostką. Za stronę organizacyjną odpowiada natomiast wicedyrektor biblioteki Jolanta Zagrawacz.
12: Zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić terminy danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
4: A tych jednostek widzę na mapie jest?
12: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
4: No to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę, są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
12: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
4: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
12: Zawsze staramy się, i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy, jakby żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
4: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
12: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie.
1: Mówiła wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zagrawacz.
3: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Reklama.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o nowym spektaklu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.
8: Na deskach teatrów.
7: Dźwiękoznaki literaki to tytuł najnowszej sztuki, która pojawiła się w repertuarze Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. To edukacyjna propozycja dla najmłodszych widzów. W tym tygodniu odbyła się próba generalna.
9: Dziś przedstawiamy nową kolekcję mody. Kolekcja Jaka to litera? Duża czy może mała? Długa czy krótka? Moda i litery to nasze hobby. Litera Y. Brawo!
10: Honorata Mierzejewska-Mikosza, jestem reżyserką tego przedstawienia i autorką scenariusza.
7: Nowy spektakl. Mówi się, że często te spektakle lalkowe są dla widzów skierowane w każdym wieku, ale tutaj chyba faktycznie mamy dla małych dzieci.
10: Tak, no myślę, że przede wszystkim i najwłaściwiej będzie, kiedy odbiorcą tej sztuki będą dzieci, które wkraczają dopiero w świat pisania i czytania. Myślę, że to dla nich jest najbardziej odpowiedni świat, bo spotka wtedy te dzieci najwięcej niespodzianek. Myślę, że te starsze, które operują sprawnie językiem pisanym, będą miały mniej zaskoczeń.
7: A zaskakujące jest co? Sposób przedstawienia liter?
10: Poszukiwania liter i zadawanie sobie pytania, co by było, gdyby liter w ogóle nie było. Jak byśmy przekazywali sobie informacje, jakby świat wyglądał. To jest takie otwierające pytanie, otwierające to przedstawienie. A później należy nam odpowiedzieć na nie przez nieoczywistą sytuację, bo litery się poukrywały i aktorzy mają za zadanie je odnaleźć.
7: W odpowiedniej kolejności?
10: Absolutnie nie. Nie. Kolejność, do której my przywykliśmy z alfabetu, bo chyba tak wszyscy się uczyliśmy, metoda ma swoją własną kolejność, a my mamy sceniczną taką, żeby dramaturgia była popychana naprzód. No, historia jest bardzo skrótowa i prosta. Litery, mamy sytuację wyjściową taką, aktorzy zapominają, jak się pisało i czytało, więc przeżywają ogromną tragedię, ale są w świecie, który proponuje im i naprowadza ich na tropy, jak dojść do tego, jak sobie poprzypominać, do czego to wszystko służy, jak się litery składa, bo one też nie są od początku dane takie, jakie są, trzeba je odnaleźć. A odnajdujemy je przez percepcję bliską dziecku, czyli przez dźwięk, przez wzrok, przez ruch i przez działanie przede wszystkim, przez doświadczanie sytuacji. I to znowu jest ogólnikowa informacja, ale bardzo trudno mówi się o spektaklu, który nie ma linearnej ciągłości, jest zbudowany na skojarzeniach, a skojarzenia też są budowane przez wszystkie środki wyrazu teatralnego, ale czerpałam, inspirowałam się, można powiedzieć, podręcznikiem. Ten podręcznik ma zupełnie niepodręcznikową formę, jednak są pewnego rodzaju czytanki zaproponowane dzieciom i są tam właśnie sytuacje, z których my sobie korzystamy. Jest to scena wybiegu mody, pikniku, odpoczynku, ale też jest sytuacja zoo, wyjścia do zoo i co to zoo oznacza. Tutaj był taki fragment pokazany właśnie, co słoń, a co wąż i jakie litery się z tym wiążą. No tak to.
7: Patrząc po scenografii, można powiedzieć, że jest to sceniczna adaptacja elementarza.
10: Nie powiedziałabym tak tego. Co prawda, jedyne, czym my się tutaj inspirujemy z elementarza w naszym wyrazie plastycznym, to kolorystyka. Ale tu chciałyśmy stworzyć świat ogromnego potencjału do zabawy, bo tak nam się wydaje, że to jest nasze dobrodziejstwo kultury. Czytanie i pisanie może nam posłużyć właśnie do tego, żeby świat sobie zaskarbiać, pozwala nam budować swoje własne światy, swoje własne wypowiedzi i bardzo bym chciała, żeby dzieciom to się skojarzyło z potęgą mocy i ogromnego potencjału, jaki drzemie w poszczególnych literach, a zabawa należy do dzieci, w jakiej kolejności ułożą te litery i jakie słowa powstaną i co z tego się zbuduje. Więc elementarz, do którego my przywykliśmy, tu absolutnie nie ma miejsca.
7: Ale element dydaktyczny jest opracowany również, że tak powiem, dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
10: No, on jest wpisany w naukę, w metodę. Nie da się go pominąć, natomiast zupełnie nie przyświecała mi taka myśl, że dzieci, które tu przyjdą, mają nauczyć się czytać i pisać. Absolutnie nie. To jest wariacja nasza, teatralna, bardzo bazująca na wyobraźni i potencjale, jakie też tkwi w dziecku, że to jest w tej metodzie też zapisane. Tam nie ma jedynego dobrego rozwiązania. Tam są światy, które dzieci budują same sobie. Czyli jak w teatrze, każdy widz przyjdzie i wyniesie dla siebie coś, co najbardziej go poruszy, a mam nadzieję, że będzie to wiele takich sytuacji.
5: Dzień dobry, jestem Jan Dusza, aktorem Teatru Lalki, aktora Boporu. Mamy i piosenki, ale też są choreografie. Też moja postać jest bardzo jakby połączona z ruchem, więc tego ruchu jest bardzo dużo u mnie. Też jest bardzo ciepłe ubranie, co jakby powoduje jeszcze większe natężenie ruchu. I jest dużo też tutaj rzeczy, które używam, żeby jeszcze więcej się ruszyć, na przykład całej tej klatki, którą tutaj mogą Państwo zobaczyć na fragmencie, który przedstawiliśmy. Każdy z nas jest jakimś sposobem postrzegania rzeczywistości. Na przykład ja jestem ruchem, czyli wszystkie rzeczy, które poznaję, tak jak poznajemy, no bo skupiamy się na tym, że poznajemy litery tutaj. Ja poznaję cały ten świat liter, potrzeby tych dźwięków poprzez ruch. Czyli próbuję poczuć je w ciele, próbuję zobaczyć, jak dany dźwięk oddziaływuje na moje ciało i jakby w ten sposób poznawać ten świat. To jest moja postać, więc ona bazuje na tym ruchu faktycznie jakby na całość, ale mamy też inne, mamy na przykład, że przez obserwacje, mamy przez też takie myśleniowe podejście i też przez dźwięki. Więc mamy takie cztery postacie, takie cztery podejścia do poznawania tego świata liter.
7: No i pytanie, czy tutaj wy, jako aktorzy, też jakieś swoje elementy do tego spektaklu wprowadzaliście?
5: To znaczy?
7: No, improwizacja.
5: A, czy improwizacja. Są fragmenty, ale to są takie fragmenty wynikające z takich bardzo, no, nie ma dużo elementów, bym powiedział, ale są takie fragmenty, które polegały na takich obyczajowe momenty, gdzie jest po prostu jakaś cisza i jest, co robimy, jakieś, ale to takie bardzo naturalne, zwykłe rzeczy się pojawiają.
11: Dzień dobry, Aleksandra Bożek-Muszyńska, choreografka w tym spektaklu. Podeszłam dwutorowo, to znaczy długi był proces też opowiadania Honoraty o tym, jak wygląda metoda nauczania przez dźwięk i ruch pisania i czytania dzieci, dlatego że to jest coś naprawdę wyjątkowego, innowacyjnego i jako osoba, która zajmuje się na co dzień ruchem, uważam, że podstawa właśnie w uczeniu dzieci pisania i czytania. Dlatego to było jedną z inspiracji, czyli same te symbole, znaki i ich ruch, który dzieci wygenerowały. A druga rzecz to były postaci, które już Honorata, pisząc scenariusz, o którym myślała, które są odpowiedzialne za, można powiedzieć, specyfikę każdego ze zmysłów. Słuchu, wzroku, ruchu, właśnie tak rozmawialiście przed chwilą z Janem. I też jest osoba odpowiedzialna za intelekt, czyli to, co przetwarzamy rozumowo. Także to były te dwie warstwy ruchowe, o których ja myślałam, tworząc choreografię. Plus trzecia rzecz, która pojawia się na bieżąco, czyli tak jak widzicie, jest bardzo dużo obiektów. Także też obiekt był dla nas takim elementem, który wzbudzał ruch i wobec którego też się ruszaliśmy.
7: Trochę to przypomina plac zabaw.
11: Trochę tak. Trochę tak, natomiast my z czasem tych obiektów, one pojawiły się już od samego początku pracy nad spektaklem, co jest dość wyjątkowe i jesteśmy bardzo wdzięczne za to. Za scenografię odpowiada Ewa Woźniak i rzeczywiście na początku w tym chaosie próbowaliśmy znaleźć metodę. Myślę, że widzieliście Państwo dzisiaj fragment, natomiast jeżeli zobaczycie w całości, to rzeczywiście on, to wszystko ma

0: Volu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Prawie 700 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości na 1000 kontroli. To bilans działania polskich policjantów prowadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. 10 osób za zbyt szybką jazdę straciło prawo jazdy. Weekend coraz bliżej. Jedźcie ostrożnie. Po koncercie znanego muzyka 68-latka chciała nawiązać z nim kontakt i padła ofiarą internetowego oszustwa. To również policyjne wieści z województwa opolskiego. Kobieta przekonana, że znalazła w internecie numer telefonu artysty, na którego koncercie wcześniej się bawiła, podjęła znajomość na odległość, a gdy miało dojść do spotkania, wpłaciła 6000 zł, sądząc, że rezerwuje nocleg w hotelu i straciła pieniądze. Opolska policja przestrzega przed wpłatami dokonywanymi pod wpływem emocji. A tu emocji nigdy nie brakuje. Szlachetna paczka również w Opolu wciąż czeka na wolontariuszy.
2: Zgłaszamy się, dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
1: Wyjaśnia wolontariuszka Karolina Karolak.
3: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
1: Mówi wiceprezes Fundacji Wiosna Konrad Kruczkowski. W województwie opolskim brakuje ponad setki wolontariuszy. Powiedzieli stop hejtowi. W opolskim ratuszu odbyła się konferencja młodzieży i specjalistów pracujących z ofiarami nienawiści. Każdego tygodnia ofiarami hejtu staje się kilku młodych mieszkańców naszego miasta.
4: Uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką. Teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, pocieszyć, podnieść na duchu.
1: Mówi Grzegorz Pawlak, przewodniczący zespołu szkół elektrycznych w Opolu. Nastolatkowie najczęściej stają się ofiarami hejtu w mediach społecznościowych. Tyle z opolskiego ratusza, teraz powiat namysłowski. Już druga w tej kadencji zmiana u sterów. Artur Włodarczyk zrezygnował ze stanowiska starosty. Na nowego starostę został wybrany Krzysztof Szyndlarewicz, dotychczasowy radny powiatu namysłowskiego. A kto zostanie wybrany do nagrody miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury, to się oczywiście okaże. Na razie, do końca września, Urząd Miasta przyjmuje kandydatury. 34-latek zatrzymany przez opolskich łowców głów dzień przed ślubem, gdy jechał wznieść toast z kuzynem. Złotą obrączkę zastąpiły kajdanki, a zamiast na ślubnym kobiercu mężczyzna stanął przed bramą więzienia, gdzie spędzi najbliższe 3 lata. Tak opolska komenda relacjonuje kolejny sukces jednostki zajmującej się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ten poszukiwany wynajął nawet ochroniarzy, by uniknąć nieproszonych gości na weselu. A Urząd Marszałkowski ogłosił 7. edycję Banku Talentów. To program stypendialny dla młodych muzyków, którzy wezmą udział w warsztatach zakończonych koncertem.
5: To jest głównie orkiestra. Są też partytury określonych utworów muzycznych, więc dyrygent tak układa ten repertuar i dobiera też najlepszych z najlepszych.
1: Mówiła Agnieszka Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego. Koncert finałowy 10 października w Stegu Arenie. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców. Mamy ciąg dalszy napraw gwarancyjnych na skrzyżowaniu przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Uwaga na zmienioną organizację ruchu.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu zajrzymy do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Muzea w Opolu.
7: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu działa już od 10 lat. To okazja, żeby porozmawiać o tym, jak powstawało i co tam się przez dekadę pozmieniało.
8: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
7: 10 lat, to można powiedzieć mgnienie okiem jak dla nas. Ja 10 lat w radiu pracuję. Ja tutaj od 10 lat też Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu funkcjonuje, więc ja pamiętam, jak zaczynałem pracę i przychodziłem na otwarcie, a tu już sporo się też pozmieniało przez ten czas.
8: No tak, no na otwarcie grał zespół Hej i goście. Zrobiliśmy taki koncert, że przyjechał Hej do amfiteatru. No i oczywiście przyjechała Kasia Nosowska, ale idea była taka, żeby Hej akompaniował swoje piosenki gwiazdą polskiej estrady. To była Grażyna Łobaszewska, to była Ania Dąbrowska, Natalia Przybysz, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk. To świetnie wyszedł ten koncert. No i wtedy tej nocy po koncercie pierwsze 50 osób zwiedziło muzeum, dlatego że myśmy przykleili takie małe zaproszenia pod siedzeniami, tam 50 w amfiteatrze, i tylko te osoby mogły nocą przyjść zwiedzić, a na drugi dzień już po prostu muzeum się otworzyło. Faktycznie 10 lat minęło bardzo szybko. Właściwie to mam ochotę powiedzieć anegdotek. Miałem niedawno taką sytuację, jechałem Uberem i kierowca wywnioskował po rozmowie, którą przeprowadzałem, że

0: zarządzam jakąś instytucją kultury. I spytał mnie, pan jest gdzieś dyrektorem w jakimś domu kultury, czy ten? Ja mówię, że jestem dyrektorem Muzeum Piosenki. A on mówi, a Muzeum Piosenki, byłem tam za dzieciaka. Ja sobie pomyślałem, ale zaraz, jak za dzieciaka? Przecież to jest niemożliwe. No nie, no jest to możliwe, bo jeśli on ma 22 lata, a był zaraz po otwarciu, no to mógł mieć 12 lat, jak zwiedzał Muzeum Piosenki, czyli był dzieciakiem. Zastanawiałem się, czy to ja jestem już taki stary, a może to muzeum zaczyna być trochę stare. No faktycznie, 10 lat minęło bardzo szybko, ale też dosyć długo trwało uruchamianie tego miejsca, bo zrobić muzeum to nie jest na pstryknięcie palców. To naprawdę zaczyna się w ogóle cały proces od powołania instytucji. Właściwie wszędzie najpierw jest tylko dyrektor i księgowy. Ja nie byłem od samego początku, ale wiem, że tak było, a potem się dopiero dobiera zespół, zbiera zbiory, więc to wszystko trwa. Natomiast ja uczestniczyłem już w tym procesie, gdzie się przygotowywało to wnętrze, czyli robiły się te wszystkie instalacje elektryczne, klimatyzacja, podłogi, więc wtedy wszedłem do muzeum, do pracy. No a potem chyba największa przyjemność, czyli praca nad ekspozycją stałą i rozbudowa koncepcji, którą zgłosiła do konkursu Danuta Słomczyńska z Poznania, i ona ten konkurs wygrała, więc no, to był tylko konkurs na koncepcję, to nie był konkurs na projekt. Ona na bazie tej swojej koncepcji później musiała zrobić projekt, a ten projekt zrobiła siedząc ze mną godzinami i rozkminiając temat, jak to się mówi.
1: A ile czasu zajęło zbieranie tych wszystkich materiałów, tych wszystkich przedmiotów, które w tej instalacji stałej się znalazły już na samo otwarcie? Bo to, tak jak tutaj pan wspomniał, było bardzo dużo pracy jeszcze przed otwarciem.
0: Tak, no czy pamiątki się zbierały systematycznie. Wiem, że na początek bardzo Opolanie ruszyli też i przynieśli dużo, dużo rzeczy, zwłaszcza związanych z Festiwalem Opolskim, ale nie tylko. Natomiast dla mnie najtrudniejszym zadaniem było podpisanie umów licencyjnych na wszystkie materiały, wideo przede wszystkim, ale oczywiście na audio także, też trochę na zdjęcia, więc to było bardzo czasochłonne i dosyć skomplikowane. Ja pamiętam, że wiele godzin spędzałem też z prawnikiem. Najwięcej czasu to ja spędzałem z projektantką wystawy, z księgową i z prawnikiem. Z prawnikiem dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo dotknęło nas kontekstów prawa autorskiego, trochę nierozpoznanych pewnych kwestii. No na przykład są dyskusje, wiem, że się toczą dyskusje od wielu lat, czy jeżeli na przykład muzeum ma jakiś obraz, powiedzmy niech to będzie jakiś obraz Renoira, ma go w zbiorach, czyli jest jego właścicielem, ale czy jest właścicielem wizerunku tego obrazu także, czyli czy może go zeskanować i upubliczniać, na przykład zarabiać, drukować plakaty, prawda? Z Renoirem to pewnie nie jest tak źle, chociaż we Francji to prawo autorskie działa zdaje się do końca świata, ale najczęściej to jest właśnie zawsze kwestia tych żyjących artystów współczesnych. Myśmy też się zmagali z takimi problemami, że dziś nie ma możliwości, żeby nie był wskazany twórca gdzieś, bo twórcy pilnują swoich interesów, nawet ci początkujący. Czyli jeżeli ktoś robi projekt okładki płyty, to zawsze jest gdzieś ta informacja, prawda? Projekt okładki, imię, nazwisko. A kiedyś tak nie było. Ja pamiętam moje telefony do liderów różnych bardzo znanych grup i oni mówili na przykład, że kurczę, to jakiś kolega w akademiku tam narysował, ale jak on się nazywał? No on się nigdy nie upominał o jakieś... Bo przecież bardzo często jest tak, że te grupy, czy ci wokaliści, którzy dziś są gwiazdami, jak oni robili pierwsze płyty, to w ogóle nie byli gwiazdami, prawda? Więc to jakiś kolega z akademika robił, a teraz być może temu koledze trzeba byłoby nawet coś odpalić. Nawet może by wypadało. Więc takich dużo było kwestii i też pewne kolejki w czekaniu na materiały, dlatego że w tej chwili ja zaobserwowałem od już wielu lat zresztą, jest taka tendencja, taki trend można powiedzieć, że jeżeli ktoś robi muzeum, to natychmiast idzie do Filmoteki Narodowej albo do wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych i chce kroniki filmowe. Bo te kroniki filmowe, które były uznawane za propagandę, one jednak oddają klimat Polski. No bo mało się kręciło dokumentów wówczas takich, no jakby, żeby ulice pokazywać, prawda? W tych kronikach filmowych często na przykład, nie wiem, pokazywano rajd samochodowy, ale dzięki temu pokazywano miasto też. Nawet z lotu ptaka czasami, więc kroniki filmowe są faktycznie przepiękną obrazkową historią historii Polski i nam bardzo zależało. Natomiast wiele rzeczy też archiwalnych było cyfryzowanych specjalnie dla nas, bo na przykład nikogo wcześniej nie interesował występ Czesława Niemena w klubie Non-Stop. Po prostu nikomu to nie było potrzebne do wersji cyfrowej. Nikt o to nie pytał w Wolnej Polsce. Prawdopodobnie telewizja miała jakiś tam inny swój materiał, a dla nas to było istotne. Pamiętam też, że ślub Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka z zespołu 2+1 myśmy też cyfryzowali, bo to była jako ciekawostka, a wcześniej nikt po prostu o to nie pytał, więc to było na tak zwanych taśmach 16 mm, czyli tych takich no bardzo oldschoolowych.
1: Z kroniki filmowej, no to też rzuca się w pamięć nagranie z Opolskiego Rynku, jak tu podczas festiwalu opolskiego przechadzała się na przykład Pola Raksa. Wszyscy znamy to nagranie. No, tak generalnie, wracając do tematu tych praw autorskich.
0: Ja muszę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja na przykład odkryłem taką kronikę filmową, gdzie jest rozmowa w klubie Musiałówka. Dyskusja tam jest między innymi Kisiel, w ogóle krytycy literaccy i Opolanie i ktoś z władz i jest dyskusja o poziomie polskich tekstów. To jest wow, że w ogóle też, no kto by to nakręcił? Nikt by tego nie nakręcił. Też jest jedna ważna rzecz, że w telewizji sporo rzeczy zniknęło, bo po prostu taśmy były drogie, zwłaszcza później, gdzie można było, te taśmy były wielokrotnego zapisu i po prostu nawet koncertów niektórych festiwalowych nie ma, bo zapisywano na te koncerty następne programy telewizyjne. A tutaj dzięki temu, że to była taśma filmowa, no to jeżeli to zostało zarchiwizowane, to jest. Także faktycznie przecież nawet odkryliśmy ruchome obrazki, gdy Urszula Sipińska otrzymuje tytuł Miss Obiektywu. Urszula Sipińska jako pierwsza na festiwalu w Opolu dostała ten tytuł. Była piękną kobietą. No i w ogóle sama Urszula Sipińska była zaskoczona, że w ogóle to ktoś to sfilmował, a to po prostu sfilmowane właśnie było przez kronikę.
1: No właśnie, prawa autorskie w Polsce to jest rok 94, a wasze zbiory to są lata 60.
0: Też, ale to nie jest tak, że nie istniała ustawa o prawie autorskim. Istniała tylko z lat 50. Ona co prawda nie brała pod uwagę praw wykonawczych, tych praw pokrewnych, ale prawa autorskie oczywiście chroniła. Natomiast w naszym przypadku myśmy wiedzieli, że my za wszystkie materiały będziemy płacili taki jakby abonament po prostu. No, tak jak w domu płacimy za prąd i za gaz, jeśli mamy prąd i gaz, no to my mamy materiały, które wyświetlamy, więc musimy płacić tantiemy do ZAX-u, do Stoartu. Mamy tego świadomość. Natomiast w naszym przypadku to bardziej chodziło o prawa producenta. Co to są prawa producenta? To są prawa przynależne tym, którzy wyprodukowali dane nagranie czy dane wideo, którzy po prostu zapłacili za produkcję, krótko mówiąc, bo to oni są licencjodawcami. Jeżeli bierzemy piosenkę, no nie wiem, zespołu Republika, prawda, powiedzmy, i bierzemy ją z telewizji, to nie ma znaczenia, że Grzegorz Ciechowski na przykład napisał słowa, a pozostali członkowie Republiki muzykę. Znaczenie ma, że Telewizja Polska zapłaciła za to nagranie, w związku z tym oni są właścicielem tego materiału.
1: A więcej jest nagrań z festiwalów opolskich czy teledysków?
0: Ja myślę, że łącznie więcej jest nagrań innych, chociaż oczywiście bardzo wiele materiałów mamy z festiwali opolskich, bo to trochę jest też tak, że można powiedzieć, że połowa historii polskiej piosenki to jest festiwal w Opolu, tak naprawdę. No wiadomo, Sopot, tak, tylko że w Sopocie jednak nas nie interesowało śpiewanie w obcych językach. Więc myśmy brali, jeżeli braliśmy materiały z Sopotu, to były te po polsku śpiewane piosenki. Jarocin, Studencki Festiwal Piosenki, wiadomo, festiwalowo było bardzo i jest u nas. Natomiast nam też przyrastają materiały, bo my od pewnego czasu dzięki fajnej umowie miasta z telewizją my dostajemy sublicencję i mamy możliwość wybrania z tych ostatnich festiwali wszystkiego, co chcemy. Więc my oczywiście nie wkładamy całych festiwali, bo to nie ma sensu, nikt by tego nie obejrzał, ale wycinamy i oprócz tego 13 kawiarenek z gwiazdami nam przybyło do ekspozycji. To jest bardzo dużo. Wyprodukowaliśmy 131 plus 12, czyli 143 programy Muzeum Polskiej Piosenki, czyli Historia Jednego Przeboju. Jesteśmy koproducentem, więc to też mamy w ekspozycji. Także w porównaniu z tym początkiem, kiedybyśmy startowali z ekspozycją, gdzie podpisaliśmy umowy licencyjne do dziś, to tych materiałów myślę, że mogło na pewno 50% przyrosnąć, że tak powiem.
1: Mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną. To jednak będzie temat na inną rozmowę już niedługo.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia, która jest prowadzona w opolskich szkołach. Pomówię też o kaskach, które trafiły do uczniów opolskich szkół.
3: Zdrowe Opole.
1: Na początek pomówmy o zdrowym odżywianiu. Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć, Zdrowie w Szkolnej Ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
4: Zofia Warmuzek.
5: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
6: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
1: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
6: Mhm, jasne.
4: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
6: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
1: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
4: Tak, no zdecydowanie.
6: Tak, na pewno.
4: No, właśnie.
6: Uzależnia.
4: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakoś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
6: No u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i te jakieś są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to i tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
1: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
6: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
4: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma tej takiego sezonu na sałaty, no to ja często jem na przykład z sałatą i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
6: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie tak nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo. Mięso jest, ale rzeczywiście chyba dwa razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
4: Tak, i też jest w sumie w naszym jadłospisie jest też dużo są w ciągu dnia dwa dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to to może wybrać to drugie danie. I
6: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
4: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może tu właśnie nie odpowiadać tu jedzenie na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem. I na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, które wybrałam.
6: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy, a właśnie no ogólnie się za bardzo nie zmieniło mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
4: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak
6: takie
4: mi się...
6: bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś
4: batonik, na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
6: No, taki z mniejszą ilością po prostu cukru.
1: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście.
3: Edukacja w Opolskim.
1: Zostajemy przy zdrowych nawykach uczniów, ale tym razem w kwestii poruszania się po mieście. Uczniowie z Opola otrzymali kaski rowerowe. Zostały one rozdane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków. Kaski otrzymały te dzieci, które zdały w tym roku egzamin na kartę rowerową.
7: Joanna Roźniewska, polska kurator oświaty. Wszystkie dzieci doskonale wiedzą, że te zasady obowiązują od czerwca i w kaskach już poruszają się zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach. Natomiast rzeczywiście Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała dla większości uczniów, którzy w tym roku uzyskali kartę rowerową, czyli po raz pierwszy taki dokument, który jest potwierdzony prawem do uczestnictwa w ruchu i myślę, że to doskonały nie tylko prezent, ale też dobry znak bezpieczeństwa. Kaski trafiają do uczniów w całej Polsce w bardzo dużej ilości. Myślę, że są ładne, porządne i dla, tak patrząc na młodych, dla nich to już takie potwierdzenie tego, z czym poruszają się na swoich mobilnych urządzeniach, ale też dla nas dorosłych doskonała nauka.
8: Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przede wszystkim kaski, które dzisiaj przekazujemy, to jest jedyny element, który chroni tych rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego oprócz tego, że wymagają tego przepisy od 3 czerwca tego roku, obowiązuje przepis, który mówi o tym, że dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku podczas używania rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. A oprócz tego sama profilaktyka, czyli bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście przede wszystkim kask to jest ten element, który może inaczej. On nie zapewni nam wiedzy, umiejętności, ale na pewno w czasie zdarzenia drogowego może uchronić od ewentualnej kontuzji.
9: Komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzięki tym dzisiejszym działaniom, które dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury mamy możliwość wręczenia tych kasków rowerowych. Dzięki temu będziemy ich bardziej chronili, będą bardziej bezpieczni w infrastrukturze miejskiej, poruszając się rowerowo. Bo kask to element bezpieczeństwa, można by powiedzieć, że można by porównać do pasów bezpieczeństwa w samochodzie, podobnie jak pasy w podobny sposób chroni to, co najważniejsze, czyli głowę. I muszą też uczniowie wiedzieć o tym i oczywiście dzisiaj podczas tego spotkania będziemy im przekazywać, że upadek nawet z prędkości 20 km na godzinę z roweru czy też z hulajnogi bez ochrony głowy na twardym podłożu może mieć swój tragiczny finał, dlatego dzisiaj apelujemy o to, żeby te kaski stosować, bo jest to bardzo ważny element bezpieczeństwa dla rowerzysty czy też użytkownika hulajnóg. Oczywiście wskazujemy ciągle na tą profilaktykę, ale oczywiście osoby, które nie mają tego kasku, a przypominam, że to mają obowiązek osoby do 16 roku życia, nie możemy ich ukarać mandatem, ale oczywiście można sporządzić notatkę do sądu rodzinnego i sąd w takim przypadku może wyciągnąć konsekwencje w postaci chociażby nadzoru kuratora, czy też innych kar przewidzianych dla osób nieletnich. Coraz bardziej widzimy, że właśnie, że młodzi ludzie poruszający się, czy to na urządzeniach transportu osobistego, czy też na hulajnogach, czy rowerach, coraz bardziej właśnie świadomi są i korzystają z tych kasków, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje właśnie, w których właśnie nie mają tych kasków i dzięki właśnie dzisiejszej inicjatywie, dzięki właśnie też tej puli, którą pozyskaliśmy, te osoby będą mogły się zaopatrzyć po to, aby bezpiecznie poruszać się w ruchu miejskim, po ścieżkach, po drogach, bo przypominam, że w każdym miejscu mają obowiązek korzystania z tych kasków rowerowych.
1: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
10: Zdały egzamin na kartę rowerową, tym samym zostały dopuszczone do transportu publicznego, jakkolwiek go nazywamy. A chodzi przecież o bezpieczeństwo, aby oprócz przepisów i tego, co się ma w głowie, to jeszcze mieć to, co się ma na głowie, czyli ten najważniejszy element chroniący głowę w czasie upadku i dzisiaj przy naszym dobrym wsparciu Ministerstwa Infrastruktury rozdajemy kaski dzieciakom po to, aby te kaski po pierwsze zakładały, po drugie wiedziały po co go zakładają, a po trzecie obiecały nam dzisiaj na tym wydarzeniu, że na pewno za każdym razem, kiedy będą siadać na rower, będą je miały na głowie. To naprawdę jest bardzo istotne w razie upadku i ewentualnej kolizji, czego nie życzymy.
1: Mówi dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 Mirosław Śnigórski.
11: Wszystkie media informowały w 2024 roku, kiedy prowadziłem rozpoczęcie roku szkolnego w garniturze i w kasku. I to był rok jazdy w kasku. Rozdałem wtedy 60 kasków naszym dzieciakom. Było mnóstwo imprez, wydarzeń z tym związanych. Jeżeli coś było do wygrania w jakimkolwiek konkursie, to kaski. Mamy parking rowerowy. Mieliśmy też taki ubiegły rok szkolny, że dzieci, które widzieliśmy, że przyjeżdżają w kasku do szkoły, otrzymywały szóstkę z wychowania fizycznego. Więc wszystko było podyktowane po to, żeby dzieciaki jednak jeździły w kaskach. Też jestem takim przykładem. Jeżdżę na co dzień i bardzo się pilnuję, wyjeżdżając spod szkoły, żeby zakładać kask.
1: Kaski rowerowe trafią do 1800 uczniów podstawówek w całym województwie. Przypomnę, że ich używanie obowiązuje wszystkich rowerzystów i kierowców hulajnóg elektrycznych do 16 roku życia.
3: Ciekawe Opole.
1: Sporo w tym programie mówię o edukacji, więc pomówię jeszcze o jednej akcji edukacyjnej, tym razem skierowanej do przedszkolaków. Opolski Urząd Marszałkowski, Opolska Policja i Opolskie Centrum Edukacji prowadzą szeroko zakrojoną akcję pod hasłem Przedszkolak ratuje, mówi Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji.
12: Trwają nasze działania Przedszkolak ratuje, które wróciły po wakacyjnej przerwie. Projekt Przedszkolak ratuje stanowi przykład nowoczesnej i skutecznej profilaktyki, która przekłada się nie tylko na rozwój kompetencji dzieci, ale także na wzrost bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. To długofalowa inwestycja w przyszłość, bo dzieci, które dziś uczą się ratować życie, jutro mogą być bohaterami codzienności. Celem całej akcji jest nauczenie dzieci, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, rozpowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń życia i zdrowia. Każde z tych spotkań jest doskonałą lekcją, połączeniem zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, przynoszącej nieoceniony efekt w postaci ratowania życia. Warto wspomnieć, że projekt obejmuje wszystkie przedszkola na terenie Opola i powiatu. Uczestniczący w tych działaniach ratownicy medyczni i funkcjonariusze z Opola przekazują przedszkolakom, jak prawidłowo wezwać pomoc i przekazać niezbędne informacje dyspozytorowi, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w prostych przypadkach, a także jak rozpoznać i unikać zagrożeń w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu, na ulicy czy też w kontaktach z osobami nieznajomymi.
1: Akcja Przedszkolak ratuje będzie prowadzona jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu pomówię o nowej alternatywie dla samochodów, która pojawiła się, tudzież wróciła na ulicę Opola. Zapraszam.
3: Aktywnie w Opolu.
1: Rowery miejskie po kilkuletniej przerwie znów pojawiły się na ulicach Opola. Dostarczyła je firma Orange Polska, która była w stanie zagwarantować 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów. O szczegółach prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
13: Wracamy po 12 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012. Byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwszy wprowadzaliśmy ten system, dzisiaj do niego wracamy. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Cała grupa pracowała z panią prezydent Stelnicką nad przygotowaniem rozwiązań z panem naczelnikiem Zawadzkim. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Mówiłem, połowa rowerów elektrycznych, więc to zupełnie nowe doznanie, jeżeli chodzi o ten system. Myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola, że będzie ponownie w wizerunku miasta. Także dobrego korzystania. O, tak bym to podsumował.
1: Teraz Opolanie będą mieli 2 miesiące, żeby przyzwyczaić się do nowego systemu miejskich rowerów, z którego będą mogli korzystać przynajmniej przez 2 lata. Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
14: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące, bo startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik, listopad na przetestowanie, a pełne lata takiej funkcjonalności systemu to będą lata kolejne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przetestowali. Właśnie mamy dwie formuły, czyli dla tych, którzy preferują standard, mamy rowery zwykłe, ale ci, którzy chcą skorzystać z nieco nowszych rozwiązań albo z uwagi na swój stan zdrowia, czy choćby nawet inną chęć skorzystania z innej formuły, zapraszamy do korzystania z roweru elektrycznego. Mam nadzieję, że powrót roweru miejskiego będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też dla naszych gości i turystów, i zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego nowego roweru miejskiego.
1: Przywrócenie systemu miejskich rowerów było pomysłem m.in. Rady Miasta, o czym powiedział miejski radny Tobiasz Gajda.
15: Postulowaliśmy ten pomysł od dawna, wpisaliśmy go także w naszą umowę koalicyjną, więc mamy to, a wiem, że nie było łatwo, i tutaj też dziękuję pani prezydent Stelnickiej, bo pracowaliśmy razem z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Pracowaliśmy także ze świętej pamięci radnym Jackiem Kasprzykiem, który także był bardzo aktywny i także wiele jego cennych uwag na etapie przetargowym zostało wdrożonych, więc też z tego miejsca dziękuję także i Jackowi za ten jego wkład. On też był orędownikiem wielkim rowerów w naszym mieście, więc dzisiaj nowe otwarcie. Jasne, oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą Poznań. Wiem, że jego działacze walczą o rower miejski, a Opole ma to szczęście, że rower do Opola wraca w tej nowej, atrakcyjnej formule pół na pół, rower elektryczny i tradycyjny. Dziękuję.
16: Przewodniczący Pospieszyński, ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i naszego klubu Koalicji Obywatelskiej. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta i też pozwoli może wypchnąć ten rynek hulajnóg z naszego miasta. Mam takie nadzieje, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
17: Daniel Jankowicz, Orange Polska. Ja reprezentuję dział, który Orange Polska wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego internetu rzeczy, IoT. I w ramach tych rozwiązań również realizujemy typowe rozwiązania dla miast, gmin, tak zwane Smart City. Rowery to jest jedno z rozwiązań, które rzeczywiście cieszy się największą popularnością, ale realizujemy również podobne projekty jak zdalne odczyty wodomierzy czy modernizacja i zarządzanie osiedleniem miejskim, które mają wspólną cechę, gdzie tą technologię można wykorzystać do tego, żeby w miastach żyło się lepiej, ale też żeby dokonać pewnych oszczędności czy pewnych reorganizacji i funkcjonowania miast. Rowery miejskie realizujemy wspólnie z firmą Ruwi od samego początku. Tutaj pan prezydent wspomniał rzeczywiście ten okres w Opolu, gdzie te rowery kiedyś były, i ja go bardzo dobrze pamiętam. Ja tutaj rzeczywiście osobiście byłem, rozmawiałem z przedstawicielami miasta i zastanawiałem się nad tym, co zrobić, żeby te rowery w dalszym ciągu funkcjonowały w Opolu. Wtedy się nie udało, ale wyciągając pewne pozytywy, można powiedzieć, że w tym czasie rynek poszedł do przodu, technologie się zmieniły i dzięki temu Opole dzisiaj mogło skorzystać z tej zmiany, i ten system, który oferujemy dzisiaj w Opolu, rzeczywiście to jest system, można powiedzieć, najnowszy, jaki funkcjonuje. Bardzo fajnie podzielony na rowery klasyczne, rowery elektryczne. Tutaj jest ze mną dzisiaj pan Dariusz Kopczyński z firmy Ruwi, który za chwilkę kilka słów technicznie o tych rowerach powie. Natomiast ta zmiana systemu spowodowała, że dzisiaj mamy system znacznie bardziej elastyczny dla użytkowników, ale również bardziej elastyczny dla miasta w kontekście zaplanowania tego, jak ma funkcjonować, gdzie ma funkcjonować. Możemy reagować na bieżąco, możemy dokonywać doświadczeń po każdym sezonie funkcjonowania tego systemu, tak żeby być może w kolejnym sezonie troszkę inaczej zorganizować jego pracę bardziej efektywnie, czy jeszcze lepiej dla mieszkańców. Także z mojej perspektywy nawet osobistej i z moich doświadczeń tutaj z rozmowami z państwem, to jest również moja osobista satysfakcja, że dzisiaj rowery właśnie nasze trafiają do Opola, także wszystkiego dobrego wszystkim, bezpiecznej jazdy. Wydaje mi się, że u podstaw problemu z tamtym systemem chyba była generalnie jego jakość. Mam wrażenie, że doszliśmy wtedy do takiego wniosku z władzami miasta, że jakość tego rozwiązania po prostu zniechęciła użytkowników, szczególnie w końcowej fazie funkcjonowania. Mamy wrażenie, że te rowery wtedy doznały dosyć dużej degradacji, a jak coś jest niewygodne i niefajne, to po prostu ludziom nie chce się tego używać i to nie zachęca do tego, żeby z tego korzystać. Mam nadzieję, że przełamiemy ten wizerunek i że te rowery zagoszczą na dłużej w Opolu.
18: Jak będzie funkcjonować system wypożyczania rowerów? O tym opowiedział Dariusz Kopczyński z firmy Rowi.
19: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Tradycyjne rowery wyposażone w piastę wielobiegową, rowery elektryczne ze wspomaganiem elektrycznym. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rower. Wygląda sprawa następująco. Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Trzeba zasilić konto i wtedy możemy korzystać z aplikacji. Będzie możliwość wypożyczania również rowerów przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto i będzie możliwa obsługa również przez kontakt z biurem klienta za pomocą klasycznych telefonów.
18: To teraz przedstawmy wszystko w telegraficznym skrócie. Moim gościem jest Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. To przejdźmy do tych rowerów miejskich. Dlaczego przez tyle lat ich nie było?
20: Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc ilość, wartość środków wydatkowanych na dofinansowanie tej działalności była na tyle duża, że w przeliczeniu na jedną osobę wypożyczającą no było to nieopłacalne, krótko mówiąc. No, dopłata do jednego wypożyczenia była duża. No, w tej chwili jakby radni i zarząd miasta zdecydował, że mimo wszystko spróbujemy jeszcze raz. Faktycznie może postawienie na rowery elektryczne spowoduje, że tych wypożyczeń, tych osób, które korzystają z tych rowerów, będzie więcej i może ta efektywność wydatkowania środków publicznych będzie lepsza. Ja mówię może, bo to się okaże.
18: Na jakich strumieniach ten ruch rowerowy może być największy? Gdzie najwięcej korków zniknie dzięki temu rozwiązaniu?
20: Wydaje mi się, że na pomiędzy osiedlem Armii Krajowej, czyli BUEZWM, a centrum oraz tutaj za Odrzem, czyli Dębonia, liczę troszkę na Chmielowice, te rozbudowane dzielnice, tam mamy kładkę halub, która faktycznie wygenerowała dosyć spory ruch rowerowy. No i też trzeba patrzeć na kampusy uczelni, czyli Soskowskiego, czyli Pruszkowska Politechnika, centrum pomiędzy różnymi budynkami Politechniki.
18: A czy te najbardziej oddalone dzielnice mają szansę? Na przykład Czarnowąsy?
20: Tak, oczywiście. Bierzemy je pod uwagę na listach tych miejsc postojowych. Są wyznaczone miejsca i faktycznie tam podejrzewam na pewno Czarnowąsy. Ja mam pewne wątpliwości co do jeszcze dalszych dzielnic typu Świerkle, typu Borki, ale też będziemy próbować. Mieszkańcy Metalchemu będą mieli miejsce postojowe. Dobrze, ja spróbuję je wymienić. Nie ukrywam, nie mam listy. Będę troszkę improwizował. Plac Wolności, stacja rowerowa, Plac Kory pod pocztą, czyli przy dworcu głównym, Most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, Plac Teatralny, Soskowskiego Skaut, Solidarności, Politechnika, Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
18: Pierwszy system rowerów miejskich to był Next Bike, później się zmienił na bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że to mogło właśnie mieszkańców zniechęcić. Raz, że ten system był taki sobie, a dwa, że te rowery też dosyć ciężko chodziły. No i jakie tutaj braliście pod uwagę techniczne parametry? żeby to wszystko się zgadzało w tym trzecim rozwiązaniu.
20: Tak, zwracaliśmy uwagę na budowę roweru, bo faktycznie te rowery, które były u drugiego operatora w naszym mieście, były troszkę nietrafione z tym dużego wzrostu i naprawdę raz, dwa razy jechałem tym rowerem i no nie przekonywał mnie, możliwości regulacyjne nie były takie, żeby wysoka osoba mogła z niego skorzystać. Poza tym nie można było wypożyczyć więcej niż jednego roweru. Tutaj mamy możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na aplikację i ten rower jest dużo wygodniejszy. Faktycznie w parametrach przetargowych zawarliśmy takie warunki, żeby dla osoby w przedziale wzrostowym takiej siatki centylowej najbardziej popularnej był ten rower dostępny i faktycznie się wygodnie na nim jeździ i na elektrycznym i na zwykłym mechanicznym. Ja jako wysoki człowiek dobrze się czuję.
18: Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, czy jak to będzie działać?
20: Tak, dokładnie. Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, musimy mieć wpłacone jakieś środki, możemy mieć podpiętą kartę bankową, kartę kredytową i to też powoduje jakby charge'owanie z karty.
18: Jeżeli to wypożyczenie się przedłuży, to w tym momencie będzie nam, powiedzmy, ściągać z konta?
20: Dokładnie tak. Wartość umowy na 2 lata i ten sezon teraz po 2,5 roku, że tak powiem, to jest 2,1 miliona złotych. Generalnie powiem, dobra cena, ponieważ w przeliczeniu na rok porównywaliśmy właśnie ten ostatni przetarg. Mimo to, że są elektryczne rowery, jest taka sama cena w przeliczeniu na jeden sezon. Okay. O, może tak.
18: Pojazdy mają zamontowane nadajniki GPS, żeby tutaj operator wiedział, gdzie one się znajdują?
20: Tak, dokładnie. Rowery czwartej generacji są wyposażone w odbiornik GPS, który siecią GSM transmituje lokalizację roweru. Po pierwsze dlatego, żeby operator faktycznie wiedział, gdzie te rowery są. Po drugie dlatego właśnie, że jak zdajemy ten rower poza stacją rowerową, to też operator musi wiedzieć, gdzie on się znajduje i ewentualny kolejny użytkownik, który będzie go wypożyczał, musi mieć go na mapie, czyli ta stała lokalizacja tego roweru jest potrzebna.
18: Czy ten system, właśnie ten konkretny, jest już wykorzystywany w jakichś polskich miastach, czy Opole jest pionierem?
20: Nie jesteśmy pionierem, ale chyba w 3 czy 4 miastach jest, nie powiem, które trzeba było zapytać operatora.
18: Mówił Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. Na koniec przypomnę, że za pierwszych 20 minut wypożyczenia miejskich rowerów nie zapłacimy nic, a potem do końca pierwszej godziny tylko 2 zł. Potem każda kolejna godzina korzystania z nich będzie kosztować 4 zł. 200 rowerów będzie dostępnych w całym mieście. Jeżeli system się sprawdzi i zainteresowanie będzie wysokie, to ich dostawca przywiezie do Opola kolejnych 50 klasycznych i 50 elektrycznych jednośladów.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Reklama.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: każdym dniem miłości.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w

kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

zdarzyć. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

Już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,